0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochasz.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn reporterów SK Płock.
0: SK Płock.
1: W Radiu SK Piotr Gryszpanowicz, autor książki Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. Witam cię serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Piotrek, porozmawiajmy właśnie o tych ulicach dzisiaj trochę. Trochę ciekawostek, mam nadzieję, również dzisiaj opowiesz. O ulicach, ale trochę inaczej. Właściwie o ich nawierzchni, bo bardzo często nie zastanawiamy się, po czym chodzimy tak naprawdę, a co jest jeszcze pod spodem, pod tą warstwą, którą my chodzimy. Bo bardzo często jest coś, co było już dawno temu i tak naprawdę osoby, które nawet rewitalizują czy odnawiają jakąś ulicę, nie są świadomi tego, co się pod nią znajduje.
2: Tak, to prawda. To, co jest pod tymi nawierzchniami, dzisiaj byśmy tak popularnie powiedzieli, pod asfaltami często, bo tak większość z nas, no, którzy, może ja tak nie mówię, ale większość na pewno osób to w ten sposób właśnie określa, że gdzieś tam chodzimy po asfalcie, no to co się czasami znajduje pod nim, no to zadziwić mogłoby na pewno nie jedną osobę. I tak takie przykłady również odnajdziemy w Płocku. Szczególnie w tej najstarszej części naszego miasta, w tej części, która w okresie, kiedy innego rodzaju nawierzchnie królowały na ulicach, no 100 lat temu mniej więcej, bo tak trzeba przyjąć, kiedy to na płockich ulicach zaczęły się pojawiać nie tak zwane kocie łby, które już tak był taki moment, kiedy one były no, czymś takim no, fajnym, że to nie była jakaś tylko taka ulica wydeptana, której
1: uklepana. Pojawiły się kamienie,
2: po których no poruszanie na pewno były lepsze niż to, co było wcześniej, natomiast no, dla osób, które chodziły, czy też później, jak zaczęły się pojawiać powoli różnego rodzaju pojazdy, no to nie było najfajniej po nich jeździć. Zresztą myślę, że wielu z nas gdzieś tam jeszcze odnajdzie takie gdzieś tam na głębokich, gdzieś tam wioskach. Czasami się można znaleźć takie właśnie na takie stare trakty, kamieni, mówimy na nie kociełby. Natomiast gdzieś tak na przełomie lat 20-30 zaczynają się już nawierzchnie takie obrobione, takie, które te kamienie zostają już przez naszych brukarzy, kamieniarzy ociosane w taki sposób, aby ładnie przylegały do siebie, aby te przestrzenie między nimi były jak najmniejsze, żeby one stanowiły taką fajną nawierzchnię, po której super da się
1: jechać czy chodzić.
2: Tak? I no, to już wielu płotczan słyszało o takiej nawierzchni, że kiedyś się odnaleziono na ulicy Tumskiej. No może o kontrowersjach to dzisiaj nie ma sensu może do tych czasów wracać, ale to sporo tych kontrowersji się wzięło wówczas z tego, że no, nie było tej wiedzy, co to tak naprawdę jest. Udało mi się to kilka lat temu opisać w książce Dzieje drogownictwa w Płocku, bo szukałem po prostu materiały. Czy niedawno została rozebrana na ulicy Kościuszki, która jest w tej chwili przebudowywana. A to są tak naprawdę zdobycze techniki ówczesnych drogowców płotczan, bo ta nawierzchnia no, była takim krzykiem mody, taką może trochę inaczej powinienem ująć, odpowiedzią na drogowców, na małe finansowanie tych dróg. Nie było nas stać na jakieś górnolotne kostki. Kamienia wokół było w brud, tylko trzeba było nauczyć ludzi odpowiednio go najpierw obrobić, a później go pięknie ułożyć. I jak one zostały ułożone, chociaż też były po latach przekładane czasami, bo niestety no, tego typu nawierzchnie są podatne do jakiejś deformacji. To jak widzimy ten kamień, jak on jest ociosany, no to jest naprawdę czasami arcydzieło, bo nie wiem, czy dzisiaj wielu umiałoby tak ręcznie ładnie ociosać ten kamień.
1: Czyli generalnie te ociosane kamienie pojawiły się na tych ulicach, które były no, takie bardziej prestiżowe.
2: Tak, oczywiście, tak, to były prestiżowe. Takim najbardziej prestiżowym w Płocku miejscem była ulica Kolegialna dzisiaj, tuż przed Kamerą Pruską, czyli dzisiejszą delegaturą Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w okresie dwudziestolecia sporo i wcześniej, sporo próbowano różnych nawierzchni. Od czasów jeszcze zaboru rosyjskiego, gdzie pojawił się asfalt, nawierzchnia asfaltowa, ale to takie były początki, ona się wykruszała, jest dużo takich informacji, no niszczyła się, tak, i trzeba było coś z tym zrobić.
1: Czyli u nas ten asfalt pojawił się później niż na zachodzie.
2: Powiem tak, ja nie wiem, czy później, myślę, że Płock też nie był nie wiadomo jakim miastem, bardziej tutaj ten asfalt, on nie był takim asfaltem, jak my dzisiaj na pewno na niego patrzymy, czy tych nawierzchni z betonu asfaltowego, bo to też jakby trochę mi nie wypada tak nieprecyzyjnie się wypowiadać. Natomiast bardzo podchodzono do różnych nawierzchni, szukano nowych nawierzchni, nowych rozwiązań. Sporo w Archiwum Państwowym w Płocku, do którego zachęcam naszych słuchaczy, nie chodzą, szukają, szperają, bo dużo rzeczy można tam ciekawych odnaleźć. Zachowały się chociażby reklamy różnych nawierzchni, które proponowano władzom miasta. I czasami z takich nowatorskich, no ówczesne lata, nawierzchni korzystano.
1: Na przykład,
2: były kostki z tak zwanego żużlobetonu, które miały być niesamowitym osiągnięciem techniki, bo piękne, foremne, różne właściwości miały mieć, bardzo ciekawe, tanie. Natomiast co się okazało, że no nie były na tyle wytrzymałe. Tak, mamy trochę taki niefart w związku z tym, że za chwilkę wybucha II wojna światowa. Później mamy okres, kiedy negowane jest wszystko, co się buduje, co było osiągnięciem w dwudziestoleciu. Mnóstwo rzeczy, które należałoby w jakiś sposób podsumować, takich dokumentów nie ma albo są nieobiektywne. I tutaj musimy na to bardzo zważać, żeby no, nie mieć złego jakiegoś osądu. Ale wiemy o tych kostkach bezpośrednio, które zastąpiły te nawierzchnie asfaltowe z czasów rosyjskich, że były montowane, gdyż jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dochodzi do wymiany tej nawierzchni. Na innym odcinku ulicy Kolegialnej pojawiają się kostki Trylinki. Pan jej wynalazł, pan Tryliński wielokrotnie do Płocka przyjeżdżał. Co ciekawe, od każdej kostki wbudowanej u nas w naszej betoniarni wykonanej, ale od patentu na nią miał swoje pieniążki, więc on bardzo często tu się komunikował, nie tylko z Płockiem.
1: Powiedzmy, jak wyglądała ta Trylinka.
2: Jak ta Trylinka wyglądała? No, znamy chyba wszyscy Trylinkę jako taką, bo do dzisiaj tych kostek Trylinki jest dużo. Jest to taki sześciokąt, jeżeli dobrze liczę, grubości 10-15 cm. Na ulicy kiedyś Piłsudskiego, dzisiaj to jest fragment ulicy Placu Obrońców Warszawy, tutaj gdzie mamy wzdłuż prokuratury między innymi, tam do dzisiaj zachowała się jeszcze częściowo Trylinka z tamtych lat, z dwudziestolecia. Natomiast my już raczej znamy powojenną Trylinkę całkowicie betonową. Również znalazłem takie opisy, takie określenia, że ta Trylinka musiała być zmodyfikowana, bo właśnie nie mogła mieć tego, bo ta Trylinka stara miała u góry wtopione kamienie. Ona się tym odróżniała od tej Trylinki, którą my bardziej jakby kojarzymy z ulic dzisiejszego miasta. A te kamienie, które były wtopione, to był odpad z kamieni obrabianych, ciosanych, które w innych miejscach, więc nic się nie mogło zmarnować. To wszystko było ładnie poukładane, pomyślane, o wszystko jakby zadbane. Też troszeczkę myślano nad tym, jakie podbudowy powinny być, jakie warstwy powinny się znaleźć pod tymi kostkami, bo wiedziano, że to ma duże znaczenie. Nie było to tak rozwinięte jak dzisiaj, te badania nad tym, natomiast ówcześni inżynierowie już różnego rodzaju próby prowadzili, więc Płock był w ogóle, to mało kto wie i myślę, że to trzeba za każdym razem podkreślać, prekursorem w wielu przypadkach różnych rodzajów nawierzchni. Nawet i po II wojnie światowej dalej w wielu aspektach przyjeżdżano z zagranicy do nas i uczyć się, jak się pewne rzeczy robi. No to proszę. Właśnie, to bo ludzie o tym wie. Ale szczególnie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie no, brak pieniędzy były taką sprawą, potrzebę wynajdywania czegoś nowego, więc powiedziałem o Trylince, powiedziałem o tym kamieniu, ale przywożono do nas również różnego rodzaju większe, mniejsze elementy granitowe czy bazaltowe, które były wbudowywane. Ogromną uwagę przywiązywano do sposobu wbudowywania My dzisiaj tak na dobrą sprawę, już pomijam, że dobrych drukarzy, kamieniarzy znaleźć, to jest naprawdę wyzwanie. No kostkę betonową ładnie, która pasuje, nie ma problemu, to wielu z nas, każdy z nas, to który prawda. Na co dzień nie umie, to by nie układał, to by na pewno to ułożył lepiej lub gorzej. Natomiast już kamień, który różni się między sobą, trzeba dobierać, przebierać, jest to trudne. Tak było również i kiedyś. Natomiast no, ci ludzie z racji na to, że no, dużo tego robiono, no to nabierali wprawy, były organizowane specjalne kursy w Płocku. Płock też tutaj był takim prekursorem dla naszego dużego dosyć okręgu. Mniej więcej tak 80 kilometrów wokół Płocka przyjeżdżano do Płocka uczyć się. Więc coś niesamowitego. Myślę, że tutaj o tych nawierzchniach byśmy mogli bardzo, bardzo jeszcze dużo mówić.
1: Piotrek, ty podobno też byłeś projektantem ulicy Kościuszki. Powiedzmy o tej ulicy Kościuszki, bo tam fajne rzeczy się pojawiły.
2: Tak, no, powiedzieliśmy o ulicy Kościuszki, że odnaleźliśmy tą kostkę starą sprzed 100 lat mniej więcej. W związku z tym, że kiedyś opisałem to w książce, spodziewaliśmy się, że tam ta kostka może być. No, gdzieś tam jeszcze dysponowaliśmy odwiertami, które potwierdzały to, natomiast no, odwierty są punktowo. Ciężko to stwierdzić, czy to będzie wszędzie. Więc troszeczkę uważaliśmy na to. Natomiast gdy nawierzchnia asfaltowa została zdjęta, ukazał nam się nowy kamień. No i jedno, jak większość ulic na Starym Mieście, no też jest powiązana z tą chlubną kartą płocką, obrony Płocka 1920 roku. I wszyscy będziemy teraz mogli dostrzec wybrane specjalnie kamienie w kolorze takim czerwonym, które będą w dwóch miejscach na tej ulicy ułożone, już częściowo zostały nawet, gdzie były barykady. I chodzi też o to, żeby no, nie zawsze wszędzie muszą być tablice i tak dalej, ale no, żeby tak idziemy, często młodzież w telefonie na dół raczej patrzy, co jest pod nogami niż w górę, żeby czytać, może się ktoś zastanowi, a czemu tutaj tak zrobią? Tu pięknie jest, nowe granitowe płyty i tak dalej, a tutaj taki pasek, no jeden właśnie. Czy drugi. I właśnie coś ciekawe, to właśnie te kamienie, które no może te konkretne nie pamiętają działań ówczesnych, ale niemalże z tego samego okresu na tej ulicy właśnie w tym miejscu były.
1: Czy jakoś to będzie opisane, żeby zaznaczyć, że to właśnie są te kamienie?
2: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, bo ja wystąpiłem do miasta z taką propozycją. Bardzo dziękuję tutaj, korzystając z okazji, że no, w zasadzie wszystkie te podmioty, które były za to odpowiedzialne, przychyliły się pozytywnie do mojej prośby. Natomiast wiem, że przynajmniej doszły mi takie słuchy, bo bezpośrednio tego nie słyszałem. Wiceprezydent Zieliński gdzieś proponował, żeby może właśnie na poziomie gdzieś tych kamieni jakaś taka tablica, opis był, co oznaczają te wbudowane kamienie. Nie wiem, bo jakby tutaj mnie nie poinformowano. Mi te kamienie wystarczają, ale rzeczywiście ten pomysł prezydenta byłby fajny. No, dodatkowo jakoś refleksję wzbudzał.
1: Piotrek, ja mam takie wrażenie, że to nie tylko w Płocku, ale w ogóle chyba w kraju jest taka tendencja, że te asfaltowe ulice bardzo często też są zamieniane właśnie na nowy bruk.
2: No, tutaj byśmy, w zależności o jakiej części miast mówimy, tak?
1: Bo mówię o Starówkach.
2: Tak, oczywiście, to jeżeli chodzi o taką sensu stricte rewitalizację, która jest takim bardzo szerokim, pojemnym pojęciem. My bardziej, myślę, że jakbyśmy spytali na ulicy 10 na 10 osób, by powiedziała, to chodzi o odnowienie budynków. A to przecież nie tylko o te budynki, to jest cała jeszcze spektrum. Już nie będę mówił o jakichś zachowaniach ludzi i tak dalej, tylko jakby tutaj o ulicy. O tej ulicy jest w nich chodnikach, to raczej tak, a to gdzieś tam położymy jakąś kostkę granitową i będzie okej. To wcale nie o to chodzi, bo szczególnie w takim mieście jak Płock, z takimi tradycjami, warto, co opisałbym też w tej książce, jakby stricte takiej technicznej, powracać do tych nawierzchni właśnie z tych pierwszych, takich pierwotnych, ale jednocześnie takich, po których da radę jeździć i one nie wpłyną na żadne inne tam ograniczenia. Trochę może niektóre elementy należałoby oczywiście zmodyfikować, ale jesteśmy na to gotowi. Wiem, że takie trendy teraz wśród konserwatorów, bo byłem niedawno na takiej konferencji, wiem, że w tym kierunku idziemy, nawet z okresu powojennego już pojawiają się na przykład w Warszawie, w jednej z dzielnic. Konserwator zażyczył sobie odtworzenie trylinki choinki, tej betonowej. To jest nie do pomyślenia, no gdzie u nas w ogóle, ale wiem, że nasza miejska też konserwator trzyma rękę na pulsie. Jesteśmy często w kontakcie, gdzieś mam okazję coś tam skonsultować, podpowiedzieć. Wierzę, że te ulice będą no, w coraz większym stopniu nawiązywać do tych sprzed lat.
1: I myślę, że dzięki temu ta atmosfera tych starych miejsc jest po prostu zachowana.
2: Oczywiście, no weźmy pod uwagę chociażby ulicę Mostową, tak? No dzisiaj no, młodzież, ja pamiętam jeszcze doskonale lata 90., ale no nasza młodzież dzisiaj, no kto pamięta, że tam była kostka bazaltowa, wszystko było ładnie ułożone, to też było ogromne osiągnięcie ówczesnych drogowców, bo to zarząd miasta Płocka odpowiadał za budowę tych dojazdów do mostu, co ciekawe. No nic po nie tak naprawdę, no takie fragmenciki gdzieś tam, ktoś to wie, że pod tym asfaltem jest, ale tak naprawdę no wiele, wiele lat temu z różnych przyczyn też kiedyś opisywałem, to musiała być ta kostka przykryta właśnie nawierzchnią asfaltową. Może nie wracajmy w przypadku kiedyś może remontu tej ulicy do tego bruku, który gdzieś tam ma takie tendencje do wyślizgiwania. Może zastąpmy innym, ale asfalt może niekoniecznie w takiej najstarszej części, czy mamy ulicę Piekarską, a tam taka typowa kostka betonowa. Ja wiem, że to układane gdzieś tam w latach 90., gdzie ta świadomość, wiedza i tak dalej, możliwości ograniczone finansowe znowu no były mniejsze, ale dzisiaj, gdy no, mamy większe możliwości, mamy większą wiedzę, to wydaje mi się, że warto powracać do tych korzeni.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani nawierzchniami naszych ulic tu w Płocku, to odsyłamy do książki Piotra Gryszpanowicza. Jeżeli was zaciekawiliśmy, techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. A ja ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Moim gościem był Piotr Gryszpanowicz.
0: SK Płock.
1: Dzisiaj w magazynie Radia SK Łukasz Krynicki. Witam cię, Łukaszu.
3: Witam cię, witam was.
1: Tak przewrotnie zapytam na samym początku. Kim jest Łukasz Krynicki? Jakbyś miał siebie scharakteryzować?
3: Łukasz Krynicki na pewno jest raptusem. Narwańcem, raptusem, nerwusem. Jest osobą z milionem pomysłów, o wielu pasjach, wielu zainteresowaniach. Jest to osoba, która lubi marzyć i jeśli postanowi sobie jakiś cel, no to uparcie do niego dąży.
1: Jesteś płocczaninem od urodzenia.
3: Tak, urodziłem się w Płocku.
1: Kto cię zaraził jedną z twoich pasji, o której dzisiaj też będziemy mówić? Myślę tutaj o wędrówkach po górach.
3: Jest to chyba, nie ma takiej jednej osoby, która mnie zaraziła, ponieważ ja po raz pierwszy w góry pojechałem pewnie jak wszyscy, albo z rodzicami, w moim przypadku była to wycieczka szkolna i tych gór tak naprawdę nie zakochałem się w nich, tylko je znienawidziłem, bo byłem zainteresowany czymś innym niż wyjściem na góry. Natomiast potem zacząłem jeździć sam wakacyjnie z dziewczynami, tak, i w ten sposób z grupą jakichś osób. No i wtedy zakochałem się w górach. Zacząłem co roku tak naprawdę zdobywać jakąś górę, jakiś szczyt, bo nie było mnie stać na częstsze wyjazdy.
1: Powiedziałeś, że pierwszy raz byłeś w momencie, kiedy chodziłeś jeszcze do szkoły, ale później jak doszło do tego, że zdecydowałeś się pojechać sam w te góry i pokochałeś je?
3: Ja góry tak bardzo, bardzo zaraziłem się i pokochałem je w 2017 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno. I zaczęło się od spotkania z moim kolegą, który jeździł w Alpy, jeździł zimowo, chodził szczekany z rakami, miał pojęcie o tym i z nim się umówiłem, że pojedziemy na zimowo na Rysy. Pojechaliśmy w styczniu w 2017 roku, minus 37 było wtedy. To była taka sroga zima bardzo. Nie udało się wejść na ten szczyt. Zabrakło nam może 200-300 metrów do szczytu i odpuściliśmy. Drugi raz pojechałem z innym kolegą, już całkowicie sam, można powiedzieć, że zielony, nie mając pojęcia o tym, na co się pcham, w lutym. Również taka była bardzo mocna zima. Te mrozy nie odpuszczały, no i ten szczyt zdobyliśmy.
1: Czy jakoś przygotowywałeś się do wejścia na Rysę?
3: Nie, ja z racji tej, że jestem aktywny fizycznie, trenuję codziennie, więc nie przygotowywałem się w żaden sposób.
1: Natomiast... Czyli nie miałeś obaw takich, że może coś ci się stać po drodze?
3: Wiesz co, nie zdawałem sobie z tego jeszcze sprawy. Nie byłem świadom, jakie to jest ryzyko, dopóki nie wszedłem na na tą górę, tak? Schodząc z tej góry, ja byłem praktycznie tak wyczerpany, zajęło mi to 13 godzin. Brudziliśmy w śniegu po pas, po kolana, miejscami w lodzie takim, który obdrapywał piszczele do krwi. I kiedy zszedłem, wsiadłem w busa, to byłem tak zmęczony, że po prostu aż miałem mdłości, tak? Nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony do tej pory.
1: I wtedy to właśnie spowodowało, że zacząłeś zupełnie inaczej patrzeć na góry i traktować je, no, z wielkim honorem?
3: Tak, wtedy nabrałem ogromnego szacunku, pokory do gór i stwierdziłem, że chcę to robić systematycznie, jak najczęściej się da.
1: A jak często to robisz? Chodzisz po górach?
3: Obecnie co 2 tygodnie jestem w górach.
1: Tak? Żartujesz?
3: Polskie, słowackie, tak, tak. No, jest to już taka trochę choroba i nawet, że tak powiem, moi klienci często dzwonią i mówią, a Łukasza to pewnie nie ma, jest w górach.
1: A czy jest jakaś góra, myślę o Tatrach na razie, której jeszcze nie zdobyłeś?
3: Tak, jest wiele gór, jest bardzo wiele gór, więc to Tatry to jest jeszcze nieskończony temat.
1: A która z nich była dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o te polskie góry i z wędrówki, na którą jesteś najbardziej zadowolony i taki rzeczywiście szczęśliwy, że udało ci się wejść i udało ci się cokolwiek zobaczyć z tej góry, bo wiadomo, pogoda różnie z tym bywa.
3: Zgadza się. Znaczy najbardziej utkwiło, oczywiście poza Rysami, tymi sławnymi w 17 roku, to najbardziej utkwiła mi grań Mięgorzowiecka. To jest wejście przez przełęcz nad Chłopkiem, idzie się na Mięguszy i to było moje przygotowanie do wyprawy w góry moich marzeń. Dlatego też, może dlatego tak mi najbardziej utkwiło, tak? Bo to była już taka typowa wspinaczka szykująca mnie do poważnej wyprawy, do poważnej góry.
1: No właśnie. Przejdźmy do tych poważnych gór, czyli tych wyższych, dużo wyższych, a jednocześnie tych, które sprawiają niesamowitą satysfakcję. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wejść na Mont Blanc?
3: Impuls. To było tak naprawdę po zapoznaniu się z przewodnikiem górskim i przejściu kilku gór razem z nim już na linach, tak, wspinając się, zakładając stanowiska, zapytałem, Kuba, czy ja dam radę na Mont Blanca? I Kuba mówi, pewnie kondycyjnie dasz radę bez problemu, technicznie również. Mówię, no to się umawiamy. No i tak padł pomysł Mont Blanca.
1: Co było najtrudniejsze przy wejściu na tą górę?
3: Mont Blanc sam w sobie nie jest trudny, oczywiście zależny od pogody. Ja miałem piękną pogodę, piękne widoki, oczywiście było chłodno. Największy problem miałem z marznącymi palcami tak naprawdę, tak? I z niewyspaniem, z nawodnieniem się w schronisku, ponieważ kiedy dochodzimy do schroniska Goter, słyszę od Kuby, słuchaj, musisz wypić w tym momencie 5 litrów wody. Masz na to 6 godzin. I mówię, jak ja mam to zmieścić? Ja jestem osobą mało pijącą wodę, mało się nawadniającą i to był mój taki największy ból, największy problem.
1: W którym roku zdobyłeś?
3: W 18 roku Mont Blanca zdobyłem.
1: No ale to nie jedyna góra, na którą wszedłeś. Twoje marzenia poszły dalej.
3: Tak, moje marzenia poszły dalej ku tak zwanej górze gór. Jest to Matterhorn i to była góra kolejna, o której zamarzyłem i to był taki mój uparty cel, żeby na nią wejść, żeby pokazać sobie, że dam radę, bo jest to naprawdę bardzo wyczerpująca góra i bardzo trudna technicznie.
1: Za pierwszym razem ci się udało?
3: Tak, udało mi się za pierwszym razem. Nawet przewodnik, z którym szedłem, też kilka razy próbował, nie wszedł wcześniej i ze mną wszedł za pierwszym razem, więc taki podwójny sukces, ale znam osoby, które próbowały 7 razy wejść na Matterhorna i nie udało się.
1: Jak wspominasz tę wyprawę?
3: To są bardzo mieszane uczucia, ponieważ była ogromna radość i jednocześnie ogromny smutek i nerwy. Idąc na Matterhorna, dochodząc do schroniska Horli, widzieliśmy taki przypadek, że przed nami spadło 2 Niemców. Pękły liny poręczowe i niestety przewodnik wraz z klientem spadli, więc widzieliśmy, jak ich zwożą te ciała i tak dalej.
1: To chyba niesamowite uczucie.
3: Jest to było takie uczucie, że i myśli, po co ja się tam pcham? Tym bardziej, że ludzie ze schroniska odpowiedzialni za wypuszczenie nas na Matterhorna powiedzieli, jest całkowity zakaz wyjścia na górę. Pękły tam skały, nie ma lin poręczowych, nie ma wejścia. Polecieli śmigłowcem naprawiać te stanowiska i o 2 w nocy dostaliśmy informację, słuchajcie, teoretycznie jest naprawione, ale o 8 rano śmigłowiec poleci jeszcze sprawdzić. Jak chcecie, możecie wyjść, ale na własne ryzyko. My nie jesteśmy pewni, czy to wszystko jest działające tam. No i podjęliśmy ryzyko wyjścia. Więc moment przygotowania, ubierania się w uprzęże, to był taki stres, taka obawa, że po co ja idę? Czy damy radę? Co się stanie? Czy te liny wytrzymają, tak? No ale dochodząc do tego miejsca, w którym spadli Niemcy, dostaliśmy informację przez radio, że jest wszystko okej, możemy iść. No i zdobyliśmy ten szczyt, tak?
1: Powiedz mi, czego uczą cię te wyprawy?
3: Tego, że nigdy nie można być pewnym sukcesu. Nigdy nie można się cieszyć do końca, nawet stojąc na szczycie, bo jeszcze trzeba zejść, tego, że trzeba pracować nad formą, nad kondycją, nie tylko chodzi o siłę, ale o wytrzymałość, tak? Czyli ja swoje treningi musiałem całkowicie zmienić na treningi wydolnościowe bardziej, ponieważ w Alpach ścigamy się również z czasem. To nie są Tatry, że jesteśmy w 3 godziny na szczycie. Tam czasami potrzeba 10 godzin na wejście na szczyt, a pogoda w każdej chwili się może zmienić.
1: Co się czuje, jak już jest się prawie pod szczytem, pod samym szczytem? No niestety, musisz zrezygnować, bo pogoda jest taka, że się nie da.
3: Wiesz co, ja wiele razy miałem taką sytuację, choćby na Grossgrockerze, i to nie przez pogodę, tylko przez moje problemy zdrowotne, z racji tej, że ja mam cukrzycę, więc spadł mi bardzo nisko cukier i jeszcze dopadła mi choroba wysokościowa, więc ja zostałem przed szczytem, a dwójka moich partnerów poszła, więc tak naprawdę się oni zeszli, to ja siedziałem, płakałem, byłem załamany. Ja po prostu nie chciałem z tej góry wracać, chciałem iść na ten szczyt, ale nie miałem siły.
1: Jak objawia się ta choroba wysokościowa, opowiedz trochę o niej, bo to jest coś, co no dopada wiele osób na dużych wysokościach.
3: Tak, znaczy objawy choroby wysokościowej mogą pojawić się już powyżej 2000 metrów, czyli nie musi być bardzo wysoko. Uczucie jest, można powiedzieć, jakby pijanego człowieka. Oprócz tego jest straszny ból głowy, jakby ktoś wielkim młotem nam w głowę uderzał z tyłu. Nudności, no zawroty to już mówię, więc człowiek czuje się całkowicie bezsilny, tak? Zatacza się.
1: Czy to jest coś, myślę o tych wędrówkach, co uzależnia, ciebie uzależniło?
3: Tak, mnie to uzależniło, mi te wędrówki, wyprawy dają lekcje pokory, lekcje wytrzymałości i również wielu przemyśleń. Tak, ja w górach staram się odcinać głowę, ale całkowicie się nie da, bo to jest cały czas walka ze sobą i ja znalazłem przynajmniej taki sposób, żeby rzeczywiście nie patrzeć na ten szczyt, tylko odmierzać sobie kroki. 30 kroków, 15 sekund przerwy. 30 kroków i to jest tak, robię dwa kroki, mówię, Boże, po co za to idę? Nie, odpuszczam. Dobra, jeszcze dwa. I z tych 30 robi się 35 na przykład. Więc to jest taka no, walka ze własnymi słabościami.
1: Łukasz, czy lubisz odkrywać nowe miejsca, wchodzić na nowe szczyty? Czy też są takie, do których wracasz, bo nie tylko dlatego, że nie wszedłeś wcześniej na ten szczyt, tylko dlatego, żeby po prostu sprawić sobie ponownie przyjemność?
3: Oczywiście są góry, na których byłem kilka razy, choćby Rysy, choćby Mnich, na Świnicy to już byłem, nie pamiętam ile razy, latem i zimą, więc często wracam do gór, na których byłem, natomiast uwielbiam rzeczywiście odkrywać nowe miejsca, nowych ludzi, poznawać nowe zwyczaje, nowe sposoby komunikacji, jak tam się wszystko dzieje w innych krajach.
1: Ile gór już zaliczyłeś? Liczyłeś to kiedyś?
3: Tak, mam wszystkie spisane góry, nawet mam spisane, ile razy byłem na której górze. Jest to 59 szczytów.
1: Z którego z tych szczytów jesteś najbardziej dumny?
3: Na pewno z Matterhorna. To jest taki szczyt, to był szczyt moich marzeń i teraz walczę również ze sobą i z górą, na którą dwa razy mi się nie udało wejść przez słabość. Tak naprawdę chyba głowa mi odmówiła raz posłuszeństwa, a drugi raz wyczerpanie fizyczne.
1: To znaczy?
3: To jest Obergaberhorn. To jest góra też powyżej 4400 metrów. Również w Szwajcarii. Podobne wspinaczkowo do Matterhorna.
1: I bardzo to jest twoje największe marzenie teraz, jeżeli chodzi o górę?
3: Nie. To jest góra, z którą walczę, bo jej nie zdobyłem dwa razy i jestem uparty, żeby ją zdobyć. Natomiast moim marzeniem są Himalaje. Chciałbym zobaczyć te największe góry i już oczywiście nie marzę o Everestie, tak? Natomiast no, są tam góry, które chciałbym zdobyć, tak?
1: Ale twoją pasją są nie tylko góry. Ty jesteś człowiekiem, który interesuje się różnymi rzeczami i wydawałoby się bardzo odległymi.
3: Zgadza się. Uwielbiam, interesuję się sportem, kulturystyką, uwielbiam motoryzację, tym się również zajmuję. Jeżdżę na motocyklu, więc ja jestem takim duchem, niespokojnym duchem. Ja nie umiem usiedzieć na miejscu.
1: I powiedz, jak realizujesz, skoro jeździsz też w góry właściwie raz na dwa tygodnie, jak realizujesz te inne pasje swoje?
3: No mam z tym wielki problem, bo tak jak z siłownią, to oczywiście chodzę codziennie na siłownię po pracy i to jakoś mi się udało pogodzić, tak z górami mam i motocyklem mam wielki dylemat, bo albo jadę w góry, albo idę na motocykl. Jak wrócę z gór, to mi zostaje weekend, kiedy ten czas chcę spędzić z córką, więc na ten motocykl znowu nie bardzo mam kiedy wyjść. Mówię, pojechać w góry motocyklem, z racji to, że jest super sport, no nie będę miał siły wejść na te góry. I to jest ciągła walka, chociaż na chwilę, chociaż 5 minut się przejechać i tak próbuję to wszystko łatać, godzić ze sobą.
1: Czy rodzina nie jest trochę zazdrosna o ten czas?
3: Na początku były duże konflikty rzeczywiście o wyjazdy w góry i o ten czas, że mnie nie ma w domu. W tym momencie no już się pogodziła rodzina. z tym, tak? Już nie rozmawiamy na ten temat, po prostu informuję, jadę w góry, wracam w niedzielę i no jest wszystko dobrze.
1: Co ci dają góry? Co ci dają takie wyprawy w góry?
3: Spokój, siłę, motywację do działania, naładowanie baterii.
1: Twoje marzenia niezwiązane z górami?
3: To chyba zawodowe, tak? Z racji tego, że prowadzę swoją działalność, chciałbym, żeby to była firma, która rzeczywiście będzie świetnie prosperowała i będzie znana przynajmniej tutaj w Płocku bardzo mocno.
1: I już jesteś z niej zadowolony?
3: Jestem bardzo, jesteśmy znani, jesteśmy no, nawet ponad Płock znani mocno, ale jest ciągle mało i chciałbym jeszcze więcej.
1: Łukasz, podobno jesteś pracoholikiem, to prawda?
3: Tak, uwielbiam pracować, uwielbiam coś robić, osiągać sukcesy, tak, jestem pracoholikiem.
1: Czy to nieraz nie przeszkadza w życiu?
3: Bardzo przeszkadza, ponieważ nie daje nigdy spokoju ducha, nie daje nigdy odpocząć, bo nawet jeśli usiądziesz w domu, to myślisz o tej pracy, co zrobić, żeby uzyskać tego klienta, żeby zrobić to. I tak samo jest z pasjami i również jestem osobą bardzo pedantyczną, więc czy to zrobiłem dobrze, a może to trzeba jeszcze poprawić i tak nie przeszkadza to.
1: Ja myślę, że dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu, bo jesteś osobą o wielu twarzach. Dzisiaj czego ci życzyć?
3: Sukcesów zawodowych, sukcesów w górach i chyba zdrowia, tak? Bo to jest najważniejsze. Jeśli nie ma zdrowia, to nie osiągniemy sukcesów.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Renata Nych, prezes Stowarzyszenia De Facto, jest dzisiaj moim gościem w Radiu SK. Witam cię, Renatko.
4: Witam państwa bardzo serdecznie.
1: Po roku niebytności znowu się spotykamy i przewrotnie zapytam na początku, dlaczego ty już po raz 16 organizujesz ten festiwal?
4: O, to mnie zaskoczyłeś. No, organizujemy ten festiwal, bo mamy coraz wierniejszą naprawdę grupę odbiorców. Powiedziałeś, raz do roku się spotykamy, ale de facto bardzo dużo się dzieje. Właśnie dużo dzieje się kulturalnie i filmowo, bo my przez cały rok oglądamy masę filmów w internetowym klubie filmowym, teatrów, spektakli operowych, więc ta nasza publiczność dojrzewa, czeka na ten festiwal płocki, czeka na spotkania z twórcami, reżyserami, ale tak naprawdę my mocno żyjemy kulturalnie przez cały rok. Naprawdę osoby niewidome są grupą osób, która bardzo mocno wchodzą w kulturę. Jak już wejdą i pokochają, to potrzebują naprawdę takiej regularnego kontaktu z tą sztuką, więc 16 raz święto kultury, sztuki w Płocku, 16 raz Płock stanie się naprawdę kulturalną stolicą osób niewidomych i tworząc program tegorocznej edycji, zamknęliśmy go w takim haśle 7 dni, 7 emocji, 1 festiwal, bo rzeczywiście to hasło najbardziej opisuje tegoroczną edycję. To, co się wydarzy od 26 września do 2 października i to będzie miejsce, nasz festiwal, miejsce spotkań z kinem, z muzyką, z teatrem, rozmów z twórcami, rozmów z publicznością, kontaktu ze sobą i każdego dnia zaproponujemy nieco inną historię, nieco inną atmosferę, emocje. Myślę, że od radości po wzruszenia, po napięcie, zachwyt, no i na pewno refleksję, której ze względu na gatunki filmowe, jakie przedstawimy, ze względu na kinematografię i konkretne tytuły filmowe, tej refleksji na pewno nie zabraknie na tym festiwalu.
1: Wiesz co, od kiedy my się tutaj spotykamy i rozmawiamy o filmach dla osób niewidomych, o tym festiwalu, to właściwie cały czas
4: tytuły filmowe tej refleksji na pewno nie zabraknie na tym festiwalu.
1: Wiesz co, od kiedy my się tutaj spotykamy i rozmawiamy o filmach dla osób niewidomych, o tym festiwalu, to właściwie cały czas u ciebie na twarzy widzę uśmiech. Ty po prostu żyjesz tym festiwalem i żyjesz również tym, co dzieje się przed i po festiwalowo, prawda? Nie dosyć, że zachęcasz tych ludzi do tego, aby przyjeżdżali do Płocka, to również chcesz, aby ludzie uczestniczyli online w tych wydarzeniach, bo od jakiegoś czasu właśnie ta forma też jest aktualna.
4: Tak, festiwal zapraszamy oczywiście naszych przyjaciół, osoby niewidome do Płocka i ta grupa rozwija się. Znaczy myślę, że doszliśmy do tego momentu, w którym już wiemy, że w przyszłym roku na pewno zwiększymy liczbę uczestników, bo ta potrzeba jest ogromna. Też to działanie właśnie online'owe, to, że nasi odbiorcy odbiorcy ufają nam, przekonują się, uczą się też tej audiodeskrypcji, wracają do, po wielu latach do, znów do oglądania filmów, albo rozkochujemy ich w tym kinie, no to powoduje, że grupa odbiorców tych na żywo w Płocku zwiększa się. Zwiększa się również, i to jest bardzo wygodna formuła spotkań online'owych. I w tym roku na pewno naszym takim doświadczeniem nowym będzie to, że chcemy tworzyć takie mini studio festiwalowe. Przed każdym seansem tutaj w Płocku będziemy też nawiązywać kontakt z naszymi odbiorcami online, żeby troszeczkę im tej cudownej atmosfery, jaka jest w Płocku na sali, tych rozmów, picia porannej kawy, dyskusji, śmiechów, żeby troszkę im też przekazać, bo ciągle mówimy o takim szczególnym odbiorcy, o odbiorcy, który nie chcę powiedzieć trochę mniej korzysta z życia, ale jednak potrzebuje takiego kontaktu, rozmowy telefonicznej, potrzebuje poczucia tej atmosfery tutaj i wyrwania go trochę z tej codzienności takiej domowej i tego, żeby on będąc w domu mógł być w pewnym sensie z nami w Płocku. I w tym roku to studio festiwalowe i zadbamy o taką atmosferę, żeby połączyć te dwa światy, płocki i ten online'owy, ale to jest bardzo wygodna formuła. Także ze względu na to, że osoby niewidome mają jednak taką większą trudność w wyjechaniu ze swoich miejsc, nie zawsze mogą, nie zawsze mają przewodnika, nie zawsze odważą się na to. To są różne pewne kwestie osobiste. Więc odkąd jest ta możliwość, te dwa festiwale online i na miejscu tutaj stacjonarnie w Płocku współistnieją.
1: No dobrze, to popatrzmy w takim razie, co będzie nowego, co będzie innego niż zwykle, no bo wiemy, że są filmy, wiemy, że są koncerty, wiemy, że również jest spotkanie z literaturą. No właśnie, ale to spotkanie z literaturą tym razem troszkę inne.
4: Tak, z inną osobą, bardziej lektorem niż twórcą, Filipem Kosiorem.

osoby niewidome no po prostu ucieszyły się niezmiernie, bo to jest jeden z ich, myślę, że pierwszej trójce ulubiony lektor, a jak wiem, osoby niewidome pochłaniają audiobooki, pochłaniają książki w różnych formatach, więc szczególnie tutaj szykują się na to spotkanie, tym bardziej, że księżnica obiecała, że to też będzie spotkanie, w którym Filip Kosior będzie czytał na żywo.

0: dbają o to, żebyśmy byli współtwórcami tego spotkania, czyli właściwie już doszliśmy do tego momentu, że to osoby niewidome troszeczkę podpowiadają i współtworzą to spotkanie, wybierają, mają na pewno aktywny wpływ na to, kto będzie gościem tego spotkania z książką na festiwalu.
1: Więc... No właśnie, audiobooki są bardzo ważnym elementem w życiu osób niewidomych.
0: No oczywiście, to są osoby, które bardzo dużo czytają, bardzo dużo słuchają, to są wytrawni, oczytani ludzie, co przekłada się także na znajomość kina, czytają też nie tylko literaturę, ale także czasopisma w naszym kiosku z prasą. To są czasopisma też branżowe, czyli między innymi kino. I stąd też czerpią informacje i tą wiedzę o kinie. Ale też spotkania z krytykami filmowymi, Arturem Zaborskim, Anitą Piotrowską, także Łukaszem Maciejewskim, Dagmarą Romanowską. No, to wszystko powoduje, że te 16 lat festiwalu i naszej działalności kulturalnej powoduje, że my się świetnie tym bawimy. Ale bawimy się w sposób taki, który po prostu ludziom przynosi i pasję, i każdy rozwija się w tym swoim działaniu, więc to jest też publiczność, która od nas dużo wymaga, coraz więcej od nas wymaga. I to, co powiedziałeś, to, że jest we mnie ten entuzjazm, no to też jest entuzjazm, który między innymi bierze się stąd, że ja tą publiczność taką mam wewnętrzną i zawodową, i prywatną ochotę zaskakiwać. Ja po prostu chcę, żeby oni po prostu, kiedy obejrzą ten program, powiedzieli wow, och, że to jest coś wspaniałego, wspaniali goście, wspaniałe filmy. To jest to, co nas kręci w stowarzyszeniu, tworząc ten program.
1: No właśnie, zabawa, ale też fantastyczni goście. Ci goście elektryzują zawsze tych, którzy przyjeżdżają do Płocka. Znowu będą nazwiska, i to wielkie nazwiska, między innymi Jan Englert.
0: Tak, wtorek na festiwalu to jest taki dzień Łukasza Maciejewskiego. To jest czas na polskie kino i gościem tego dnia będzie oprócz, no właśnie, za chwilę mistrzowi Janowi Englertowi oddam to zacny moment. Natomiast spotkamy się z Zuzanną Grabowską i Pawłem Domagałą. Zuza jest reżyserką, Paweł Domagała producentem filmu Droga Rzadziej Przemierzana. To jest film, którego premiera odbyła się w tym roku. Kino kobiece, mocno kobiece, więc to pierwsi goście tego dnia. Natomiast z filmem Skrzyżowanie przyjedzie do nas Jan Englert i Beata Ścibakówna. No i to jest spotkanie główne tego festiwalu. Czekamy, bo to coś więcej niż spotkanie tylko z artystą. To spotkanie i z mistrzem, i w pewnym sensie legendą, więc uważam, że to spotkanie to główne wydarzenie tego festiwalu.
1: Z kim jeszcze będziemy mogli się spotkać ze znanych nazwisk?
0: Przyjadą też reżyserzy i twórcy Kordian Kondziela, to jest LARP filmu. Też przyjadą twórcy filmu Bałtyk, główna bohaterka, twórca filmów. Młode pokolenie też reżyserów. Zaprosiliśmy Warszawską Szkołę Filmową na to spotkanie. Przyjadą producenci. Właściwie każde spotkanie z polskim kinem to spotkanie z twórcami, więc na naszym festiwalu będzie ich wielu, natomiast filmy zagraniczne w tym roku także zawsze będzie oprócz krytyka gość specjalny, z którym podyskutujemy na temat poruszany w filmie, tematy społeczne, tematy polityczne. To jest coś, co też zainteresuje naszego widza i spowoduje, że ta dyskusja będzie jeszcze bardziej interesująca.
1: Jak zwykle w programie nie może zabraknąć sztuki teatralnej. Tym razem Iwona Księżniczka-Burgunda. Dlaczego akurat taki wybór?
2: SK Płock.
0: Nasza widownia nie widziała tego tytułu. Myślę, że ze względu na Adama Gradowskiego, z którym mocno współpracujemy i z teatrem, ale też na pomysł reżyserski, taką adaptację, w której w sumie nasza widownia będzie oglądała, widownia osób niewidomych będzie ten spektakl oglądać właściwie z każdego miejsca nieco inaczej. To jest takie wyzwanie audiodeskrypcji i lektorów, którzy będą czytać tę audiodeskrypcję. Prawdopodobnie będzie ich dwóch. No i ciekawe przedsięwzięcie teatralne. No i to, że nasz teatr zawsze musi zaistnieć na festiwalu.
1: Rozmawialiśmy też wielokrotnie o tym, że no nieraz brakuje czasu na to, żeby pójść na spacer z tymi osobami. Spacer będzie podobno z audiodeskrypcją.
0: Tak. Spacer po Płocku. Mamy kilka propozycji. Z jednej strony to może być Płock filmowy, z drugiej to jest Płock taki nasz tradycyjny, najpiękniejsze miejsca, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy przyjadą na festiwal, ale też Mazowsze dla Korony. Muzeum Mazowieckie proponuje bardzo ciekawą wystawę, którą otwiera 10 września. I

0: I to jest też taki bardzo fajny punkt, w którym ta dostępność tak mocno już zaistniała w Płocku, także ze względu na festiwal, na tę publiczność, że my naprawdę w Płocku mamy co pokazać. Mamy dużą ilość makiet, mamy bardzo dużą ilość audiodeskrypcji. To się wiąże przecież z projektem, w którym szkoliliśmy naszych cudownych przewodników płockiej lokalnej organizacji turystycznej. Więc widzicie też Państwo, słyszycie, jak dużo dostępnego dzieje się w Płocku, jak i festiwal zmienił nasz Płock i Płock się zmienia dla tej publiczności.
1: I trzeba tej publiczności pokazać ten nasz Płock, prawda?
0: Koniecznie. I to, czego zawsze brakowało, już uległam w tym roku mocno, bo ten harmonogram jest bardzo napięty festiwalu, no to już przyrzekłam po tej 15 edycji, że znajdziemy miejsce na spacer po Płocku i on rzeczywiście w piątek, w taki luźniejszy dzień przed koncertem, który w tym roku wyjątkowo o 20 ten kończący, odbędzie się. I to jest, myślę, też dobry moment, żeby też zaprosić płocczan i płocką publiczność. I drodzy Państwo, ja chciałam Wam powiedzieć, że nie dlatego, żebyście może w pewien sposób przyszli i poznali niewidome osoby, jak one odbierają kino. Myślę, że już przy tej 16 edycji dojrzeliśmy do tego, że my Was zapraszamy po prostu na cudowny festiwal, na ważne wydarzenie kulturalne, które ma swoją jakość, które proponuje ciekawe filmy, których być może nie obejrzeliście w kinie, i przede wszystkim po to Was zapraszamy i po to, żebyście z nami po tych filmach zostali i podyskutowali, i wtedy rzeczywiście na tej widowni możemy zasiąść razem jak równy z równym, żebyście przekonali się, jak audiodeskrypcja, która jest niezbędna dla niewidomych, nam widzącym też pomaga. Więc kochani, zapraszam Was na filmy, koncerty.
1: No właśnie, klamrą spinającą festiwal będą koncerty. Jeden koncert na rozpoczęcie, drugi na zakończenie. Tak. Kto tym razem wystąpi?
0: Zapraszamy 26 września. To jest otwarcie festiwalu. Po krótkim, tradycyjnym takim otwarciu, nie przydługim, także nie martwcie się. Zaraz o 18, mniej więcej 15 ruszamy z koncertem, więc zapraszamy na 18. Briella. Młoda wokalistka, która pisze teksty, śpiewa. Gdybym miała zamknąć, chociaż artyści nie lubią porównania, to troszkę taki klimat Kaśki Sochackiej. Więc kochani, jeżeli lubicie taką refleksyjną, emocjonalną, taką prawdziwą nutę w głosie i artystki, i w tekstach, to zapraszamy na młodego artystę. Natomiast zamykamy koncertem pełnym emocji. Wielka gwiazda, tym razem ukłon dla instrumentalistów, Marcin Wyrostek, trio. Wystąpi razem z innymi artystami, więc kochani, to takie zwieńczenie i taki mocny akcent na zakończenie. I ten koncert o 20:00. Pamiętajcie.
1: Powiedzmy, koncerty w Pokisie, rozpoczęcie, zakończenie, w międzyczasie również pokazy filmowe. Gdzie one się odbędą?
0: Mediateka, tradycyjnie, Kościuszki, i miejsce festiwalowe naszego pobytu, gdzie na chwilę hotel Czardasz na Dobrzyńskiej zmienia się w nasze festiwalową salę, naszą salę kinową, ale można łatwo tam dojechać. Więc kochani, przede wszystkim zaglądajcie na stronę wkison.defacto.org.pl. W zakładce program jest idealnie już wszystko, drobne zmiany też tam będą, aktualizacje, i zapraszam Was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami.
1: Myślę, że jeszcze przed samym festiwalem się spotkamy. Ja Ci bardzo dziękuję dzisiaj za przybycie do studia i rozmowę. Moim gościem była Renata Nych, prezes Stowarzyszenia De Facto i organizator 16. Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych.
0: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Państwu.
2: SK Płock.
1: Marcin Piotrowski, adwokat, a także popularyzator postaci Kazimierza Meissnera jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Marcinie.
3: Witaj, Darku, witam Państwa.
1: Marcin, wszystko zaczęło się w 2023 roku i ruszyła lawina. Ty byłeś podobno pomysłodawcą, aby spopularyzować tę postać w naszym mieście, aby ją przypomnieć. Dołączyli później do Ciebie inni, między innymi Michał Kublik, Michał Sokolnicki, Anna Banasiak. No i tak się zaczęło. Dlaczego postać Kazimierza Meissnera tak Cię zafascynowała?
3: No, myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj sytuacja, że ja jestem adwokatem i że interesowała mnie zawsze historia miasta Płocka. Jak się połączyło mój zawód z postaciami, które tworzyły wcześniej historię adwokatury płockiej, no to tam taką postacią numer jeden jawił mi się Kazimierz Majzner, no i tak się zaczęło.
1: O tym Kazimierzu Majznerze w tym roku mówimy bardzo dużo, dlatego że Rada Miasta postanowiła ogłosić rok 2026 rokiem Kazimierza Majznera. Tutaj no duży wkład ma Joanna Banasiak, prawda?
3: Tak, Jasia była osobą, która wpadła na pomysł, żeby spróbować kultywować postać Kazimierza Majznera poprzez rok majznerowski 2026 w Płocku. No, nie ukrywam, że my i moi koledzy, bo jeszcze było ich kilku, nie chciałbym kogokolwiek pominąć, ale jeszcze był Karol Wiśniewski, jeszcze były koleżanki z Justicji, które bardzo mocno się włączyły również w popularyzację Kazimierza Majznera. Jeszcze był Maciek Czyż, jeszcze był Darek Tokarski z prokuratury okręgowej w Płocku. No, wszystkie te osoby bardzo mocno zaangażowały się w popularyzację Kazimierza Majznera, ale wracając do Asi, rzeczywiście ona wpadła na pomysł dotyczący tego uhonorowania poprzez rok majznerowski Kazimierza Majznera. No i tutaj to dalsze wydarzenia, to już można powiedzieć, że babułka z masłem.
1: No dobrze, ty w 2023 roku podobno wygłosiłeś wykład na temat Majznera w twojej kancelarii. Było troszkę osób i od tego się właśnie zaczęło. Co przekazałeś na tym wykładzie? O czym mówiłeś?
3: Wykład wygłosił Misiek Sokolnicki, czyli mój przyjaciel. Ja byłem organizatorem wykładu.
1: I pomysłodawcą.
3: Pomysłodawcą, ale wkład merytoryczny to już włożył Michał bezpośrednio. Ja już się wtedy bardzo mocno interesowałem Majznerem i pomimo tego, że już byłem, no już miałem sporą wiedzę na ten temat, no to co usłyszałem od Michała, to się okazało, że ja mam taką jakimś 1 promil wiadomości na temat Kazimierza Majznera, bo Michał już kopał na jego temat około 10 lat.
1: No tak, i w końcu wydał też książkę.
3: I tak, no i się dokopał, no to później już oczywiście bardzo mocno kibicowałem mu, żeby to dzieło stworzył i wreszcie oddał do druku, no bo on, tak mówiąc językiem młodzieżowym, bujał się z tym 10 lat i tak nie za bardzo był w stanie dojść do końca. I potem chyba motywacja tego wszystkiego spowodowała, że tak bardzo jednoznacznie, już no, został też emerytem w międzyczasie, więc bardzo wcześnie. No i miał trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić czas Majznerowi, więc najpierw wykład, potem była kwestia właśnie książki. Książka była wydana wręcz w błyskawicznym tempie, bo chcieliśmy to zrobić rocznicowo. No, wszystko robiliśmy rocznicowo, jak do tej pory, jeżeli chodzi o nasze uroczystości związane z Kazimierzem Majznerem. No to akurat była przykra uroczystość, bo honorowaliśmy jego rocznicę śmierci. No ale w marcu 2025 Książnica Płocka wydała tą książkę, która bardzo mocno zaciekawiła i tak jakby nakład jej się dosyć szybko wyczerpuje.
1: Ten rok 2025 też był bardzo ważny, ponieważ pojawiła się tablica na domu Majznera, prawda?
3: No tak, bo tak jak już wspomniałeś, Darku, to tak trochę szło lawinowo. W międzyczasie zgłosił się do nas Karol Wiśniewski, właściciel firmy, która jest właścicielem tejże kamienicy. Ona była wówczas świeżo po remoncie. Myśmy z Michałem przez długi czas boleli, że nie ma, no że to miejsce jest takie, nazwijmy to, bardzo mocno zaniedbane, i nagle ni stąd, ni zowąd się okazało, że jest w remoncie. No i właściciel tejże kamienicy odezwał się do nas, no to powstała kolejna jakaś inicjatywa, tym razem z jego strony, czy byśmy nie chcieli tej tablicy umieścić na tym budynku. Michał Kublik zadbał o to, żeby zrobić z tego odpowiednią oprawę, no i zrobiliśmy uroczystość tym razem na urodziny Majznera i wówczas odsłoniliśmy tablicę, mieliśmy sporo gości, był pan prezydent, byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele Polskiej Adwokatury, był dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, byli seniorzy Polskiej Adwokatury, no tak jakby było to takie bardzo fajne wydarzenie, które dla nas rzeczywiście miało takie znaczenie bardzo duże, no bo uświadomiliśmy sobie, że nie robimy tego tylko i wyłącznie dla siebie.
1: Ale cały czas był niedosyt, bo cały czas było wam mało, chcieliście więcej. No i co? I właśnie, Joanna Banasiak postanowiła zaproponować Radzie Miasta żeby rok 2026 był rokiem Kazimierza Meissnera. Zaczęły się działania właśnie tegoroczne, między innymi spotkanie w Książnicy Płockiej.
3: Tak, zaczęliśmy rok meissnerowski, no znowu w rocznicę śmierci Kazimierza Meissnera, czyli w marcu tego roku. Zrobiliśmy sympozjum quasi naukowe, w którym były kolejne postacie, które bardzo dużo pracy poświęciły w zakresie tego, żeby się do tego sympozjum przygotować. Znowu frekwencja nie zawiodła, co znowu było dla nas fajnym zaskoczeniem. Między innymi był Michał, robił swój jakiś tam mały odczyt, robiła moja koleżanka z Muzeum Mazowieckiego, inni historycy również mieli udział w, no i co najważniejsze, była też tam Ania Orzeńska, czyli kuzynka Kazimierza Meissnera, która postanowiła tego Meissnera trochę przedstawić od takiej strony rodzinnej, chociaż nigdy nie miała okazji go poznać, bo urodziła się dokładnie rok po jego śmierci.
1: No właśnie, owa kuzynka również pojawiła się chyba na najważniejszym wydarzeniu, prawda? Bo cały czas dążyliście do tego, aby w mieście pojawiła się ulica nazwana imieniem Kazimierza Meissnera.
3: Tak, i bardzo chcieliśmy, żeby to była ulica właśnie zlokalizowana w okolicach tablicy i tegoż domu Kazimierza Meissnera, żeby to tak tworzyło pewnego rodzaju jakąś taką małą enklawę, przenoszącą nas trochę w świat dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą to dodatkowo było fajne to, że ta ulica jest blisko Urzędu Miasta Płocka, gdzie Meissner bardzo dużo poświęcił czasu na to, żeby ten Płock, w tym również na niwie samorządowej, budować po odzyskaniu niepodległości. No więc myślę, że ta ulica jest, pomimo tego, że jest niewielka, ale to jest dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, żeby była, i bardzo dziękujemy panu prezydentowi Nowakowskiemu za to, że bardzo mocno nam pomógł w tej materii.
1: No właśnie, z tym chyba mieliście największe problemy, żeby ta ulica pojawiła się, prawda? I to jest jakby uwieńczenie waszych starań.
3: No, ja nie ukrywam, że to był taki, dla mnie był to punkt numer jeden tegoż wszystkiego. Ja bardzo chciałem, żeby, w ogóle jestem zwolennikiem tego, żebyśmy w naszym mieście mieli jak najwięcej miejsc, które honorują jego mieszkańców. Dla mnie jest to strasznie ważne i jako osoby, która zajmuje się historią amatorską i nie jestem w tym odosobniony, rzeczywiście mamy mało miejsc, w których, ale już coraz więcej, w których ta przestrzeń miejska jest wypełniona naszymi takimi akcentami z naszego rodzimego podwórka. Pojawiły się też posągi, które są odlewami brązowymi, które znacie Państwo ze Starego Miasta. Pojawiają się ulice słynnych Płotczan, no ale uważam, że to jest cały czas mało. Wiele razy powtarzałem, że dla mnie to jest zadziwiające, że u nas w Płocku, który jest, nazywa się Grodem Książąt Mazowieckich, nie ma ani jednej ulicy, która jest poświęcona księciu mazowieckiemu. To jest zadziwiające. No, już nie mówię tutaj o ulicy Hermana i ulicy Krzywoustego, bo to jest trochę inny kaliber. Poza tym nie do końca jest to ta para kaloszy, o której przed chwilą mówiłem, ale no, nie mamy czegoś takiego, co honoruje osób, które były właśnie związane z Płockiem.
1: Podczas odsłonięcia tablicy nazwy tej ulicy 4 lipca, przypomnijmy, również pojawiło się takie zapewnienie, że tegoroczna edycja akcji Ratujmy Płockie Powązki będzie poświęcona odnowieniu nagrobków płockich prawników, między innymi Kazimierza Meissnera i Adama Aleksandra Niemirowskiego.
3: Ja jestem strasznie zdziwiony, Darek, jak ty się dobrze przygotowałeś do tego wszystkiego, ale naprawdę coraz bardziej mnie zadziwiasz. Tak, przy czym to była inicjatywa, która tak naprawdę wydarzyła się w sposób spontaniczny, kompletnie nie była to nasza inicjatywa, nie była to inicjatywa, nazwijmy to, tego grona, które budowała. To jest kolejny dowód na to, że ta lawina znowu tam obejmuje kolejne obszary. Z tego co wiem, to rzeczywiście, notabene chcielibyśmy się włączyć w tą zbiórkę jak najbardziej, że w tym roku będą rzeczywiście pieniądze podczas Wszystkich Świętych zbierane na odnowienie, renowację pomników, tym razem starych pomników dotyczących prawników, w tym Kazimierza Meissnera. Oczywiście jeszcze są kwestie techniczne, które wymagają tego, żeby jednak rodzina, która jest na świecie, czyli w Szwecji dokładnie, Kazimierza Meissnera, żeby wyraziła na to zgodę. No, więc wszystko jest, że tak powiem, w toku, ale myślę, że to jest bardzo fajna idea i jeżeli by się udają zrealizować, to tym bardziej będę zadowolony.
2: SK Płock.
1: Marcin, mówimy cały czas o Kazimierzu Meissnerze, ale nie powiedzieliśmy właściwie ani jednego słowa o nim dzisiaj. dzisiaj, ale myślę, że warto powiedzieć dla tych, którzy jeszcze być może nie wiedzą, kim był. Był na pewno właśnie adwokatem, prawda? Stąd twoje zainteresowanie tą osobą, ale nie tylko, bo działał na wielu polach.
3: No to był niesamowicie ważny człowiek dla miasta Płocka. Wydaje mi się, że jedna z bardziej wyrazistych postaci dwudziestolecia międzywojennego i pomimo tego, że no jest to osoba mi bliska, biorąc pod uwagę zajęcia, ale staram się być obiektywny, że chyba najważniejsza postać dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o kwestię odbudowy miasta, kreowanie tego, co w tym Płocku było, no to chyba te jego wielkie skrzydła, bo to jest człowiek, który nie urodził się w Płocku, jego rodzina pochodziła z Płocka, on się rodził w Warszawie, studiował w wielkim świecie, bo nie był to pilny uczeń, zmieniał trzykrotnie uczelnię. Myślę, że miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne i jego jakąś działalność, obawy jego rodziców, że on może w ramach tej działalności źle skończyć. Mówię o tej działalności takiej, nazwijmy to, rewolucyjnej, bo to był socjalista z poglądów. No i najpierw studiował w Warszawie, potem studiował w Paryżu, potem studiował w Dorpacie. On tak długi czas szukał swojego miejsca w szeregu. 8 lat studiował, w związku z powyższym to nie był typ jakiegoś, nazwijmy to, wzorowego ucznia, a mimo tego tak skończył, jak skończył, czyli skończył jako wybitna postać, która kreowała rzeczywistość płockiego życia dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo mocno angażował się w kwestie samorządowe, był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka, poniekąd również dzięki niemu mamy hejną Miasta Płocka, ponieważ był przewodniczącym kolegium, które wyłoniło w konkursie inicjatorem, jednym z inicjatorów tego pomysłu, żeby Płock miał hejnał. No tak jak właściwie, jakbyśmy tak w ogóle popatrzyli sobie na jakiekolwiek idee z tamtego okresu, to by się okazywało, że ten Meissner był wszędzie. Tworzył Płocki Czerwony Krzyż, promował Płock turystycznie. No, można
1: no i kulturalnie, prawda?
3: I kulturalnie, no przecież nie wspomnę, właśnie chciałem na koniec powiedzieć, że wreszcie ta jego, nazwijmy to, dzieło jego życia, był absolutnie liderem klubu artystycznego Płoczczan. Takiej, nazwijmy to, organizacji, która chyba zadziwia historyków do dnia dzisiejszego, bo oni tak trochę sumptem takim swoim własnym skupili fajne grono niebieskich ptaków z kolorowych ptaków z Płocka i zrobili coś fantastycznego.
1: Marcin, rok meissnerowski się jeszcze nie kończy, bo jeszcze mamy kilka miesięcy. Coś podobno fajnego znaleźliście i o czymś myślicie?
3: No tak, znaczy podzielę tą wypowiedź na dwie części. najpierw powiem o tym, co znaleźliśmy. Wielkie podziękowania, ponieważ znalazła się szopka, zaginiona szopka Kazimierza Meissnera właśnie z klubu artystycznego Płoczan. No bo taką... Też trzeba wrócić do tego, że Kazimierz Meissner był na tyle wyrazisty, że w czasach tej takiej kulturalnej nudy w Płocku, według przekazów prasowych, na Meissnera się chodziło jak na kabaret. To znaczy, chodziło się do sądu, tam te sale podobno pękały w szwach, więc był taką osobą strasznie wyrazistą, cyniczną, dowcipną. Robił show na rozprawach, więc był bardzo mocno zainteresowany. A drugą kwestią no, była ta jego działalność artystyczna w klubie artystycznym Płoczczan. I tam zostawił kilka dzieł po sobie, w tym szopki, jedna była zaginiona. No i w cudownych okolicznościach ta ostatnia zaginiona szopka się pojawiła w naszych rękach. To troszkę zmieniło naszą optykę kontynuacji roku meissnerowskiego, no ale pewnie przyspoilerowałbym bardzo mocno, co z tym będzie. W związku z powyższym zamilknę grób w zakresie planów, co my w związku z powyższym jeszcze chcielibyśmy zrobić i poproszę o uzbrojenie się w cierpliwość.
1: Dobrze, Marcin, ale ja i tak wyciągnę to z ciebie kiedyś, dobrze?
3: Bezwzględnie tak.
1: Bardzo ci dziękuję. Cieszymy się, że mamy ulicę Meissnera i cieszymy się, że to jest właśnie rok meissnerowski. Myślę, że już wielu Płocczan, a może prawie wszyscy już wiedzą, kim jest Kazimierz Meissner i chyba o to wam chodziło.
3: No tak, już znaczy ja generalnie nie zapominam o tym, że to była praktycznie zapomniana postać i ja się z tym nie mogłem pogodzić, że idzie ona w totalne zapomnienie, bo już jednak ten okres od momentu, kiedy on zmarł w 1951 roku, ten okres komunizmu, spowodował, że on tak mocno przysiadział. No a teraz wydaje mi się, że jest odkurzony i bardzo mnie to cieszy.
1: Bardzo dziękuję. Popularyzator postaci Kazimierza Meissnera, adwokat Marcin Piotrowski był dzisiaj moim gościem.
3: Bardzo dziękuję, Darku, za zaproszenie.
1: Płock News. Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów w magazynie reporterów Eski Płock. A już za chwilę rozmowa z Andrzejem Kwasiborskim na temat nowej wystawy w Płockim Domu Darmstadt, a także z Krzysztofem Misiakiem, kierownikiem muzycznym Płockiego Teatru.
2: Eska Płock.
1: Andrzej Kwasiborski, kolekcjoner twórczości Art Brut, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Andrzeju.
4: Dzień dobry.
1: Andrzej, kolejna wystawa, bo jesień, w związku z tym czas na kolejną wystawę z cyklu Art Brut, z twojej kolekcji oczywiście. Która to już wystawa w domu Darmstadt, jeśli chodzi o twoje zbiory?
4: Powiem tak, próbowałem liczyć to i bodajże 13. Indywidualna, bo praktycznie każda wystawa to jest jednego człowieka, pokazujemy twórczość. Była też jedna wystawa zbiorowa, czyli pierwsza, którą w domu Darmstadt pokazaliśmy, no to były moje zbiory jeszcze związane bardzo ze sztuką naiwną, bo od tego zaczynałem. A teraz już ta kolekcja poszła w kierunku tylko i wyłącznie Art Brut.
1: No i była też niedawno stosunkowo w Muzeum Mazowieckim też wystawa zbiorowa właśnie twórczości Art Brut. I tam na tej wystawie można było zobaczyć pracę tego człowieka, który będzie miał indywidualną wystawę w domu Darmstadt, czyli Piotra Goraja, prawda?
4: Tak. No ten rok dosyć płodny był, 2026. Zaczęliśmy właśnie w lutym i w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się ta wystawa 13 niepokornych. No i to był debiut właśnie Piotrka, jeżeli chodzi o takie wystawy no, z najwyższej półki, no bo muzealna w sumie, prawda? Miewał takie wystawy w Łodzi, ale to nie było z taką pompą, z takim katalogiem, który się ukazał. Oczywiście Piotrek przyjechał na tą wystawę z opiekunami i był bardzo zadowolony, bardzo dumny. Zresztą rodzice są również bardzo dumni z tego, że Piotr jest już tak znany, bo ten katalog już poszedł w świat i pytają się ludzie z zagranicy właśnie, kto to w ogóle jest ten Piotrek Goraj.
1: Czy te same prace zobaczymy na tej wystawie, czy to będą zupełnie inne prace?
4: Powiem tak, że będą te prace, ale bodajże z tego co pamiętam, to tam było chyba 8 prac pokazanych na tej wystawie zbiorowej. No tu będzie prac pokazanych dużo więcej, no bo będzie może 50, a może 60. Jeszcze tego dokładnie nie wiemy, bo jak wejdziemy na ekspozycję, wtedy przymiary zrobimy do tego, ile tych prac się tam zmieści. No w każdym bądź razie będzie dużo więcej tych prac niż na tej zbiorówce w muzeum.
1: W takim razie powiedzmy troszkę o Piotrze. Co to za człowiek? Czym się zajmuje na co dzień? No i właśnie, czym charakteryzują się jego prace?
4: No Piotr Goraj no właśnie w przyszłym roku, w marcu skończy 30 lat. Jest to młody człowiek. Najmłodszy w ogóle chyba w mojej kolekcji. Nie mam chyba młodszego. Mieszka w Łodzi z rodzicami. Praktycznie no, nie zajmuje się niczym innym jak rysowaniem właśnie tych aut uprzywilejowanych. Zresztą nie tylko aut, bo i pojawiają się też tam łodzie różne. No co tu jeszcze powiedzieć o Piotrze? No mówi, że gdyby nie rysował, to pewnie byłby ratownikiem medycznym, bo tak go bardzo to fascynuje. Zresztą sam sobie robi takie obchody po Łodzi. Wsiada w tramwaj i jeździ po okolicy, odwiedza takie różne znane obiekty, choćby nawet jakieś galerie handlowe, czy ulica Piotrkowska, obserwuje i no, przynajmniej on ma satysfakcję z tego, że no, spełnia jakiś dobry uczynek, że tam młodych ludzi informuje, że uważaj, bo ty możesz sobie krzywdę zrobić albo jakieś inne rzeczy. No, jest bardzo związany ze strażą pożarną. Jego ojciec, właściwie ojczym, był strażakiem i właściwie Dzięki niemu odwiedził chyba 11 jednostek Straży Pożarnej w Łodzi, bo chyba tyle jest, mówi, że wszystkie je zobaczył i punkty medyczne.
1: I stąd jego fascynacja właśnie tymi wozami?
4: Właściwie to wszystko, co jest mundurowe, to no, oprócz wojska, bo jeszcze nie widziałem, żeby jakieś wojskowe pojazdy tworzył, ale tak karetki pogotowia, Straż Pożarna i policja, wszystko o tych samochodach praktycznie wie. On je rysuje, opisuje. We wcześniejszym czasie to on jeszcze wycinał te samochody, żeby nadać im kształt właśnie auta. Obecnie już tego nie robi. Mówi, że już więcej opisów tworzy niż właśnie, bo to wycięcie powodowało ograniczenia w tych opisach.
1: Czy nosi nadal to wszystko ze sobą? Bo podobno on tak robił.
4: Cały czas nosi, ma taką teczkę. Nawet ostatnio mówi, że mama mu kupiła taki segregator, w którym te prace sobie segreguje, ale to już się nie mieści, bo tego naprawdę powstaje dużo. Jak Piotr mówi, około 4 prac dziennie. Warto też powiedzieć, że Piotr tworzył od dziecka, ale ostatnie lata jest związany z taką galerią Odlot w Łodzi. Chodzi tam, on mówi, że chodzi do pracy. No i właśnie tam tworzy również te prace, ale to nie tylko tam, bo w domu również. No i wyliczył, że to są chyba 4 prace dziennie, tak mniej więcej wychodzi, bo tam dużo szczegółów.
1: To właśnie to sporo prac dziennie powstaje. Tak jak mówisz, sporo szczegółów. On jest rzeczywiście nastawiony na takie detale, prawda?
4: Tak. Właściwie to nie przeszkadza mu żaden materiał do tworzenia. Tworzy na wszystkim, co tylko wpadnie mu w ręce. Może być to zwykła kartka z zeszytu, może to być kawałek jakiejś dykty. Tak samo jest z materiałami piśmiennymi. Często jest to długopis, flamastry, ołówek. Właściwie to wszystko, co istnieje, nie przeszkadza mu w twórczości.
2: SK Płock.
1: Czy tylko pojazdy właśnie tego typu są w kręgu jego zainteresowań, czy próbował też rysować, malować coś innego?
4: Zauważyłem, że raczej tylko. Znaczy, też widziałem makiety, które takie stworzył, a to były takie strażnice, w których były boksy takie do parkowania tych pojazdów uprzywilejowanych. Właściwie to chyba pomysł był ze Straży Pożarnej, prawda, że oni mają nawet jakieś lądowisko dla helikopterów. No, jeszcze przestrzennych prac nie tworzy, także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy na tych parkingach zadomowią się pewnie auta, które stworzy właśnie takie no, w kształcie bryły, prawda, geometrycznej, żeby ten samochód mógł tam stać, bo na razie to jest tylko płaskie na kartonie, prawda, czy tam na karteczce. A jeszcze ważną informacją jest, że Piotrek ma niesamowitą wiedzę na temat tych aut, które tworzy, i żeby tego nie zapomnieć, to zapisuje to wszystko w zeszycie. Numer rejestracyjny, jaka jednostka, z jakiego miasta, numer służbowy, wszystko jest tam szczegółowo zapisane, także nie pomyli się, drugi raz tego samego pewnie auta nie stworzy, chociaż oglądając jego pracę, ma się wrażenie, że są podobne do siebie. Chociaż Piotrek mówi, że nie, one nie są podobne, one się różnią. Dla niego te różnice są bardzo istotne. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam rysunek, to one się różnią, ale jeżeli chodzi o te marki samochodów na przykład, no to one bardzo podobne są.
1: Kolor gra również dużą rolę, prawda?
4: U Piotra tak. I to mogą być kredki, to mogą być flamastry. No, wszystko praktycznie, co tylko istnieje, on jest w stanie, no nie widziałem, żeby farbami malował, ale najczęściej to chyba jest długopis, bo on właściwie, albo jakiś cienkopis, bo on dużo, dużo pisze na tych pracach. To jest takie charakterystyczne dla ludzi, którzy tworzą art brut, że oni bardzo często powtarzają ten sam motyw w swojej twórczości.
1: powiedz, jak ty trafiłeś na pracę Piotrka, jak ty spotkałeś się z nim po raz pierwszy, jak to wyglądało?
4: Trafiłem bardzo przypadkowo w internecie właśnie, zobaczyłem jeden samochód i mówię, o, to jest to, czego szukam, a bardzo rzadko się zdarza, że właśnie od razu taki impuls jest, że to jest ciekawe. No i z Radkiem Łabarzewskim pojechaliśmy do Łodzi, a wiedziałem, że, bo to było na stronie Galerii Odlot, która no, nie bardzo promowała Piotra, jeżeli chodzi o tę jego twórczość. Mówię do Radka, jak jechaliśmy, pokazałem mu zdjęcie i mówię, słuchaj, jak będziemy tam w tej galerii, szukamy takich rzeczy. No i chodzimy po tej galerii, chodzimy. Rzeczywiście ciężko było to znaleźć, ale Radek gdzieś tam wypatrzył, mówi, patrz, jest. No i jak się spytaliśmy o tego człowieka, no to już poszło to sprawnie.
1: Ile prac masz, Piotrka, w swojej kolekcji?
4: Myślę, że około 60. Nie liczyłem jeszcze, ale około 60.
1: Czyli prawie wszystkie zobaczymy je w domu Darmstadt już od 25
4: być
1: września.
4: Może, tak, być może wszystkie zobaczymy. Tak jak wcześniej mówiłem, to w zależności od tego, ile miejsca zostanie. Próbujemy jeszcze zrobić jakąś niespodziankę Piotrkowi, bo skoro ci strażacy dla niego są tacy ważni, ci policjanci, to może ktoś z Państwa ma jakiś mundur strażaka albo policjanta i mógłby wystąpić na wernisażu 25 września w domu Darmstadt, to byśmy byli bardzo wdzięczni.
1: No właśnie, jak będzie wyglądał wernisaż? Rozumiem, że Piotrek przyjedzie na otwarcie wystawy.
4: Tak, zapowiedział się, właściwie jego opiekunowie zapowiedzieli, że przyjadą. Jeszcze nie wiedzą, czy koleją, czy autem. No i bardzo ciekawe było to, że Piotrek jest taki bardzo szczegółowy i dużo uwagi poświęca temu, jak to się zachowuje. I z grupy musiał wybrać 3 osoby, które z nim przyjadą, bo jest tam więcej takich osób, które tworzą. No i bardzo długo mu to zajęło, żeby, no ale w końcu wybrał te osoby.
1: Andrzej, dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego Piotr Goraj na kolejną wystawę w domu Darmstadt jesienną, coroczną?
4: Wybór jest oczywisty. Jest to jedna z ciekawszych postaci, którą ostatnimi laty znalazłem. W ogóle jest bardzo ciężko w ogóle ciekawą postać, bo wiemy, że tu chodzi o tą osobę i o tę pracę, że to jest nierozłączny element i Piotrek naprawdę jest wart tego, by go pokazywać i dlatego.
1: Od 25 września do którego października?
4: Do 15 października będzie otwarta wystawa, na którą serdecznie zapraszamy.
1: Wernisaż o godzinie 18,
4: tak? 18, tak.
1: Zapraszamy w takim razie na wernisaż. Pracę Piotra Goraja i jeszcze zapytam o tytuł. Uprzywilejowane. Dlaczego taki?
4: Uprzywilejowane dlatego, że chodzi o te auta, które są uprzywilejowane, czyli straż pożarna, pogotowie i policja.
1: A twoje plany oprócz tej wystawy w najbliższym czasie?
4: Tych planów to jest sporo, dużo jeździmy, już byliśmy, w tym roku byliśmy 2 razy we Francji, pokazywaliśmy wcześniejszy nasz film w Nicei na festiwalu o Henryku Żarskim, który został bardzo miło przyjęty i w ogóle pojawiły się takie osoby jak Michel Tevos, który był pierwszym dyrektorem muzeum w Lozannie, przyjaciel Jeana Dubifeta. Poznaliśmy się, bardzo się polubiliśmy. No, namawiam go, żeby przyjechał do Płocka na Brudok, na festiwal, który prowadzi Radek Łabarzewski. No nie wiem, czy się to uda, bo już ma 90 lat. I bardzo sympatyczna postać. Jakie plany? No, w tym roku będziemy jeszcze jeździć, ale nie są to plany wystawowe, a raczej odwiedzając twórców.
1: Będziecie kręcić kolejny film?
4: Pracujemy teraz nad montażem o Stefanie Szkorupie. Film o człowieku, który tworzy budki dla ptaków. Będziemy również chcieli nakręcić film o Piotrku Goraju. Także to są przyszłościowe. Myślę, że na przyszły rok dopiero te plany spadną, ale już na wernisażu może będziemy już kręcić pierwsze zdjęcia do tego filmu.
1: W takim razie trzymamy kciuki za nowy film, produkcję związaną właśnie z twórcami Art Brut, no i na kolejne wystawy z twojej kolekcji. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Andrzej Kwasibolski, płocki kolekcjoner twórczości Art Brut.
4: Dziękuję.
2: SK Płock.
1: Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta, dyrektor muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Krzyśku.
5: Witam cię, Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprostuję tylko lekko, bo chciałbym być dyrektorem muzycznym, ale jestem na razie kierownikiem.
1: No dobrze, w takim razie niech zostanie kierownik, okej. Okay. Ale myślę, że to też stanowisko, które jest no, jedyne w swoim rodzaju w teatrze, prawda?
5: Tak, samodzielne. W pewnym sensie mam wpływ na to, co robię i dobrze mi z tym. Mhm.
1: 40-60. Te cyfry są dla ciebie ważne w tym roku.
5: To jest mój rok jubileuszowy. 40 lat pracy artystycznej, no i oczywiście i moje urodziny.
1: 60 na karku.
5: Tak jest, 6-0.
1: Jak się z tym czujesz?
5: Świetnie. No, fajną perspektywę, bo podsumowując oczywiście, no to tak wydaje mi się, że te lata, mam nadzieję, że nie poszły na marne. Ja przynajmniej nie odnoszę takiego wrażenia, chociaż wiadomo, że zawsze można lepiej, zawsze można więcej, zawsze można częściej, że się tak wyrażę, ale generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co mi się udało zrobić i że jeszcze żyję.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką te 40 lat temu?
5: No, przygoda się zaczęła oczywiście wcześniej. Ja tak 40 liczę od momentu, kiedy wraz z moim zespołem Rybiełości w 86 roku wystąpiliśmy na festiwalu opolskim, tam na scenie debiutów, a potem konsekwencją w pewnym sensie tego, chociaż też do końca tego nie wiemy, ale najwyraźniej ktoś nas zauważył i wrzucił nas na bardzo ciekawą, egzotyczną minę pod tytułem Wyjazd do Korei Północnej, spotkać się z szeregiem różnych przywódców ówczesnych, mniej lub bardziej tamto systemowych, że tak powiem, krajów, no ale spotkanie z Kim Il-sungiem zrobiło na nas dosyć duże wrażenie, no i tak się składa, że mieliśmy nawet z nim zdjęcie w gazecie tam takiej lokalnej, powiedzmy, Trybunie Ludu, tak jak myśmy to nazywali wówczas, więc jak wychodziliśmy na miasto, chociaż to było rzadkie i w ogóle, ale to jest temat na inną rozmowę, no to tam trochę nam się kłaniano, wiesz. Szybko można było chyba karierę zrobić tam.
1: No właśnie, nie chciałeś tam zostać w takim razie.
5: Nie chciałem tam zostać, bo tam po prostu znakomicie są łamane prawa humanitarne, prawa człowieka, nie?
1: Bo no tak, wówczas były łamane i
5: teraz są też
1: niestety no, nic się nie zmieniło.
5: Znaczy cieszę się z tego, że jestem ja i wiesz, jako powiedzmy muzyk, ale też normalnie człowiek, że udało mi się tam być, nie? Bo to jest zamknięty kraj i niewiele osób ma tam do tego miejsca wstęp, że się tak wyrażę. Bardzo ciekawa, bardzo interesujące spojrzenie na inny świat. Coś nieprawdopodobnego.
1: A jak zaczęła się twoja przygoda z gitarą?
5: Mój ojciec świętej pamięci, Józef, był bardzo muzykalnym jegomościem. Grał amatorsko na instrumentach klawiszowych. Na gitarze też grał. Mój kuzyn grał na gitarze, więc to były takie czasy, gdzie tam ludzkość parała się tym instrumentem jakoś. No i oczywiście wiadomo, jak zobaczyłem AB no, i zauważyłem tę brokatową taką gwiazdę i wtedy, no to sobie myślałem, o kurde, ale to jest niesamowite, kurczę. Chciałbym mieć taką gitarę. No, były problemy oczywiście wówczas z instrumentami. Miałem kupowane, znaczy miałem kupić dokładnie, no, w końcu byłem młodym jegomościem, no to jeszcze sam sobie nic nie mogłem kupić, więc były mi kupowane instrumenty. Potem były przerabiane, modyfikowane, z gitary akustycznej robiło się gitarę elektryczną. No i cały ten szereg po prostu, wiesz, tych implikacji związanych z tym wszystkim. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz to jest tylko kwestia woli właściwie, nie? Czy chce mi się, czy nie, nie? Wówczas mi się bardzo chciało i może dlatego, że mi się chciało i do tej pory mi się chce, No to właśnie siedzę tutaj.
1: Krzysiek, zaczynałeś od bluesa i teraz znowu blues na twojej nowej płycie, która niedawno się ukazała. Blues 6.0. Dlaczego taki tytuł? Nawiązanie do twojego wieku, czy nawiązanie zupełnie do czego innego? Do jakiejś zmiany, nowoczesności, innego podejścia do bluesa?
5: No, głównie to chyba raczej chodzi o ten PESEL, nie? Tak, ale generalnie miałem płytę kiedyś Misiak 5.1, no to też nie, ale 6.0 to jest taki nowy update, myślę, nowy w sensie mojego spojrzenia oczywiście na muzykę bluesową. To jest muzyka, która, z której się wywodzę, którą po prostu lubię i wydaje mi się, że ja cały czas grałem bluesa, tylko on nie był, on jest taki mój, taka mojość jest, że tak powiem, w tym wszystkim.
1: No właśnie, bo jest to troszkę mieszanka. Pomieszanie styli, prawda? Bo to nie jest taki typowy blues.
5: Nie, właśnie dostałem taką recenzję od jednego wytrawnego słuchacza bluesa, który powiedział, że jak miałby posłuchać bluesa w moim wykonaniu w stylu, powiedzmy, z tym szacunkiem oczywiście, Tadeusza Nalepy i tak dalej, to mówi, żeby tego raczej chyba nie zaakceptował, ale on, czytaj dalej, wytrawne ucho bluesowe, no stwierdził, że jednak to jest zupełnie inne spojrzenie na tę materię, więc to jest ważne, nie? Znaczy, to jest ważne, tak o tyle ważne, że wiesz, no oczywiście są emocje bluesowe, ale no też jest jakiś rodzaj umiejętności, powiedzmy, sposobu aranżowania. Tam jest dużo nawiązań do tego, co tam 40 lat temu graliśmy, bo tam jest numer, który po prostu odświeżyłem. Numer nazywa się Gdy pokłócisz się z dziewczyną. Wtedy był realizowany wokalnie. Tutaj jest wersja instrumentalna tego utworu. No ale to jest też taki ukłon w tamten rodzaj emocji, o, może tak. Chociaż jest przearanżowany oczywiście utwór, znaczy przearanżowany w sensie, że nie typu, że nie do poznania, tylko jest nowy aranż po prostu do tego utworu.
1: Ty gitara oczywiście, ale jest spore instrumentarium, jak zwykle na twoich płytach solowych, ale po raz pierwszy pojawia się puzon. Dlaczego?
5: Dlatego, że poznałem człowieka, czy znałem go właściwie, Szymona Klekowickiego, który jak się okazało, oczywiście chodził do szkoły muzycznej, do której ja też chodziłem. Przychodził na festiwal Rokowe Ogródki. Znaliśmy się generalnie, ale tak obserwowałem chłopaczka i on naprawdę wyrósł na znakomitego muzyka, bardzo wrażliwego, twórczego. I tak sobie pomyślałem, a do tego jeszcze był taki pretekst do tego, żeby go zaczepić i zaprosić. To jest młody człowiek, z Płocka właściwie i tam z okolic właściwie, ale stąd można powiedzieć. Był taki pretekst na 80-lecie szkoły muzycznej, gdzie z Big Bandem graliśmy razem. Podszedłem i zapytałem, czy by oczywiście nie zagrał, znaczy, czy by zagrał. No i zgodził się. I to jest ciekawe, bo to jest naprawdę bardzo kolorowy, jeśli tak mogę powiedzieć, instrument. A jeszcze w międzyczasie się dowiedziałem, że nasi ojcowie, notabene dwa Józefy, grali razem na jakichś takich usługowych imprezach typu wesele, tam zabawa i tak dalej. To taki świat jest, okazuje się, mały, ale zrobił na mnie wrażenie i tutaj fajnie zagrał po prostu w utworze Monada Blues, bo też są takie, w tym utworze jest taki rodzaj, mam nadzieję, oczywiście tak sobie założyłem po części, takie zestawienie klimatu, czyli harmonika ustna, czyli grająca dosyć wysoko, można powiedzieć, czyli rodzaj góry, no i on typu dół, nie?
1: Szymon Klekowicki to znana postać, młody chłopak powiedziałeś, ale generalnie znana postać w świecie muzycznym.
5: Oczywiście, no przecież to jest gość, który właściwie gra już teraz, ja ze wszystkimi grał, a gra teraz, nie wiem, ostatnio go widziałem z Vito Bambino, chyba w Sanach, no po prostu wszystkich tam obsługuje.
1: No i teraz Krzysztof Misiak, tak, no super. Powiedzieć. Krzysiek, ile utworów, co w takim razie zawiera ta płyta i jak ona została skonstruowana?
2: SK Płock.
5: Utworów jest 13, chociaż blues ma 12 taktów, ale właśnie o to chodzi, żeby było tak, wiesz, troszkę inaczej. No wiadomo, Kamil Barański na syntezatorze, Mietek Grubiak na tenorze, Piotrek Kelm na skrzypcach, Piotr Krzemiński na fligerhornie, to też taka ciekawa trąbeczka. Mam taki sentyment do tego fligerhornu, dlatego że świętej pamięci Chuck Mangione i jego słynne dzieci Sancheza zawsze robiły na mnie wrażenie, a tu kolega gra po prostu pięknie. Dave Lecho to jest gość właśnie z Fort Wayne, naszego zaprzyjaźnionego miasta. Na klawiszach Bartosz, Darek Petera. O, Darek Petera u mnie pierwszy raz gra na syncie, zagrał solówę piękną. No i tutaj mam takie dwa nazwiska, gdzie Puchowski melodeklamuje i to jest to jest utwór właściwie instrumentalno-wokalny i on po prostu opowiada historię o mnie, o Płocku, o tym, że tutaj, bo on i był gościem naszego festiwalu Rokowe Ogródki, bywał, a do tego jeszcze w ramach tego festiwalu ja realizowałem warsztaty muzyczne i prowadził gitarę. No i Jacek Siciarek, którego wokal uwielbiam i też tam wokalizę zaśpiewał. Także to jest to. Jak jest skonstruowana płyta? No myślę, że tutaj jest ten blues taki, wiesz, taki rockowy, funkowy, countrowy, ale wszędzie jest taki rodzaj jakiegoś takiego mojego, jeśli mogę tak powiedzieć, języka wypowiedzi, nie? Czyli takiej specyficznej frazy, powiedzmy, jakiegoś swoistego brzmienia mojego, poczucia harmonii, czyli jak zwykle, wiesz, nie?
1: Czyli ci, którzy cię znają, to na pewno nie będą zawiedzeni.
5: Myślę, że to będzie rozpoznawalne dla nich. Mm-hmm. Misia gra, dobra, to ten.
1: No to właśnie, no to o to chodzi. Myślę, że to jest najlepsza recenzja zawsze dla
5: taki
1: artysty,
5: trademark,
1: prawda?
5: Mm-hmm.
1: Że jest rozpoznawalny. Wiadomo, że to jest on. Mm-hmm. No i ty jesteś ty. Słuchaj, 40 lat na scenie, grałeś z wieloma. Kto w takim razie spośród tych, z którymi grałeś, z którymi występowałeś, zapadł ci najbardziej w pamięć?
5: No muszę powiedzieć, że wszyscy mają, wiesz, miejsce w moim sercu, dlatego że każdy z tych artystów reprezentował, wiesz, swoją, jeśli tak mogę powiedzieć, swoją ścieżkę, nie? Czyli swój świat, swój klimat, swoją jakiś rodzaj atmosfery i tak dalej. No ale tak zawodowo, no to stanąłem na nogi grając w zespole Chylińska. No bo faktycznie to już było takie, powiedzmy, może nie komercyjne, ale już taki poziom, powiedzmy, wiesz, no.
1: No i od tego momentu stałeś się chyba bardziej rozpoznawalny.
5: Myślę, że tak. To mi pozwoliło na to, że to nazwisko gdzieś tam zafunkcjonowało. Chociaż w tym naszym showbiznesie, jeśli chodzi o muzyków instrumentalistów, no to byłem znany, nie? Ale tutaj już troszeczkę szerzej poszło. No bo wiadomo. Że...
1: Mamy nową płytę, Blues 6.0, Krzysztof Misiak, no właśnie. Krzysiek, no ale tak jak powiedziałem na początku, jesteś, no nie dyrektorem, ale kierownikiem muzycznym Teatru Panie Dramatycznego kierowniku. W Płocku. I tutaj też masz swoje osiągnięcia. Powiedz, co w takim razie szykujesz teraz w teatrze i jak wygląda twoja ścieżka kompozytorska?
5: Ubiegły rok, 25, był rokiem rocznicowym. No, to zrealizowaliśmy koncert na 50-lecie. Mhm. No i tam też występowałem i to był koncert z orkiestrą symfoniczną. Bardzo fajnie. Przy okazji udało mi się dostać medal Promazowia. Dziękuję oczywiście kapitule i instytucji. Później mieliśmy premierę Iwony Księżniczki Burgunda. Następnie były Martwe Dusze. Ja tam robiłem muzykę. Martwe Dusze 2.0 Gogola. Potem był Pontyfikał. Następnie była farsa Pomoc Domowa. A na Święto Teatru zrealizowaliśmy Króla Ubu, do którego ja też robiłem muzykę w reżyserii Marka Mokowieckiego. Potem na scenie kameralnej jakby motyle są wolne, Piękna i Bestia. No i w tym roku przypada 500. rocznica inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na podstawie materiałów historycznych oraz legend powstała sztuka Mazowsze w Koronie. I teraz będziemy prolongować jakby ten spektakl. W sensie to był taki plenerowy spektakl, a teraz przenosimy go na deski. On tam będzie oczywiście odpowiednio zmodyfikowany, będzie lekka korekta. No i ja się właśnie też tym zajmowałem w strony muzycznej, a do tego jeszcze zrobiliśmy w 50. rocznicę protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i w Płocku. Zrobiliśmy taki właściwie widowisko, właściwie spektakl historyczny, czerwiec 76, tam też maczałem w tym palce. To też będzie wystawiane, też będzie jakby modyfikowane, no bo chcemy uczcić jakby. To były ważne wydarzenia, one, ja myślę, że tak, nie wiem, świadomości płotczan, to one chyba, nie wiem, odniosłem takie wrażenie, o może tak, że one nie zapadły tak, wiesz, nie, jakoś tak głęboko, a uważam, że warto o tym wspominać, dlatego, że to był fajny ruch przeciwko swoistej niesprawiedliwości i tak dalej, no wiadomo. Teraz zaproszę Państwa na premierę Świętoszka Moliera, bo to będzie nowy spektakl. W październiku będzie premiera, także...
1: I tam też piszesz muzykę.
5: No właśnie niestety nie. Tutaj niestety przejął tę pałeczkę, wiesz to?
1: No.
5: Wolfgang Amadeusz Mozart, nie? Więc,
1: czyli
5: nie oponowałem.
1: Nie będziesz w takim razie konkurował z nim.
5: Nie będę, ale jeśli pan reżyser poprosi mnie o cokolwiek, żebym zrobił przy tym spektaklu, to po prostu to zrobię.
1: Krzysiek, życzę Ci w takim razie wszystkiego, co najlepsze. 40 lat na scenie, myślę, że kolejne 40?
5: Taka perspektywa, oczywiście fajnie byłoby dożyć. Dziękuję w adwansie.
1: No i oczywiście życzę kolejnej dobrej płyty, no i tej, która pewnie będzie się również dobrze sprzedawać. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta i kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, który zasłynął serią o Zuzie Lewandowskiej. Witam cię, Jacku.
6: Dzień dobry Państwu.
1: Jacku, na początek pytanko, jak tam zdrówko?
6: No powoli teraz byłem, miałem badania robione i jest lepiej, więc optymistycznie patrzę w przyszłość, bliższą i dalszą.
1: I bardzo dobrze, i myślę, że też to, że cały czas piszesz, to cię troszkę nakręca, a piszesz sporo mimo wszystko, mimo swojej choroby. Ostatnio ukazała się książka 15 już Zuzy Lewandowskiej, Początek, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądały początki pani mecenas. No a teraz niedługo już, bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą tutaj poza anteną, w październiku ukaże się kolejny tom Zuzy Lewandowskiej i to przed takim niezwykłym, pierwszym ogólnopolskim wydarzeniem.
6: No tak, pierwszy ogólnopolski zjazd fanów Zuzy Lewandowskiej. No fajna sprawa.
1: Jak zrodził się pomysł, żeby coś takiego zorganizować?
6: Znaczy ja wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i tak planowałem zrobić go, ten zjazd zorganizować w maju przyszłego roku, ale jak wróciłem z Hiszpanii, no to wszyscy na mnie wsiedli, czemu nie teraz? No i zdecydowaliśmy, że ponieważ tak się dobrze czuję, badania wyszły mi dobrze, więc mogę się spotkać z czytelnikami drugi raz, chociaż zaraz mówiłem cały czas, że tylko będzie jedno spotkanie w tym roku, no ale jest lepiej niż przewidywałem, więc i tutaj jest też duży motor prezydenta miasta Płocka, który też naciskał, żeby to było w tym roku, bo się nie mogą czytelnicy doczekać, no i zgadzam się z nim całkowicie, także będzie 24-25 października, zapraszamy serdecznie.
1: No nie dziwię się prezydentowi, że naciskał właśnie na ten rok, ponieważ w tym roku otrzymałeś tytuł zasłużony dla Płocka. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie ten tytuł?
6: No tak, właściwie to takie jest, ale za całokształt i to takie trochę mnie stłamsiło, mówię tu.
1: Ale za całokształt...
6: Ale później stwierdziłem, że całokształt plus teraz pracuje. Mm-hmm.
1: I za całokształt też kolejna nagroda, prawda? Medal województwa mazowieckiego.
6: No tak, zgadza się. No fajne to jest uczucie, na pewno fajne uczucie, niespodziewane, zaskoczenie kompletne. Miło mi, że została doceniona moja praca, bo to w sumie dużo pracy. Kto książek nie pisze, ten nie wie, powiem tak, bo jednak to nie jest tylko, że usiądę przy komputerze i piszę, to nieprawda, prawda? To trzeba wszystko przemyśleć, trochę nieprzespanych nocy i trochę siedzenia, dużo siedzenia przed komputerem, gdzie pozycja, no nie oszukujmy się, nie jest za wygodna dla kręgosłupa, więc też inne dolegliwości wtedy dochodzą, no więc mnóstwo rzeczy, tym bardziej, że już nie jestem najmłodszy.
1: Ale chyba wielka satysfakcja, bo skoro takie docenienie, chyba jesteś pierwszym pisarzem, który dostał takie wyróżnienie. Jesteś no, najpopularniejszym pisarzem płockim ostatnimi laty. No a właśnie, stałeś się nim dlatego, że zacząłeś pisać książki o mecenas Zuzie Lewandowskiej. Ona stała się takim motorem i taką odskocznią dla ciebie. Powiedz, ilu masz tych fanów, skoro organizujesz zlot?
6: Nie wiem. ale trudno powiedzieć, ilu przyjedzie, bo to też jest dobre pytanie, ilu przyjedzie, bo nie zawsze są fani, którzy powiedzmy czytają książki, siedzą w ciepłym fotelu, to jest w sumie koniec października, nie wiadomo jaka będzie pogoda i niektórym może się po prostu nie chcieć. Mhm. Ja to też rozumiem, bo ja będąc fanem też pewnych powiedzmy czy zespołów, czy pisarzy, też nie wiem, czy by mi się powiem szczerze chciało jechać, więc to jest różnie, prawda? Ale to nie znaczy, że oni fanami nie są z Zuzy Lewandowskiej oczywiście, ale co po sprzedaży książek, no to jest dużo. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, mm-hmm. którzy czytają moje książki. Także jest dobrze, jest fajnie, bo te książki jednak nie oszukujmy się, reklamują nasze miasto i właśnie fajnie cieszę się, że w tym momencie taki Urząd Miasta, Prezydent i my, i ja mamy wspólny cel, prawda, reklamować nasze miasto, zachęcać ludzi, żeby przyjeżdżali, turystów, żeby zwiedzali, mamy mnóstwo zabytków. To wszystko się fajnie kręci, tym bardziej, że tu jest, mówię, zjazd na Tumskiej Górze, prawda, więc dodatkowo jest też tutaj, chciałem zwrócić uwagę na to, że też będzie może mowa też i o książce Tajemnica Tumskiej Góry, no i o drugiej części, którą planuję napisać, bo wydawca ciśnie mocno i bardzo możliwe, że ukaże się na początku przyszłego roku część druga, Tajemnica Tumskiej Góry.
1: Czyli pierwsza część okazuje się, że to też był strzał dziesiątkę, żeby wydać ją ogólnopolską.
6: Tak, tak, to się przyjęło i ja się z tego bardzo cieszę. Ja wierzę, że też dużo czytelników, wielbicieli sięgnęło po tą książkę, bo często się sięga autorami, prawda? Tak, i tak dlatego mówię, cieszę się dużym powodzeniem przez serię z Agatą Johnson, która w sumie te książki się nie zupełnie dzieją w Płocku, częściowo, prawda? Ale czytelnicy sięgają na początkowo sięgali, dlatego że napisał to autor twórca Zuzy Lewandowskiej, a w tej chwili już Agata zaczyna żyć swoim życiem. W lutym przyszłego roku powinna się ukazać część trzecia serii.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlatego że w książkach Agaty Johnson również pojawia się postać Zuzy Lewandowskiej, a więc ci, którzy uwielbiają serię Zuzy, chcą wiedzieć jednak, jak ta Zuza egzystuje w czasach późniejszych.
6: No to jest więcej związków, ale to wyjaśnię.
1: Że uwielbiają serię Zuzy, chcą wiedzieć jednak, jak ta Zuza egzystuje w czasach późniejszych.
6: No to jest więcej związków, ale to wyjaśni się w trakcie, prawda, czytania i w trakcie ukazania.

0: Początek, czyli początki samej Zuzy Lewandowskiej, więc 15. książka serii, ale właściwie mogłaby być pierwszą.
1: No tak, świetnie, powiem krótko. Świetnie jest przyjęta, naprawdę wielu czytelników uważa, że to jest najlepsza część serii. Nie ukrywam, że ja się też cieszyłem pisząc ją. Dlaczego? Bo to było coś wszystko nowego. Bo wróciłem do samego początku, do Zuzy Lewandowskiej, kiedy ona wysiada z tego autobusu, prawda, ogórka na dworcu z walizkami i nikt jej nie wita, prawda, i ta szarzyzna tego Płocka, początek lat 70. I to było właśnie fajne, bo pokazałem Ambrożego, prawda, Ambroży i ojciec, bardzo ciekawa postać zresztą, ja uważam, naprawdę sam bym się z chęcią napił kielicha z Ambrożym. Lewandowski zapalił cygaro. Ale nie tylko. Jest pokazane też, jak się to wszystko zaczęło rozwijać, prawda? No bo w paragrafie to my już wchodzimy, bym powiedział, w historię, która się toczy, prawda? Bo Zuza Lewandowska jest już znanym adwokatem, ma już papugę, zaś... Bo tu zdradzę Państwu, że ta część Zuzy Lewandowskiej 16, która się ukaże jesienią, to jest kontynuacja początku. Czyli dowiecie się Państwo, w jaki sposób papuga znalazła się u Zuzy i też się Państwo dowiecie, dlaczego, bo niektórzy czytelnicy mi piszą, że pomyliłem Grosika z Piosikiem, prawda? Więc tu też będzie wszystko wyjaśnione, także proszę być spokojny, wszystko będzie wyjaśnione. Dużo nowych rzeczy się Państwo dowiecie z życia Zuzy Lewandowskiej i Ambrożego. Dużo się będzie działo, bo moja redaktorka właśnie w redakcji jest książka, wysłałam do redaktorki, ona mi pisała, Boże, Panie Jacku, ile tu się dzieje, to głowa ma, ile ja mówię, jak ja się muszę skupić, żeby sprawdzić, czy to wszystko ma sens. Ja mówię, spokojnie, wszystko będzie dobrze.
0: Czyli jednym słowem, wypełniasz kolejne luki.
1: Tak, tak. Staram się wypełnić luki, żeby to było wszystko taka spójna historia od początku, ale ktoś mnie spytał, czy będzie początek. Czyli Zuza Lewandowska przedszkolną szkole. Nie,
0: będzie.
1: Raczej chyba nie pójdę w tym kierunku.
0: Czyli początek jej kariery zawodowej, spotkanie no,
1: tak
0: z ojcem.
1: Wydaje, tak jest rozsądne.
0: Jak najbardziej. Jacku, wróćmy do tego spotkania, do tego pierwszego zjazdu ogólnopolskiego. Dwa dni, sporo.
1: Tak.
0: Co w takim razie przygotowaliście? Bo trzeba jakoś przyciągnąć tych, którzy są fanami Zuzy Lewandowskiej.
1: Oczywiście dużo rzeczy przygotowujemy. Zaraz, że będzie kilku gości specjalnych, między innymi będzie pani Ewa Abart, która czyta audiobooki Zuzy Lewandowskiej i jest zresztą wielką fanką Zuzy Lewandowskiej. Także na pewno pani Ewa Abart będzie. Staramy się o to, żeby w końcu, co na pewno wielu czytelników ucieszy, będziemy starali się ściągnąć producentów filmu, który ma powstać, także zobaczymy, na razie rozmawiamy z producentem, choć chciałem tu się Państwu pochwalić, znaczy to taki żart, ale faktycznie ten żart się sprawdzi, ponieważ dostałem zaproszenie, żeby zagrać w filmie producentów Zuzy Lewandowskiej, faktycznie, także zdjęcia jesienią. No.
0: Ciekawe.
1: Nowa przygoda, oczywiście to będzie jeden taki
0: epizod,
1: także więcej na pewno.
0: A możesz zdradzić, kogo tam zagrasz?
1: Nie, jeszcze nie zdradzę. No ja siebie przede wszystkim.
0: Siebie.
1: Oczywiście siebie, tylko możliwe, że pod innym nazwiskiem. Też nie wiem, bo nie znam scenariusza tego odcinka, bo to jest serial, który jest w jednej z telewizji polskiej i w jednym odcinku będę ja.
0: Jacek, Zuza Lewandowska ma takie kultowe miejsca w tym mieście i ona rzeczywiście tam się pojawia.
1: I będzie spacer śladami Zuzy Lewandowskiej, oczywiście. Przypuszczanie drugiego dnia, ale to też wszystko zależy od pogody, może będziemy przesuwać. Ja nie mówię o całym programie, bo ten program może ulec jakimś modyfikacjom, ponieważ no jesień, zresztą nawet nie jesień, u nas jest tak kapryśny klimat, że trzeba na bieżąco, prawda, pewne rzeczy korygować, ale tak planujemy. Spotkanie autorskie będzie na pewno takie duże. Spotkanie autorskie będzie w sobotę, a w niedzielę planujemy spacer. Plus tego w sobotę wieczorem planujemy mnóstwo imprez. No, już nie mówię, całowanie do Mariańskiego i inne rzeczy. Nie żartuję tu oczywiście, to jest żart. Także będzie w Płocku tego dnia, będzie oczywiście inna waluta, bo będą Mariany. Będziemy płacić Marianami, nie będziemy płacić złotówkami ani euro. Będą Mariany, ale nie wiem, czy w jakimkolwiek kantorze Państwo to wymienią, bo boję się, że pan w kantorze albo pani dostanie zawałek, jak zobaczy Mariana jednego. Czy tam 10 Marianów, poproszę 1 euro. Nie wiem, jaki to będzie przelicznik tej.
0: Chwalu wszystko tej... będzie się działo za sprawą twoją i Książnicy Płockiej.
1: Książnicy Płockiej, która jest naprawdę filarem tutaj w

0: Kłodzku, naprawdę wielkim filarem pod, mówię to muszę powiedzieć, pod dyrekcją pani Banasiak, naprawdę to jest tak prężna księżnica jak mało.
1: 15 książek, zaczęło się to bardzo dawno.
0: Wtedy, 20 lat temu.
1: No właśnie.
0: Dokładnie.
1: Wtedy chyba nie zdawałeś sobie sprawy, że to będzie aż tak popularne.
0: Nie, to znaczy moja, bym powiedział, popularność taka wśród czytelników zaczęła się od ostatniej wizyty. To była taka, bym powiedział, książka przełomowa. A wtedy było wielkie spotkanie autorskie w Płocku, mnóstwo przyszło mieszkańców, prawda, i wtedy wszyscy usłyszeli Ostrowski. No. I dosłownie rok po tym ukazał się paragraf 148.
1: Ale wówczas, pisząc pierwszą książkę z serii Zuzy, też nie miałeś świadomości, że powstanie ich 15, 16 już właściwie no, za chwilę.
0: Znaczy to było tak, że ja w ogóle ta Zuza była napisana wiele lat wcześniej. Uh-huh. Wiele lat wcześniej była napisana. Nawet teraz któregoś dnia znalazłem ten maszynopis. Także ona była wiele, wiele lat temu napisana. Zuza Lewandowska się nazywała nie Lewandowska, ale Mariański był Mariańskim w każdym razie, to też ważne jest. I ona tak leżała. I to był taki, ja już nieraz opowiadałem, że to był taki, no ja uważam, że to był gniot. Córka nawet mówiła, ojciec, nigdy tego nie wydasz, to odpuść tę książkę. A ja się uparłem, że właśnie to było tak, że po ostatniej wizycie Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej, jak ta książka się ukazała, się ze mną skontaktował i słuchaj, bym był zainteresowany współpracą z tobą, może masz jakąś fajną książkę, i żebym ją wydał. I pomyślałem o tej książce i ją przerobiłem, oczywiście. Córka miała rację, to był gniot, też ja naprawdę dużo musiałem nad tą książką pracować. Powstał paragraf 148, który został wydany właśnie w Skarpie Warszawskiej. No i to się okazało hitem.
1: No naprawdę. Właśnie. I tak poszło później, bo ludzie zaczęli ją czytać i stwierdzili, że to bardzo fajna książka i chcieli kolejnych przygód Zuzy.
0: Tak, i później był Czarny Wdowiec i tak dalej, dalej. Jakby ktoś pytał mnie tak na ulicy, proszę wymienić po kolei te książki, ja już nie jestem w stanie tego robić.
1: Pierwszy zlot, myślę, że fantastycznie. 20 lat, to jest doskonała okazja. 15 książka została wydana, 16 w toku, więc też super okazja. No i co? Okazja do poznania, tak jak powiedziałeś, również naszego miasta.
0: Okazja do poznania naszego miasta, przy czym to nasze miasto tak naprawdę istnieje prawie we wszystkich moich książkach, bo i w Agacie, prawda, taki Tajemnice Tumskiej Góry oczywiście, Zuza Lewandowska. Staram się cały czas i wydaje mi się, że w prawie każdej książce, która powstanie jeszcze, też ten głos będzie takim, no, będzie też cichym bohaterem, będzie bohaterem, bo ta książka, prawda, to nie jest miejsce, gdzie się rozgrywa akcja. Ja uważam, że miasto jest też jednym z bohaterów tej opowieści.
1: 24, 25 października, pierwszy zlot fanów Zuzy Lewandowskiej. Szczegóły już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz kryminałów.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Dariusz Bednarski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, w skoku wzwyż. Witam cię serdecznie, Darku, w studiu.
3: Kłaniam się nisko.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tobie, o twoich początkach. Jak wyglądała ta twoja droga do tych sukcesów, które no niezaprzeczalnie są?
3: No tak, powiem tak, że tak jak każdy człowiek urodzi się, później ma pewną edukację, a więc szkoła podstawowa. Ja uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 10. Bardzo sobie chwalę i serdecznie wspominam tą szkołę, ponieważ w tej szkole wówczas Janusz Białaszek zauważył we mnie taką iskierkę takiego niepokornego, wszędobylskiego ucznia. Od tego się zaczęło. Zaszczepił mi baksel taki do sportu, choć w tej szkole było naprawdę fantastycznie pod każdym względem, i edukacyjnym, jak i sportowym. Wychowanie fizyczne było wielopoziomowe, wielokonkurencyjne. Była gimnastyka, była lekka atletyka, były gry zespołowe i myśmy w tych wszystkich grach rywalizowali jako szkoła i mnie się spodobał skok wzwyż. Ja byłem wówczas niewielkiego wzrostu, mając 145 cm. Przeskakiwałem swój wzrost. Nauczyciel był w szoku, mówi, jak to możliwe? I od tego się tak właśnie zaczęło, że polubiłem tą lekką atletykę, chociaż byłem przygotowywany
0: do biegów średnich i moja przygoda z biegami średnimi. U trenera świętej pamięci też Froma szykowaliśmy się na mistrzostwa województwa w biegach przełajowych na dystansie 1,5 kilometra, bo to wówczas jako kategoria młodzik. Ja wystartowałem, dostałem nawet kolce i w pewnym momencie taką ławą żeśmy szeroką ruszyli i później był wbieg w las i przepychanka oczywiście, jak to w biegach jest, i nadepnęli mi kolcami na nogę. Ja się przewróciłem, noga przebita, ukrwawiona. Nie ukończyłem tego, ja powiedziałem, że ja nie chcę w życiu biegać i nie będę biegał, ja chcę skakać. No więc był szok olbrzymi. No poszli na tą, że tak powiem, na tą moją ugodę taką i na moją prośbę.
1: Zwłaszcza, że byłeś dobry w jednym i drugim.
0: Tak, właśnie byłem dobry, ja byłem sprawny i w gimnastyce. Myśmy mieli, były takie ligi gimnastyczne nawet, więc mówię, szpagat w ówczesnym, w tamtym czasie jako młodzika nie był to problemem. W tej chwili też, jak się dobrze rozgrzeje, to też ten szpagat jestem w stanie zrobić. Może nie na 100%, ale 95-98% taki szpagat robię. Więc jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Później nastąpiła era szkoły średniej. Jestem absolwentem 120-letniej szkoły imieniem Władysława Jagieły Jagielonka. Tam edukowałem się w klasie sportowej. Fantastyczny dyrektor Jerzy Przyszlak robił wszystko, żeby w tej szkole i był sport, i była nauka, i edukacja. I było rzeczywiście w tej szkole, jak i w tej chwili obserwuję, bo jestem fanem tej szkoły, porządek, ład i wiele się działo i wiele się dzieje. Myśmy mieli, jako uczniowie, musieli mieć tak zwane mundurki. Chodziło się do szkoły, gdzie wszyscy jednakowo w zasadzie byli ubrani. Nie w tej chwili, tak jak mamy, widzimy po prostu, kto rano wstanie i coś złapie, to się w to ubiera. Mamy XXI wiek, więc mówię, te przemiany są.
1: Darek, a jak to się stało, że ten styl przerzutowy do ciebie przylgnął?
0: No ja tak, ja się urodziłem w 1954 roku i panował styl wówczas przerzutowy, styl w zasadzie nożycowy najpierw, później on się przeobraził w przerzutowy. No i ja niestety takim stylem się uczyłem.
1: Trafiłem, i do dzisiaj startujesz w tym stylu.
0: Trafiłem do klubu Wisła, gdzie moim pierwszym trenerem takim lekkoatletyki był Edmund Niewczeski. Fantastyczny trener, pedagog. Myśmy uprawiali lekkoatletykę różne, że tak powiem, skoki, biegi, rzuty, tak jak to w lekkoatletyce. I ja niestety cały czas dążyłem do tego, żeby skakać. I później się okazuje, że trafiłem do grupy trenera Jerzego Malanowskiego, który prowadził grupę skoków, takich dobrych chłopaków. Ja byłem najmniejszym. Trafiłem do tej grupy. Pamiętam jak dziś do szkoły, do liceum machowskiego, tam były treningi i przyszedłem, powiedziałem, że do trenera i do chłopaków, którzy byli o mnie o 2-3 głowy wyżsi, mówię, że ja tutaj się zgłosiłem do trenera na treningi skoków z wyż. Nie zapomnę tego, że trochę śmiech był taki i niedowierzanie, że taki mały knyp. Mówi, to idźcie, mówi, przebierz do następnej szatni i dołączysz. Więc ja usłyszałem już wychodzą ten śmiech i te głosy. Mówi, ty zobacz, co on chce tu osiągnąć. No więc mnie to tak zabolało, ale mówię, ambicja moja była olbrzymia i się okazuje, że ja w ciągu roku byłem lepszy od tych chłopaków.
1: Myśmy mieli treningi,
0: tak, myśmy mieli treningi na stadionie miejskim, który w tej chwili, a wtedy był Stadion Mazowi. Ja jako ten najmniejszy miałem wyznaczone, że musiałem pół godziny wcześniej przyjść od dozorcy klubu, brać łopatę, taczki i poprzeczki, które były wówczas trójkątne i niestety poprzeczki były drewniane. Ja na taczkach tych poprzeczek brałem z 20 parę i w zasadzie po treningu zawoziłem jedną, dwie, bo co nieudany skok, to była złamana poprzeczka. Poza tym szpadel, łopata wtedy, musiałem taką usypać górę z piasku, żeby koledzy, którzy ze mną będą trenować, mieli na czym skakać.
1: Darek, a w młodości właśnie, czy miałeś sukcesy duże, takie rangi właśnie mistrzostw Polski?
0: To znaczy tak, jako uczeń szkoły podstawowej jeździliśmy na tak zwane czwórboje. I w tych czwórbojach byłem jednym z wiodących, a przede wszystkim moje skoki z wyż wygrywałem, nie? I to mnie tak dalej dalej zainspirowało, żeby się, że tak powiem, poświęcić temu skokowi wzwyż. Mimo mojego wzrostu 173 na dzień dzisiejszy, może w tej chwili z racji metryki już ten wzrost jest trochę mniejszy, ale tyle miałem. No i ciągnąłem to, podpatrywałem wtedy idolem moim takim był Valery Brumel, który skakał też na piasek, 2,28. Mówię, matko, jak to jest wysoko. No chociaż, żeby coś skoczyć. I się okazuje, że u tego trenera Jerzego Malanowskiego po roku czasu ja skoczyłem 171, zdobyłem mistrzostwo Mazowsza juniorów w Sochaczewie i też pewna anegdota, śmiech, rozbieg, organizator zorganizował takie gumowe chodniki, zamiast piasku i ze skoczni, to były takie worki, w których były jakieś tam już odpady czegoś tam, więc pamiętam, że w którymś ze skoków, a miałem kolce były nie przykręcane, tylko kolce były na stałe, ja dostałem nowe kolce, więc te kolce spały ze mną pod poduszką, bo zawody i tak dalej, się okazuje, że na jednym z rozbiegów skoków wbiłem tak mocno tymi kolcami nogą się w ten zeskok, że po prostu poderwałem tą gumę i wpadłem w te gąbki. Oczywiście skok został, że tak powiem, przyznany mi do poprawy. Poprawili tam tą gumę i później się okazało, że ja zwyciężyłem w kategorii juniora młodszego 171. I się okazuje, że no, uznanie znalazłem w wojewódzkiej, że tak powiem, Warszawska Okręgowy Związek Lekki Atletyki, bo takowy był i jest do tej pory, różnego rodzaju zawody i powstał tartan lekkoatletyczny na Skrze Warszawa. Zostałem tam zaproszony, był meeting, gdzie mogłem wystartować. Dostałem też również kolce takie, które spełniały wymóg i ja tam skoczyłem 191. 191 jako niespełna 17-latek z dużym, że tak powiem, progresem i zostałem powołany do kadry Polski. Uczestniczyłem w jednym międzynarodowym meetingu w Magdeburgu, skoczyłem tam 2 metry. Wszyscy łapali się za głowę, że taki mały knyp pokonał wszystkich i ta pasja moja po prostu trwała.
1: Czyli generalnie od samego początku odnosiłeś sukcesy, ale tak naprawdę największe odniosłeś w momencie, kiedy miałeś już dużo więcej lat, czyli jak zostałeś mastersem. Tutaj Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, właściwie cały czas złote, srebrne medale, brązowe. Ile ich w końcu jest?
0: No chcę powiedzieć tak, że moja przygoda taka ze sportem masterskim po 25 latach przerwy spowodowana tym, że ukończyłem studia na WF-ie poznańskim. Tam miałem też doskonałego trenera Kazimierza Pibera i tam już był flop, bo w 1968 roku Dick Fosbury na Igrzyskach Olimpijskich pokazał, zademonstrował pierwszy styl flopa, skacząc na takie gąbki, nie na zeskok, tylko na gąbki takie poukładane i wygrał to zdecydowanie i od tego momentu po prostu skok wzwyż, styl przerzutowy, że tak powiem, jakby szedł w zapomnienie, bo była duża grupa młodych adeptów chętnych, żeby się tego nauczyć. To jest prosta metoda. W zasadzie to jest tak, skok wzwyż techniką flop to jest skok w dal po łuku. Trzeba im szybciej pobiegniesz, tym wyżej skoczysz. Oczywiście z zachowaniem pewnych parametrów siły odśrodkowej, która działa na łuku i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili mamy niestety tak, jak mamy, że skok wzwyż stylem przerzutowym, którym ja do tej pory, że tak powiem, zostałem wierny i chcę go ocalić od zapomnienia, no niestety poszedł w zapomnienie. Skaczą wszyscy flopem.
1: Bo można skakać wyżej.
0: Tak, można skakać wyżej, chociaż 2,35 Jaszczenko stylem przerzutowym skoczył skoki wzwyż, więc można było, bo to środek ciężkości, faktem, że jest trochę różnica. My siły odśrodkowe nie wykorzystujemy, my tylko wykorzystujemy napęd, który mamy po linii prostej, po skosie, poprzez zablokowanie piętą i spowodowanie tak zwanej katapulty w górę.
1: Darek, co się stało, że nie zdecydowałeś się jednak przejść na ten nowszy styl?
0: Fakt, że metoda treningowa. Ja nawet na studiach próbowałem, bo to już jak byłem na studiach, to już ten styl był. Trener nawet mnie też próbował, ale ja skakałem tak 190-185 z krzesełkiem. Ja miałem po prostu zespawane, że tak powiem, odcinek lędźwiowy, biodra, krzyża, bo to trzeba było ten odcinek wzmacniać dla potrzeby skoków zwyż, żeby zablokować piętą, żeby ta pięta po prostu przeniosła się przez staw skokowy, przez biodro w linii, że tak powiem, prostej, spowodowała to wybicie w góry. I tu był ten problem taki, że ja byłem sztywny w odcinku lędźwiowym w kręgosłupie.
1: A tu i lepiej ci było nadal skakać tym starym
0: stylem. W tej chwili mówię tak, no... Już nie wrócę do tego, bawię się na treningach, próbuję jakimś tam flopem coś, mówię, może się przerzucę, bo w jakimś tam czasokresie doznałem kontuzji kolana, miałem nawet artroskopię kolana, więc mówię, przerzucę się na drugą nogę, ale miłość i parcie i nawyki ruchowe zostały, że no trudno jest.
1: No ale cały czas zdobywasz medale, to jest coś niezwykłego.
0: No tak, to jest, mówię, to jest taka pasja, mówię, do sportu, pasja do lekkiej atletyki, pasja bycia nauczycielem, bo ukończyłem, tak jak wspominałem, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z wyróżnieniem. Nawet rozpocząłem pracę doktorską, ale na skutek tego, że byłem tutaj wychowankiem Wisły Płock i reprezentowałem Płock, otrzymałem mieszkanie wtedy i to spowodowało, że ja tą pracę doktorską, jeden artykuł jakiś tam wypuściłem i no niestety zdecydowało to, że tak, w Poznaniu mój promotor pracy, profesor, mówi, Darek, mówi, będziesz mieszkał w akademiku, a pracował będziesz na AWF-ie i będziesz pisał swoją pracę doktorską. A ja w tym momencie, jak dostałem tą możliwość zamieszkania w Płocku, no, zawiesiłem to wszystko i tak to się pokończyło. Natomiast w 2005 roku rozpocząłem właśnie po 25-letniej przerwie od skakania, jako Masters i w 2005 roku stanowiłem rekord polski w kategorii 50. Skoczyłem wówczas 180. Rok później pojechałem na pierwsze halowe Mistrzostwa Świata do Linz. Zdobyłem srebrny medal. Rok później pojechałem, były Igrzyska Olimpijskie Mastersów, tak zwane WMG World Masters Games do Sydney i tam zdobyłem srebrny medal. I od tego co roku pasja, że tak powiem, trwa i zawody są i póki jeszcze możliwość, to startuje.
1: No właśnie, to jest coś, co cię trzyma przy życiu chyba. Darek, zadałem ci pytanie, czy wiesz, czy liczyłeś, ile tych medali masz w sumie?
0: No, trudno mi jest policzyć. Naprawdę, ja przede wszystkim tak bardzo sobie cenię to, że w kategorii Masters od 50 roku mam wszystkie rekordy Polski na stadionie, na hali do tej pory niepobite, więc to mnie bardzo satysfakcjonuje. Co dwa lata są Mistrzostwa Świata, więc przywożę medale. Jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Nie licząc Mistrzostw Europy, które są również tam co dwa lata, też mam jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Więc jestem z tego tytułu bardzo usatysfakcjonowany, spełniony. Choć chciałbym jeszcze. Nie wiem, na ile organizm pozwoli. Robię wszystko, żeby te swoje marzenia, realizacje sportowe, że tak powiem, jeszcze utrzymywać.
1: I realizacji marzeń ci życzę. Wszystkiego dobrego, kolejnych startów, kolejnych medali, kolejnych złotych medali, nie tylko Mistrzostw Polski, ale Europy i świata. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Eski Płock News. Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn Eski Płock. A dzisiaj w magazynie przejdziemy się z Joanną Pęsik, przewodniczką turystyczną po Płocku, aby odnaleźć ślady znanych płocczanek. Natomiast z Małgosią Szatkowską kontynuować będziemy nasz spacer po ekspozycji secesyjnej Muzeum Mazowieckiego. Eski Płock. W studiu Radia Eska Joanna Pęsik, osoba, która związana jest z historią płocką, a jednocześnie przewodnik turystyczny. A skoro Jasia w studiu, no to wiadomo, że będzie o kobietach i to o kobietach, które związane są z Płockiem. Będziemy sobie wędrowali znowu po naszym mieście, ich śladami. Witam cię, Asiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj wybrałaś kobiety według pewnego klucza.
2: Tak, dzisiaj chciałam przedstawić trzy postacie kobiece i to będą kobiety pochodzenia żydowskiego, bo ich historie są jeszcze mniej często znane niż historie innych płotczanek, chociaż tutaj na tym polu oczywiście ogromną pracę wykonuje Fundacja Nobiskum, Fundacja Piotra Dąbrowskiego i Gabrysi Nowak-Dąbrowskiej, no i oczywiście Rafał Kowalski, który już kilka książek poświęconych płockim Żydom wydał, opublikował.
1: No, Żydzi w Płockim byli bardzo związani. To jest nacja, która tutaj mieszkała przez wiele, wiele lat i myślę, że o nich koniecznie trzeba powiedzieć, a zwłaszcza, no tak jak powiedziałaś, o kobietach tutaj, tak, też, tak. Dlatego, że są to, podejrzewam, postaci, które też miały bardzo duży wpływ na życie w naszym mieście.
2: Tak, ja nie będę też tutaj przedstawiać zarysu historycznego gminy żydowskiej w Płocku, powiem tylko tyle, bo to część słuchaczy może nadal tego nie wiedzieć, że ta pierwsza zmianka o społeczności żydowskiej to już jest 1237 rok i dokument lokacyjny miasta Płocka, gdzie jest jednym z punktów granicznych, jest właśnie studnia żydowska i już XV wiek to jest powstanie takiej dosyć prężnie działającej, może jeszcze nie gminy żydowskiej, tak, ale tej społeczności żydowskiej i generalnie aż do II wojny światowej Żydzi byli bardzo ważną częścią miasta Płocka, także warto tą pamięć o nich zachować i przypominać, żeby te historie i herstorie przetrwały też dla
1: Ty chciałabyś
2: innych.
1: Przedstawić kobiety, które żyły oczywiście w wieku XX, czy nie?
2: Przedsiębiorcza Masza, tak zatytułowana była historia Maszy Kowadło, żyła tak, no to no, przełom XIX-XX wieku. Róża Holzman podobnie, natomiast Ludwika Dąbrowska, trzecia kobieta, której chcę opowiedzieć, to jest wiek XIX.
1: No to zacznijmy od którego? Od XIX, czy zaczynasz?
2: Może zaczniemy od Maszy
1: przełom.
2: Kowadło, tak. To jest taka krótka, ale bardzo ciekawa herstoria, bo Masza Kowadło no, była urodzona na początku właśnie XX wieku. Jako młoda dziewczyna pobierała nauki w zakresie fotografii w zakładach fotograficznych Samuela Józefa Ostrowera i Juliusza Dąba. Później pracowała w takim zakładzie fotograficznym znajdującym się na Placu Kanonicznym, teraz współcześnie to jest Plac Narutowicza. I między innymi była tam retuszerką, fotografistką. Jako młoda dziewczyna poślubia Adama Watmana i zostaje wtedy współwłaścicielką atelier fotograficznego Fotosalon. Ten fotosalon należał do jej męża, właśnie do Adama Watmana, znajdował się na ulicy Kolegialnej 6. Małżeństwo nie przetrwało długo, Masza i Adam rozstają się, ale dlatego powiedziałam przedsiębiorcza Masza, bo bierze sprawy w swoje ręce. W ogóle to małżeństwo przetrwało niecały rok i Masza bierze sprawy w swoje ręce i otwiera własne studio fotograficzne z siedzibą na ulicy Tumskiej, obok słynnej cukierni Szałańskiego, czyli tej cukierni, gdzie spotykała się cała ówczesna śmietanka towarzyska Płocka.
1: Powiedzmy, w którym miejscu mniej więcej na Tumskiej?
2: No tak jak mamy, jak jest Tumska 8, ta kamienica Górnickich, to właśnie tam się znajdowała cukiernia Szałańskiego. Niestety jest dosyć silna konkurencja w tamtym czasie, więc zakład fotograficzny prowadzony przez Maszę Kowadło upada, ale ona się nie poddaje i otwiera kolejny atelier w Przytumskiej 10, czyli zaraz obok tej pierwszej lokacji. No i co jest też warte podkreślenia, to Masza Kowadło w tym zakładzie pracowała sama i prawdopodobnie była jedną z dwóch kobiet, które były w tamtym czasie, czyli na początku właśnie XX wieku, może nawet no, nie tak na początku, tak, lata 20, lata 30, była jedną z dwóch kobiet fotografek w Płocku.
1: O, no proszę, no to rzeczywiście bardzo ciekawa postać i też przecierająca jakby szlaki trochę, tak?
2: Tak, można powiedzieć, że przecierająca szlaki. Ta druga historia, herstoria, to też jest przecierająca szlaki, bo to jest herstoria Róży Holzman, czyli też Żydówki, córki Lejby i Lizy Lej z Rosenbergów. I ona była pierwszą w Płocku kobietą, adwokatem, czyli można powiedzieć, że przebijała ten szklany sufit, no bo w tamtym czasie wydaje mi się, że zostanie adwokatką to było naprawdę wielkie, tak, wielkie osiągnięcie. To było coś. I ona w 1934 roku kończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. praktykę, która przygotowywała ją do zawodu, odbywała między innymi u Kazimierza Meissnera. Kazimierz Meissner to też osoba żydowskiego pochodzenia, mocno zaangażowana w życie społeczno-kulturalne Płocka, no bo on był jednym z działaczy klubu artystycznego Płoczan. I te szopki noworoczne, które przedstawiały znane postaci z Płocka w tamtym czasie, trochę w takiej karykaturze, no to było między innymi jego dzieło. To więc Róża Holzman właśnie do tego, tej praktyki przygotowywała się między innymi u Kazimierza Meissnera. We wrześniu 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, razem z matką uciekła z Płocka i skierowały się na wschód. Najpierw pracowała w delegaturze polskiego rządu na uchodźstwie z siedzibą w Londynie. W 1942 roku została aresztowana i skazana na 15 lat w sowieckim obozie pracy. W 1943 roku poznaje tam Filipa Rosenblita. To jest amerykański dentysta, który służył jako lekarz. Rodzi im się córka w obozie i matce Róży Holzman udaje się jej uzyskać pozwolenie od NKWD na zabranie tej malutkiej, niespełnorocznej dziewczynki z obozu. Niestety Róża Holzman jeszcze w obozie zostaje. W 1955 roku dopiero zostaje zwolniona z obozu i to też jest, pokazuje jej taki niezłomny charakter, bo wraca do matki i do córki do Warszawy i zostaje ponownie wpisana na listę adwokatów i praktykuje aż do 70 roku życia w zespole adwokackim numer 9 w Warszawie. Ale żeby jeszcze, bo tak naprawdę śladów tych kobiet w Płocku nie ma, no ale żeby jakoś tak umiejscowić jej historię tutaj, powiązać z miastem, no to warto podkreślić, że rodzina Holzmanów mieszkała przy ulicy Grodzkiej 9, czyli jednej z takich bardziej reprezentacyjnych ulic miasta w tamtym okresie.
1: No i tam możemy się przejść i po prostu sobie wyobrazić, że tam właśnie mieszkała.
2: Tak, no i Grodzka 9 to jeszcze też jest żydowska rodzina Temersonów. Mieczysław Temerson, lekarz, i jego syn Stefan Temerson. Teraz w październiku zawsze obchodzimy w Płocku festiwal Temersonów. Bardzo duże, ważne wydarzenie zorganizowane przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. No i ostatnia kobieta z XIX wieku, Herstoria, czyli Ludwika Dąbrowska z domu Londyńska. To była płocka filantropka. Płocka filantropka dlatego, bo ona zapisała się na kartach historii Płocka jako osoba, która dokonała największego w mieście zapisu na cele dobroczynne w XIX wieku. Pochodziła z rodziny płockich Żydów. Była córką Rozalii Ruchli z Jalonków i Zachariasza Londyńskiego. To był płocki kupiec, przemysłowiec. I pierwszym mężem był Rudolf Szenwitz, a drugim był lekarz i generał Adam Dąbrowski. I to jest ciekawa historia, że bo aby móc wziąć z nim ślub, przeszła na wyznanie ewangelicko-augsburskie, bo takiego wyznania był jej mąż, właśnie Adam Dąbrowski. I ona była właścicielką nieruchomości kamienic położonych przy Starym Rynku 10 i przy ulicy Piekarskiej 476. Ona dziedziczyła to wszystko w spadku po swojej matce. W tej kamienicy przy Starym Rynku właśnie pod koniec XIX wieku funkcjonował m.in. magazyn ubiorów męskich Osuchowskiego, ale też skład towarów i wyrobów kaukaskich. A nawet szkoła tańca w 1887 roku, ale wracając do Ludwiki, to ona słynęła z takich wybitnych uzdolnień muzycznych. Podobno potrafiła grać na naprawdę niezliczonej ilości instrumentów, a najpiękniej grała na harfie. I ona prowadziła taki otwarty salon w Płocku, jeden z ostatnich salonów tego typu w XIX wieku. Wydawała koncerty, a właśnie dochody z tych koncertów przeznaczała na cele charytatywne, bo jej działalność filantropijna to nie jest tak, że dopiero po śmierci ona przekazała swój majątek właśnie na cele filantropijne, charytatywne, tylko ona przez całe swoje życie bardzo mocno właśnie walczyła z biedą, z ubóstwem, z zubożeniem społeczeństwa, nie tylko o pochodzenia żydowskiego, ale też innych wyznań. I tutaj chciałam taki fragment przytoczyć z Ech Płockich i Łomżyńskich, już po jej śmierci opublikowane. Ludwika Dąbrowska odznaczała się wielkim talentem i wykształceniem muzycznym. Grała na wszystkich niemal instrumentach, ale ulubionym najwięcej do ostatka była harfa, na której dosięgła wysokiego artyzmu. Płock przez czas długi pamiętać będzie wieczory muzykalne w jej salonie, jakie urządzała w gronie przyjaciół i miłośników muzyki. Zmarła nie odmawiała pomocy swego talentu, gdy szło o współudział jej pięknej gry w koncertach na cele dobroczynne. A gra jej na harfie zawsze ściągała publiczność zachwyconą tym cudnym instrumentem. I w 1899 roku Ludwika Dąbrowska umiera po takiej krótkiej, ale ciężkiej chorobie i jej śmierć to jest w ogóle manifestacja jedności wszystkich wyznań w Płocku, bo na mocy testamentu cały praktycznie swój majątek przekazała na działalność różnych towarzystw, które w tamtym czasie funkcjonowały w Płocku. Generalnie nieruchomość przekazała na własność Płockiego Towarzystwa Dobroczynności. To nieruchomość przy Starym Rynku 10, a z kolei dom przy ulicy Piekarskiej przeznaczyła gminie żydowskiej dla biednych mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego. Obdarowała też gimnazjum męskie w Płocku, gdzie ufundowała 3 wieczyste stypendia dla uczniów i to też jest warte podkreślenia, że w tym testamencie było zaznaczone, że ma być dla 3 biednych uczniów, ale wyznania katolickiego, ewangelickiego i judaizmu.
1: Super.
2: Także wszyscy byli dla niej równi, nie kategoryzowała ludzi w żaden sposób. Do tego jeszcze obdarowała Szpital Świętej Trójcy w Płocku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwo Straży Ogniowej, Katedrę Płocku, gdzie zaznaczyła, że to są pieniądze przeznaczone na konserwację organów. Towarzystwo Muzyczne w Płocku
1: obdarowała. Czyli generalnie miała wielkie serce.
2: Tak, miała ogromny majątek, ale też wielkie serce. Przepisała też różne sumy dla sióstr zakonnych, właśnie obsługujących Szpital Świętej Trójcy oraz jeszcze bliżej nieznane osoby. Aby również otrzymały w testamencie różnego rodzaju zapisy pieniężne właśnie ufundowane przez Ludwikę Dąbrowską. Także naprawdę niesamowita postać i myślę, że bardzo mało znana historia. A jak chcemy poszukać śladów Ludwiki Dąbrowskiej i jej męża Adama, Ludwika Dąbrowskiego, tego drugiego męża, to jest grobowiec rodziny Dąbrowskich, odrestaurowany, odnowiony między innymi właśnie przez społeczników, którzy działają w akcji Ratujmy Płockie Powązki. I to jest taki neobarokowy grobowiec wykonany z granitu, wapienia, marmuru i żelaza, który w ogóle ufundowała po śmierci męża Ludwika Dąbrowska, bo jej mąż Adam Dąbrowski zmarł troszeczkę wcześniej. A on też był lekarzem i generałem wojsk rosyjskich polskiego pochodzenia, który w ogóle najpierw przebywał w Wilnie, jeździł później po Polsce i po Europie, a do Płocka przybył dopiero w 1872 roku, no ale tutaj już został aż do swojej śmierci. Niestety nie udało mi się zweryfikować, gdzie jest ten grobowiec, ale wydaje mi się, że najbardziej logiczne wydaje się, że jest to na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, skoro oboje małżonków było takiego wyznania.
1: Bardzo dziękuję, Jasiu, za kolejne bardzo ciekawe historie o płotczankach, tym razem pochodzenia żydowskiego. Zapraszamy na kolejne rozmowy i oczywiście na kolejne historie. Moim gościem dzisiaj była Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, a jednocześnie przewodniczka turystyczna. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dziękuję serdecznie.
4: SK Płock.
1: No i ponownie dzisiaj w Radiu SK zaglądamy do Muzeum Secesyjnego w Płocku. Ostatnio zostawiliśmy Was na pierwszym piętrze w sypialni razem z Małgosią Szatkowską, którą witam dzisiaj również w studiu. Dzień dobry, Małgosiu.
5: Witam serdecznie.
1: A Małgosia jest kierowniczką działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Małgosiu, pierwsze piętro mamy już za sobą. Wędrujemy na piętro drugie i tu już w Muzeum Secesji troszkę inaczej.
5: Z jednej strony inaczej, z drugiej strony można powiedzieć, że podobnie, ponieważ prezentujemy wnętrza o podobnym przeznaczeniu, natomiast zaaranżowane w zupełnie inny sposób. Musimy pamiętać, że secesja była stylem międzynarodowym i nasza ekspozycja rzeczywiście stoi eksponatami, rzemiosłem artystycznym, sztuką stosowaną z różnych kręgów kulturowych. Jest to sztuka faktycznie międzynarodowa, więc we wszystkich tych wnętrzach odnajdziemy i meble, i przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Europy. I rozpoczynamy od wnętrza, jakby powtarzając ten sam klimat jadalniany, ale jest to wnętrze pokoju stołowego. Pokój stołowy stanowił taką miniaturę pokoju jadalnianego w mieszkaniach mniej zamożnych, bądź był dodatkowym wnętrzem obok jadalni w rodzinach, które mogły sobie pozwolić na to, by mieć dwie jadalnie. Jedną tą bardziej reprezentacyjną dla gości i pokój stołowy, w którym stołowali się wyłącznie domownicy. Zaaranżowany jest z podobnym w przeznaczeniu przedmiotów. W jadalni dominują kredensy. Tutaj prezentujemy kredensy z łódzkiej wytwórni. Bardzo interesujące. Musimy pamiętać, że we wszystkich tych przedmiotach dominuje bardzo charakterystyczna stylistyka secesyjna, czyli ta rozedrgana linia dynamiczna, która niekiedy przybiera różne formy, bardziej lub mniej zgeometryzowane. I tak jest i w tym przypadku. I tak jak w jadalni na pierwszym piętrze na stole królował serwis obiadowy zaprojektowany przez Henry'ego van der Velde, tak tutaj pokazujemy również serwis obiadowy z królewskiej manufaktury w Berlinie, zaprojektowany przez Schmutza Baudisa, też znanego projektanta, ale pokazuje on zupełnie jakby inny kierunek tej secesji. Jest taki bardziej rokokowy, barokowy. W dekoracji pojawiają się złocenia. To jest bardzo ciekawe, jak zestawiamy ze sobą te dwa serwisy w tej samej stylistyce, ale zupełnie są bardzo różne. Więc to jest jedna z tych ciekawostek. Dalej, podążając po wnętrzach naszego muzeum, wkraczamy do buduaru. Buduar jest takim wnętrzem uwielbianym przez kobiety, bo to jest, ja to nazywam świątynią dumania kobiety. Było to wnętrze o charakterze prywatnym, wypoczynkowym, które łączyło charakter saloniku z takim pomieszczeniem do pracy. Oczywiście dzisiaj, myśląc o kobiecie przełomu XIX i XX wieku, która pracuje, to na twarzy niejednej z kobiet maluje się uśmiech, bo wówczas kobieta pracująca i dzisiaj to jest jakby przepaść, no ale faktycznie do obowiązków ówczesnej pani domu, która pracowała w domu, zarządzając służbą i planując kolejne spotkania towarzyskie, to było bardzo wymagające zadanie. Dlatego w takim buduarze oprócz kompletu wypoczynkowego, bardzo charakterystycznego właśnie dla secesji, zaprojektowanego w stylu jachtowym, czyli taka sowka wpisana w założenie architektoniczne wnętrza z zabudową drewnianą, do tego fotele i maleńki stolik, przy którym mogła przyjmować swoje przyjaciółki na ploteczki, bądź oczywiście mężczyzn, ale o tym nie mówimy. Jest jeszcze sekretarzyk. Tam mogła zasiadać, pisać listy, bo do niej należało podtrzymywanie kontaktów z dalekimi krewnymi, czy właśnie planować kolejne przyjęcia, wysyłając zaproszenia do swoich gości. W tym wnętrzu też panuje inny klimat, bardziej taki intymny, kolorystyka pastelowa, japonizująca, bo pamiętajmy, że secesja czerpała inspirację ze sztuki Dalekiego Wschodu. Japonia wtedy w latach 60. po długoletniej izolacji otwiera się na resztę świata i ta fala sztuki japońskiej zalewa Europę. Ta fascynacja sztuką japońską jest wszechobecna od lat 60. tak naprawdę również do lat 20. XX wieku. Oczywiście tam żadnych przedmiotów japońskich akurat nie mamy, ale ta inspiracja sztuką japońską w buduarze jest bardzo widoczna, chociażby w obrazie pastelowym Leona Wyczółkowskiego, Chryzantemy, jest bardzo stylistycznie nawiązujący właśnie do drzeworytów japońskich. Więc ten klimat tam jest rzeczywiście obecny. Dalej powtarzamy wnętrze salonu, ale mówię, jeśli chodzi o funkcję, o przeznaczenie, bo salon ten jest zupełnie inaczej zaaranżowany. Tutaj króluje secesja północna, secesja wiedeńska, niemiecka, czyli taki zgeometryzowany zorganizowany porządek. Ten salon też jest bardziej przeznaczony nie do spotkań towarzyskich o charakterze tanecznym, tak jak to było w salonie na pierwszym piętrze, ale tutaj raczej spotkania intelektualne. Tam też pojawiają się meble wypoczynkowe, przy których można było spocząć i właśnie prowadzić jakieś ważne dysputy o życiu artystycznym.
1: Co jeszcze, powiedz mi, w muzeum możemy zobaczyć na kolejnych piętrach, co być może przechodząc przez poszczególne sale możemy nie zauważyć?
5: No niewątpliwie podążając dalej na trzecie piętro prezentujemy Galerię Rzemiosła Artystycznego. Secesja stała rzemiosłem artystycznym, to artyści secesyjni tak naprawdę reaktywowali rzemiosło i walczyli o to, by miało ono rangę dzieła sztuki. Ta walka zakończyła się sukcesem tak naprawdę w dwudziestoleciu międzywojennym, ale warto było próbować, bo od tego się zaczęło, a jeszcze poprzednikami byli artyści z ruchu Art and Crafts Movement z lat 60. w Anglii, więc to jest jakby długotrwały proces, więc to rzemiosło na trzecim piętrze rzeczywiście króluje. Mamy kolekcję szkła, która jest największą kolekcją rzemiosła artystycznego w naszej kolekcji muzealnej i jedną z największych kolekcji w Polsce, w której dominuje szkło francuskie, bardzo charakterystyczne, światowego formatu. Tutaj mamy nazwiska Emila Gallet, słynnego ebenisty, założyciela szkoły Nancy, również oczywiście projektanta i właściciela Huty Szkła. Te jego szkła są bardzo charakterystyczne, nie da się ich z niczym pomylić. On jako botanik też widział tą przyrodę w zupełnie inny sposób, bardziej pod mikroskopem i te formy, które on produkuje, wazony, ample, serwisy, bardzo dekoracyjne, pokazują tą przyrodę rzeczywiście w takim mikrokosmosie. Dalej jego uczniowie, bracia Dom, którzy byli jego uczniami, wychowankami, a później stali się konkurentami na rynku. Mamy też szkła oczywiście z innych wytwórni, z wytwórni czeskich, śląskich, z wytwórni Tiffany'ego, szkła iryzujące, które pokazują ferię barw, kształtów, bardzo wielką, bogatą różnorodność w obrębie cały czas tej samej stylistyki secesyjnej. Tutaj pokazujemy ogromny wachlarz tych narzędzi, którymi artyści i projektanci secesyjni się posługiwali.
1: Szkło, rzemiosło oczywiście, ale nie możemy pominąć malarstwa. To jest coś, czym secesja też stała, prawda?
5: Tak, tak. No my na naszej ekspozycji poświęciliśmy w jedno wnętrze, galerię malarstwa, w której prezentujemy malarstwo artystów młodopolskich. Czyli oczywiście to jest ten sam okres, ta sama czasoprzestrzeń, czyli przełom XIX i XX wieku. Młodopolanie też czerpali garściami z postulatów, również ze stylistyki secesyjnej. Natomiast o jako takim malarstwie secesyjnym nie możemy mówić, bo taka definicja jakby w historii sztuki nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak malarstwo secesyjne, aczkolwiek czy w utworach Stanisława Wyspiańskiego czy Mehofera ta stylistyka secesyjna jest rzeczywiście bardzo często wykorzystywana. Stąd też Wyspiański jeszcze za życia był szufladkowany jako artysta secesyjny, z czym się bardzo mocno nie zgadzał. Ja również, bo był to artysta wszechstronny, wręcz wizjoner. On wręcz pokazał drogę ku stylowi art déco, więc byłoby to rzeczywiście niesprawiedliwe dla niego. No i tutaj mamy ferię tematów, różnych form obrazowania, które dostrzeżemy w Galerii Malarstwa, od autoportretu Jacka Malczewskiego, Fała i Sława, poprzez autoportret Wygrzywalskiego, Żegocińskiego, słynną Wiosnę Teodora Axentowicza, który uchodził za malarza tak zwanych pastelowych główek, czyli portretów kobiecych niezwykle pięknych i urokliwych. Ta Wiosna to jest oczywiście alegoria piękna, ulotności, kaprysu. Więc tutaj mamy na tej galerii i hołd kobiecości, tej kobiecości wartości przez artystów młodopolskich traktowanej i podmiotowo, ale również przedmiotowo. Podmiotowo jako ta kobieta femme fatale, kobieta interesująca, kobieta intrygująca, zagadkowa, a z drugiej strony przedmiotowo, bo rzeczywiście ten wizerunek kobiety, sylwetka kobiety była wszechobecna nie tylko w malarstwie, ale również w rzemiośle artystycznym.
1: Obraz, który przykuwa uwagę w tej galerii, to na pewno Skarga duszy. Przepiękny, wielki, tak, monumentalny obraz, obok którego absolutnie nie da się przejść obojętnie.
5: Nie da się przejść obojętnie. Oczywiście jest to obraz Kazimierza Stabrowskiego i tutaj mamy do czynienia z głębokim symbolizmem, bo musimy pamiętać, że malarstwo młodopolskie, w malarstwie młodopolskim dominował symbolizm. W dobie trójpodziału Polski na trzy rozbiory ta walka o tożsamość Polaków i o wydobycie tej polskiej sztuki na arenę międzynarodową było niezwykle ważne. W Skardze duszy widzimy inspirację wszechobecnym dekadentyzmem, czyli tą filozofią, która wówczas ogarniała świat artystyczny, intelektualne ówczesnej Europy. Widzimy tutaj tą kobiecą postać klęczącą w wnętrzu sakralnym, bardzo monumentalnym, bardzo mistyczna. Jest to scena, gdzie ta dusza jakby ulatuje do wizerunku boskiego. Tutaj można tworzyć różne interpretacje tego dzieła, bo jest ono rzeczywiście bardzo interesujące, ale jest to przykład właśnie tego symbolizmu, który zdominował malarstwo młodopolskie, niewątpliwie.
1: Bogosiu, powiedzmy, że oprócz malarstwa, tego niezwykłego, również jest rzeźba, jak najbardziej, ale oprócz tego, co już powiedzieliśmy, są też inne pomieszczenia, w które też warto zobaczyć i do których warto pójść i zapoznać się chociażby z biżuterią, tak, z medalierstwem i wiele, wiele innych rzeczy. Tak dosłownie w dwóch zdaniach, bo czasu już nie mamy, co jeszcze tam można zobaczyć?
5: Więc kontynuacją myśli młodopolskiej jest Sala Galicyjska. Tam pokazujemy ten nurt sztuki inspirowanej sztuką ludową polską, zakopiańszczyzny, potocznie zwanej chłopomanią, która ogarnęła nie tylko literaturę, ale sztuki plastyczne. I tam oprócz mebli Wojciecha Brzegi jest wspaniała Madonna Stanisława Wyspiańskiego. To jest ikona młodej Polski, w której ta linia secesyjna jest niezwykle widoczna. Jest to obraz pastelowy, który jest powtórzeniem jakby tematu, motywu, który Wyspiański zawarł w projekcie Polichromii dla Kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie. Więc to jest niezwykłe dzieło, którym rzeczywiście warto się pochwalić. Dalej oczywiście mamy zbiory metaloplastyczne. Tutaj dzięki uprzejmości koleżanek z gabinetu numizmatycznego prezentujemy medalierstwo, plakiety, ale również przedmioty platerowane, cynowe z naszych zbiorów, które pokazują tą stylistykę secesyjną obecną nie tylko w rzemiośle artystycznym, ale właśnie w obrębie numizmatyki. No i na koniec wspaniała galeria biżuterii, która jest jakby zwieńczeniem tego opus magnum pomnika secesji naszej ekspozycji. Tam prezentujemy wysokiej jakości biżuterię z przełomu XIX i XX wieku, również z różnych kręgów kulturowych, od Rosji po Austrię, Niemcy, Polska również, Stany Zjednoczone. Jest to biżuteria pokazująca znowu fascynację linią, fascynację naturą, przyrodą, kobietą, ale z drugiej strony wykonaną w mistrzowski sposób w najlepszych warsztatach jubilerskich Europy.
1: Bogosiu, w dwóch zdaniach, dlaczego właśnie kamienicę secesyjną w Płocku trzeba obejrzeć?
5: Ach, bardzo trudne pytanie. Ponieważ tam jest kwintesencja secesji.
1: To nie jest, ma takiej w Polsce.
5: Nie ma takiej nigdzie. W Polsce, nie ma takiej nigdzie. Myślę, że każdy, kto tam wstąpi, to nie zapomni tego doświadczenia i zostanie na długo w pamięci i na pewno będzie wracał.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z niedosytem i pamiętajcie, w czwartki na pewno za darmo wejdziecie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku i możecie zobaczyć to wszystko na własne oczy. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za oprowadzenie po Muzeum Mazowieckim w Płocku, po ekspozycji secesji, a oprowadzała was Małgosia Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
5: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Dziękuję bardzo.
4: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn reporterów Eski Płock.
4: Eska Płock.
1: W Radiu Eska Piotr Gryszpanowicz, autor książki Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. Witam cię serdecznie.
6: Witam, dzień dobry.
1: Piotrek, porozmawiajmy właśnie o tych ulicach dzisiaj trochę. Trochę ciekawostek, mam nadzieję, również dzisiaj opowiesz. O ulicach, ale trochę inaczej. Właściwie o ich nawierzchni, bo bardzo często nie zastanawiamy się, po czym chodzimy tak naprawdę, a co jest jeszcze pod spodem, pod tą warstwą, którą my chodzimy. Bo bardzo często jest coś, co było już dawno temu i tak naprawdę osoby, które nawet rewitalizują czy odnawiają jakąś ulicę, nie są świadomi tego, co się pod nią znajduje.
6: Tak, to prawda. To, co jest pod tymi nawierzchniami, dzisiaj byśmy tak popularnie powiedzieli, pod asfaltami często, bo tak większość z nas, no, którzy, może ja tak nie mówię, ale większość na pewno osób to w ten sposób właśnie określa, że gdzieś tam chodzimy po asfalcie, no to co się czasami znajduje pod nim, no to zadziwić mogłoby na pewno nie jedną osobę. I tak takie przykłady również odnajdziemy w Płocku. Szczególnie w tej najstarszej części naszego miasta, w tej części, która w okresie, kiedy innego rodzaju nawierzchnie królowały na ulicach, no 100 lat temu mniej więcej, bo tak trzeba przyjąć, kiedy to na płockich ulicach zaczęły się pojawiać nie tak zwane kociełby, które już tak był taki moment, kiedy one były no, czymś takim no, fajnym, że to nie była jakaś tylko taka ulica wydeptana, której,
1: uklepana. Tylko pojawiły się takie kamienie,
6: po których no poruszanie na pewno były lepsze niż to, co było wcześniej, natomiast no, dla osób, które chodziły, czy też później, jak zaczęły się pojawiać powoli różnego rodzaju pojazdy, no to nie było najfajniej po nich jeździć. Zresztą myślę, że wielu z nas gdzieś tam jeszcze odnajdzie takie, gdzieś tam na głębokich, gdzieś tam wioskach. Czasami się można znaleźć takie właśnie na takie stare trakty, kamieni, mówimy na nie kociełby. Natomiast gdzieś tak na przełomie lat 20-30 zaczynają się już nawierzchnie takie obrobione, takie, które te kamienie zostają już przez naszych brukarzy, kamieniarzy ociosane w taki sposób, aby ładnie przylegały do siebie, aby te przestrzenie między nimi były jak najmniejsze, żeby one stanowiły taką fajną nawierzchnię, po której super da się
1: jechać
6: czy chodzić. Tak. I no, to już wielu płotczan słyszało o takiej nawierzchni, że kiedyś ją odnaleziono na ulicy Tumskiej. No może o kontrowersjach to dzisiaj nie ma sensu może do tych czasów wracać, ale to sporo tych kontrowersji się wzięło wówczas z tego, że no, nie było tej wiedzy, co to tak naprawdę jest. Udało mi się to kilka lat temu opisać w książce Dzieje drogownictwa w Płocku, bo szukałem po prostu materiały. Czyli niedawno została rozebrana na ulicy Kościuszki, która jest w tej chwili przebudowywana. A to są tak naprawdę zdobycze techniki ówczesnych drogowców płotczan, bo ta nawierzchnia no, była takim krzykiem mody, taką może trochę inaczej powinienem ująć, odpowiedzią na drogowców, na małe finansowanie tych dróg. Nie było nas stać na jakieś górnolotne kostki. Kamienia wokół było w brud, tylko trzeba było nauczyć ludzi odpowiednio go najpierw obrobić, a później go pięknie ułożyć. I jak one zostały ułożone, chociaż też były po latach przekładane czasami, bo niestety no, tego typu nawierzchnie są podatne do jakiejś deformacji. to jak widzimy ten kamień, jak on jest ociosany, no to jest naprawdę czasami arcydzieło, bo nie wiem, czy dzisiaj wielu umiałoby tak ręcznie, ładnie ociosać ten kamień.
1: Czyli generalnie te ociosane kamienie pojawiły się na tych ulicach, które były no, takie bardziej prestiżowe.
6: Tak, oczywiście, tak, to były prestiżowe. Takim najbardziej prestiżowym w Płocku miejscem była ulica Kolegialna dzisiaj, tuż przed Kamerą Pruską, czyli dzisiejszą delegaturą Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w okresie dwudziestolecia sporo i wcześniej sporo próbowano różnych nawierzchni. Od czasów jeszcze zaboru rosyjskiego, gdzie pojawił się asfalt, nawierzchnia asfaltowa, ale to takie były początki, ona się wykruszała, jest dużo takich informacji, no niszczyła się, tak, i trzeba było coś z tym zrobić.
1: Czyli u nas ten asfalt pojawił się później niż na zachodzie.
6: Powiem tak, ja nie wiem, czy później. Myślę, że Płock też nie był nie wiadomo jakim miastem. Bardziej tutaj ten asfalt, on nie był takim asfaltem, jak my dzisiaj na pewno na niego patrzymy, czy tych nawierzchni z betonu asfaltowego, bo to też jakby trochę mi nie wypada tak nieprecyzyjnie się wypowiadać. Natomiast bardzo podchodzono do różnych nawierzchni, szukano nowych nawierzchni, nowych rozwiązań. Sporo w Archiwum Państwowym w Płocku, do którego zachęcam naszych słuchaczy, nie chodzą, szukają, szperają, bo dużo rzeczy można tam ciekawych odnaleźć. Zachowały się chociażby reklamy różnych nawierzchni, które proponowano władzom miasta. I czasami z takich nowatorskich, na ówczesne lata, nawierzchni korzystano.
1: Na przykład, wybierano?
6: Na przykład były kostki z tak zwanego żużlobetonu, które miały być niesamowitym osiągnięciem techniki, bo piękne, foremne, różne właściwości miały mieć bardzo ciekawe, tanie. Natomiast co się okazało, że no, nie były na tyle wytrzymałe. Tak, mamy trochę taki niefart w związku z tym, że za chwilkę wybucha II wojna światowa. Później mamy okres, kiedy negowane jest wszystko, co się buduje, co było osiągnięciem w dwudziestoleciu. Mnóstwo rzeczy, które należałoby w jakiś sposób podsumować, takich dokumentów nie ma albo są nieobiektywne. I tutaj musimy na to bardzo zważać, żeby no, nie mieć złego jakiegoś osądu. Ale wiemy o tych kostkach bezpośrednio, które zastąpiły te nawierzchnie asfaltowe z czasów rosyjskich, że były montowane, gdyż jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dochodzi do wymiany tej nawierzchni. Na innym odcinku ulicy Kolegialnej pojawiają się kostki Trylinki, gdyż jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dochodzi do wymiany tej nawierzchni. Na innym odcinku ulicy Kolegialnej pojawiają się kostki Trylinki. Pan jej wynalazca, pan Tryliński, wielokrotnie

0: skrylinki jest dużo. Jest to taki sześciokąt, jeżeli dobrze liczę, grubości 10-15 cm. Na ulicy kiedyś Piłsudskiego, dzisiaj to jest fragment ulicy Placu Obrońców Warszawy, tutaj gdzie mamy wzdłuż prokuratury między innymi, tam do dzisiaj zachowała się jeszcze częściowo trylinka z tamtych lat, z dwudziestolecia. Natomiast my już raczej znamy powojenną trylinkę całkowicie betonową. Również znalazłem takie opisy, takie określenia, że ta trylinka musiała być zmodyfikowana, bo właśnie nie mogła mieć tego, bo ta trylinka stara miała u góry wtopione kamienie. Ona się tym odróżniała od tej trylinki, którą my bardziej jakby kojarzymy z ulic dzisiejszego miasta. A te kamienie, które były wtopione, to był odpad z kamieni obrabianych, ciesanych, które w innych miejscach, więc nic się nie mogło zmarnować. To wszystko było ładnie poukładane, pomyślane, o wszystko jakby zadbane. Też troszeczkę myślano nad tym, jakie podbudowy powinny być, jakie warstwy powinny się znaleźć pod tymi kostkami, bo wiedziano, że to ma duże znaczenie. Nie było to tak rozwinięte jak dzisiaj te badania nad tym, natomiast ówcześni inżynierowie już różnego rodzaju próby prowadzili, więc Płock był w ogóle, to mało kto wie i myślę, że to trzeba za każdym razem podkreślać, prekursorem w wielu przypadkach różnych rodzajów nawierzchni. Nawet i po II wojnie światowej dalej w wielu aspektach przyjeżdżano z zagranicy do nas i uczyć się, jak się pewne rzeczy robi. No to proszę. Właśnie, to bo ludzie o tym wie, ale szczególnie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie no, brak pieniędzy były taką sprawą potrzebę wynajdywania czegoś nowego, więc powiedziałem o trylince, powiedziałem o tym kamieniu, ale przywożono do nas również różnego rodzaju większe, mniejsze elementy granitowe czy bazaltowe, które były wbudowywane. Ogromną uwagę przywiązywano do sposobu wbudowywania. My dzisiaj tak na dobrą sprawę, już pomijam, że dobrych drukarzy, kamieniarzy znaleźć, to jest naprawdę wyzwanie. No, kostkę betonową ładnie, która pasuje, nie ma problemu, to wielu z nas, każdy z nas, to który prawda. Na co dzień nie umie, to by nie układał, to by na pewno to ułożył lepiej lub gorzej. Natomiast już kamień, który różni się między sobą, trzeba dobierać, przebierać, jest to trudne. Tak było również i kiedyś. Natomiast no, ci ludzie z racji na to, że no, dużo tego robiono, no to nabierali wprawy, były organizowane specjalne kursy w Płocku. Płock też tutaj był takim prekursorem dla naszego dużego dosyć okręgu. Mniej więcej tak 80 kilometrów wokół Płocka przyjeżdżano do Płocka uczyć się. Więc coś niesamowitego. Myślę, że tutaj o tych nawierzchniach byśmy mogli bardzo, bardzo jeszcze dużo mówić.
1: Piotrek, ty podobno też byłeś projektantem ulicy Kościuszki. Powiedzmy o tej ulicy Kościuszki, bo tam fajne rzeczy się pojawiły.
0: Tak, powiedzieliśmy o ulicy Kościuszki, że odnaleźliśmy tą kostkę starą sprzed 100 lat mniej więcej. W związku z tym, że kiedyś opisałem to w książce, spodziewaliśmy się, że tam ta kostka może być. No, gdzieś tam jeszcze dysponowaliśmy odwiertami, które potwierdzały to, natomiast no, odwierty są punktowo, ciężko to stwierdzić, czy to będzie wszędzie. Więc troszeczkę uważaliśmy na to. Natomiast gdy nawierzchnia asfaltowa została zdjęta, ukazał nam się nowy kamień. No i jedno, jak większość ulic na Starym Mieście, no też jest powiązana z tą chlubną kartą płocką, obrony Płocka 1920 roku. I wszyscy będziemy teraz mogli dostrzec wybrane specjalnie kamienie w kolorze takim czerwonym, które będą w dwóch miejscach na tej ulicy ułożone, już częściowo zostały nawet, gdzie były barykady. I chodzi też o to, żeby no, nie zawsze wszędzie muszą być tablice i tak dalej, ale no, żeby tak idziemy, często młodzież w telefonie na dół raczej patrzy, co jest pod nogami niż w górę, żeby czytać, może się ktoś zastanowi, a czemu tutaj tak zrobią? Tu pięknie jest, nowe granitowe płyty i tak dalej, tutaj taki pasek, no jeden właśnie. Czy drugi. I właśnie coś ciekawe, to właśnie te kamienie, które no może te konkretne nie pamiętają działań ówczesnych, ale niemalże z tego samego okresu na tej ulicy właśnie w tym miejscu były.
1: Czy jakoś to będzie opisane, żeby zaznaczyć, że to właśnie są te kamienie?
0: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, bo ja wystąpiłem do miasta z taką propozycją. Bardzo dziękuję tutaj, korzystając z okazji, że no, w zasadzie wszystkie te podmioty, które były za to odpowiedzialne, przychyliły się pozytywnie do mojej prośby. Natomiast wiem, że przynajmniej doszły mi takie słuchy, bo bezpośrednio tego nie słyszałem. Wiceprezydent Zieliński gdzieś proponował, żeby może

0: właśnie na poziomie gdzieś tych kamieni, jakaś taka tablica, opis był, co oznaczają te wbudowane kamienie. Nie wiem, bo jakby tutaj mnie nie poinformowano. Mi te kamienie wystarczają, ale rzeczywiście ten pomysł prezydenta byłby fajny. No, dodatkowo jakoś refleksję wzbudzał.
1: Piotrek, ja mam takie wrażenie, że to nie tylko w Płocku, ale w ogóle chyba w kraju jest taka tendencja, że te asfaltowe ulice bardzo często też są zamieniane właśnie na nowy bruk.
0: No tutaj byśmy, w zależności o jakiej części miast mówimy, tak?
1: Bo mówię o Starówkach.
0: Tak, oczywiście, to jeżeli chodzi o taką sensu stricte rewitalizację, która jest takim bardzo szerokim, pojemnym pojęciem. My bardziej, myślę, że jakbyśmy spytali na ulicy 10 na 10 osób, by powiedziała, to chodzi o odnowienie budynków. A to przecież nie tylko o te budynki, to jest cała jeszcze spektrum. Już nie będę mówił o jakichś zachowaniach ludzi i tak dalej, tylko jakby tutaj o ulicy. A o tej ulicy jest w nich chodnikach, to raczej tak, a to gdzieś tam położymy jakąś kostkę granitową i będzie okej. Okay. To wcale nie o to chodzi, bo szczególnie w takim mieście jak Płock, z takimi tradycjami warto, co opisałbym też w tej książce, jakby stricte takiej technicznej, powracać do tych nawierzchni właśnie z tych pierwszych, takich pierwotnych, ale jednocześnie takich, po których da radę jeździć i one nie wpłyną na żadne inne tam ograniczenia. Trochę może niektóre elementy należałoby oczywiście zmodyfikować, ale jesteśmy na to gotowi. Wiem, że takie trendy teraz wśród konserwatorów, bo byłem niedawno na takiej konferencji, wiem, że w tym kierunku idziemy, nawet z okresu powojennego już pojawiają się na przykład w Warszawie, w jednej z dzielnic. Konserwator zażyczył sobie odtworzenie trylinki tej betonowej. To jest nie do pomyślenia, no gdzie u nas w ogóle, ale wiem, że nasza miejska też konserwator trzyma rękę na pulsie. Jesteśmy często w kontakcie, gdzieś mam okazję coś tam skonsultować, podpowiedzieć i wierzę, że te ulice będą no w coraz większym stopniu nawiązywać do tych sprzed lat.
1: I myślę, że dzięki temu ta atmosfera tych starych miejsc jest po prostu zachowana.
0: Oczywiście, no weźmy pod uwagę chociażby ulicę Mostową, tak? No dzisiaj no, młodzież, ja pamiętam jeszcze doskonale lata 90., ale no nasza młodzież dzisiaj, no kto pamięta, że tam była kostka bazaltowa, wszystko było ładnie ułożone, to też było ogromne osiągnięcie ówczesnych drogowców, bo to zarząd miasta Płocka odpowiadał za budowę tych dojazdów do mostu, co ciekawe. No nic po nie tak naprawdę, no takie fragmenciki gdzieś tam, ktoś to wie, to wie, że pod tym asfaltem jest, ale tak naprawdę no wiele, wiele lat temu z różnych przyczyn też kiedyś opisywałem, to musiała być ta kostka przykryta właśnie nawierzchnią asfaltową. Może nie wracajmy w przypadku kiedyś może remontu tej ulicy do tego bruku, który gdzieś tam ma takie tendencje do wyślizgiwania. Może zastąpmy innym, ale asfalt może niekoniecznie w takiej najstarszej części, czy mamy ulicę Piekarską, a tam taka typowa kostka betonowa. Ja wiem, że to układane gdzieś tam w latach 90., gdzie ta świadomość, wiedza i tak dalej, możliwości ograniczone finansowe znowu no były mniejsze, ale dzisiaj, gdy no, mamy większe możliwości, mamy większą wiedzę, to wydaje mi się, że warto powracać do tych korzeni.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani nawierzchniami naszych ulic tu w Płocku, to odsyłamy do książki Piotra Gryszpanowicza. Jeżeli was zaciekawiliśmy, techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. A ja ci dziękuję za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Moim gościem był Piotr Gryszpanowicz.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj w magazynie Radia SK Łukasz Krynicki. Witam cię, Łukaszu.
3: Witam cię, witam was.
1: Tak przewrotnie zapytam na samym początku. Kim jest Łukasz Krynicki? Jakbyś miał siebie scharakteryzować?
3: Łukasz Krynicki na pewno jest raptusem, narwańcem, raptusem, nerwusem. Jest osobą z milionem pomysłów, o wielu pasjach, wielu zainteresowaniach. Jest to osoba, która lubi marzyć i jeśli postanowi sobie jakiś cel, no to uparcie do niego dąży.
1: Jesteś płocczaninem od urodzenia?
3: Tak, urodziłem się w Płocku.
1: Kto cię zaraził jedną z twoich pasji, o której dzisiaj też będziemy mówić? Myślę tutaj o wędrówkach po górach.
3: Jest to chyba, nie ma takiej jednej osoby, która mnie zaraziła, ponieważ ja po raz pierwszy w góry pojechałem pewnie jak wszyscy, albo z rodzicami. W moim przypadku była to wycieczka szkolna i tych gór tak naprawdę nie zakochałem się w nich, tylko je znienawidziłem, bo byłem zainteresowany czymś innym niż wyjściem na góry. Natomiast potem zacząłem jeździć sam wakacyjnie z dziewczynami, tak, i w ten sposób z grupą jakichś osób. No i wtedy zakochałem się w górach. Zacząłem co roku tak tak naprawdę zdobywać jakąś górę, jakiś szczyt, bo nie było mnie stać na częstsze wyjazdy.
1: Powiedziałeś, że pierwszy raz byłeś w momencie, kiedy chodziłeś jeszcze do szkoły, ale później jak doszło do tego, że zdecydowałeś się pojechać sam w te góry i pokochałeś je?
3: Ja góry tak bardzo, bardzo zaraziłem się i pokochałem je w 2017 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno. I zaczęło się od spotkania z moim kolegą, który jeździł w Alpy, jeździł zimowo, chodził szczekany z rakami, miał pojęcie o tym i z nim się umówiłem, że pojedziemy na zimowo na Rysy. Pojechaliśmy w styczniu w 2017 roku, minus 37 było wtedy. To była taka sroga zima bardzo. Nie udało się wejść na ten szczyt. Zabrakło nam może 200-300 metrów do szczytu i odpuściliśmy. Drugi raz pojechałem z innym kolegą, już całkowicie sam, można powiedzieć, że zielony, nie mając pojęcia o tym, na co się pcham, w lutym. Również taka była bardzo mocna zima. Te mrozy nie odpuszczały, no i ten szczyt zdobyliśmy.
1: Czy jakoś przygotowywałeś się do wejścia na Rysę?
3: Nie, ja z racji tej, że jestem aktywny fizycznie, trenuję codziennie, więc nie przygotowywałem się w żaden sposób.
1: Czyli nie miałeś obaw takich, że może coś ci się stać po drodze?
3: Wiesz co, nie zdawałem sobie z tego jeszcze sprawy. Nie byłem świadom, jakie to jest ryzyko, dopóki nie wszedłem na tą górę, tak? Schodząc z tej góry, ja byłem praktycznie tak wyczerpany, zajęło mi to 13 godzin. Brudziliśmy w śniegu po pas, po kolana, miejscami w lodzie takim, który obdrapywał piszczele do krwi. I kiedy zszedłem, wsiadłem w busa, to byłem tak zmęczony, że po prostu aż miałem mdłości, tak? Nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony do tej pory.
1: I wtedy to właśnie spowodowało, że zacząłeś zupełnie inaczej patrzeć na góry i traktować je, no, z wielkim honorem?
3: Tak, wtedy nabrałem ogromnego szacunku, pokory do gór i stwierdziłem, że chcę to robić systematycznie, jak najczęściej się da.
1: A jak często to robisz? Chodzisz po górach?
3: Obecnie co 2 tygodnie jestem w górach, tak?
1: Żartujesz.
3: Tatry polskie, słowackie, tak, tak, no jest to już taka trochę choroba i nawet, że tak powiem, moi klienci często dzwonią i mówią, a Łukasza to pewnie nie ma, jest w górach.
1: A czy jest jakaś góra, myślę o Tatrach na razie, której jeszcze nie zdobyłeś?
3: Tak, jest wiele gór, jest bardzo wiele gór, więc to Tatry to jest jeszcze nieskończony temat.
1: A która z nich była dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o te polskie góry i z wędrówki, na którą jesteś najbardziej zadowolony i taki rzeczywiście szczęśliwy, że udało ci się wejść i udało ci się cokolwiek zobaczyć z tej góry, bo wiadomo, pogoda różnie z tym bywa.
3: Zgadza się. Znaczy najbardziej utkwiło, oczywiście poza Rysami, tymi sławnymi w 17 roku, to najbardziej utkwiła mi grań Mięgorzowiecka. To jest wejście nad Chłopkiem, idzie się na Mięgórz i to było moje przygotowanie do wyprawy w góry moich marzeń. Dlatego też, może dlatego tak mi najbardziej utkwiło, tak? Bo to była już taka typowa wspinaczka szykująca mnie do poważnej wyprawy, do poważnej góry.
1: No właśnie. Przejdźmy do tych poważnych gór, czyli tych wyższych, dużo wyższych, a jednocześnie tych, które sprawiają niesamowitą satysfakcję. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wejść na Mont Blanc?
3: Impuls. To było tak naprawdę po zapoznaniu się z przewodnikiem górskim i przejściu kilku gór razem z nim już na linach, tak, wspinając się, zakładając stanowiska, zapytałem, Kuba, czy ja dam radę na Mont Blanca? Kuba mówi, pewnie kondycyjnie dasz radę bez problemu, technicznie również. Mówię, no to się umawiamy. No i tak padł pomysł Mont Blanca.
1: Co było najtrudniejsze przy wejściu na tą górę?
3: Mont Blanc sam w sobie nie jest trudny, oczywiście zależny od pogody. Ja miałem piękną pogodę, piękne widoki, oczywiście było chłodno. Największy problem miałem z marznącymi palcami tak naprawdę, tak? I z niewyspaniem, z nawodnieniem się w schronisku, ponieważ kiedy dochodzimy do schroniska Gotter, słyszę od Kuby, słuchaj, musisz wypić w tym momencie 5 litrów wody. Masz na to 6 godzin. I mówię, jak ja mam to zmieścić? Ja jestem osobą mało pijącą wodę, mało się nawadniającą i to był mój taki największy ból, największy problem.
1: W którym roku zdobyłeś?
3: W 18 roku Mont Blanca zdobyłem.
1: No ale to nie jedyna góra, na którą wszedłeś. Twoje marzenia poszły dalej.
3: Tak, moje marzenia poszły dalej ku tak zwanej górze gór. Jest to Matterhorn i to była góra kolejna, o której zamarzyłem i to był taki mój uparty cel, żeby na nią wejść, żeby pokazać sobie, że dam radę, bo jest to naprawdę bardzo wyczerpująca góra i bardzo trudna technicznie.
1: Za pierwszym razem ci się udało?
3: Tak, udało mi się za pierwszym razem. Nawet przewodnik, z którym szedłem, też kilka razy próbował, nie wszedł wcześniej i ze mną wszedł za pierwszym razem, więc taki podwójny sukces, ale znam osoby, które próbowały 7 razy wejść na Matterhorna i nie udało się.
1: Jak wspominasz tę wyprawę?
3: To są bardzo mieszane uczucia, ponieważ była ogromna radość i jednocześnie ogromny smutek i nerwy. Idąc na Matterhorna, dochodząc do schroniska Chorli, widzieliśmy taki przypadek, że przed nami spadło dwóch Niemców. Pękły liny poręczowe i niestety przewodnik wraz z klientem spadli, więc widzieliśmy, jak ich zwożą te ciała i tak dalej.
1: To chyba niesamowite uczucie.
3: Jest to było takie uczucie, że i myśli, po co ja się tam pcham. Tym bardziej, że ludzie ze schroniska odpowiedzialni za wypuszczenie nas na Matterhorna powiedzieli, jest całkowity zakaz wyjścia na górę. Pękły tam skały, nie ma lin poręczowych, nie ma wejścia. Polecieli śmigłowcem naprawiać te stanowiska i o drugiej w nocy dostaliśmy informację, słuchajcie, teoretycznie jest naprawione, ale o 8 rano śmigłowiec poleci jeszcze sprawdzić. Jak chcecie, możecie wyjść, ale na własne ryzyko. My nie jesteśmy pewni, czy to wszystko jest działające tam. No i podjęliśmy ryzyko wyjścia. Więc moment przygotowania, ubierania się w uprzęże, to był taki stres, taka obawa, że po co ja idę? Czy damy radę? Co się stanie? Czy te liny wytrzymają, tak? No ale dochodząc do tego miejsca, w którym spadli Niemcy, dostaliśmy informację przez radio, że jest wszystko okej, okay, możemy iść. No i zdobyliśmy ten szczyt, tak?
1: Powiedz mi, czego uczą cię te wyprawy?
3: Tego, że nigdy nie można być pewnym sukcesu. Nigdy nie można się cieszyć do końca, nawet stojąc na szczycie, bo jeszcze trzeba zejść. Tego, że trzeba pracować nad formą, nad kondycją, nie tylko chodzi o siłę, ale o wytrzymałość, tak? Czyli ja swoje treningi musiałem całkowicie zmienić na treningi wydolnościowe bardziej. Ponieważ w Alpach ścigamy się również z czasem. To nie są Tatry, że jesteśmy w 3 godziny na szczycie. Tam czasami potrzeba 10 godzin na wejście na szczyt, a pogoda w każdej chwili się może zmienić.
1: Co się czuje, jak już jest się prawie pod szczytem, pod samym szczytem? No niestety, musisz zrezygnować, bo pogoda jest taka, że się nie da.
3: Wiesz co, ja wiele razy miałem taką sytuację, choćby na Glossgrockerze, i to nie przez pogodę, tylko przez moje problemy zdrowotne, z racji tej, że ja mam cukrzycę, więc spadł mi bardzo nisko cukier i jeszcze dopadła mi choroba wysokościowa, więc ja zostałem przed szczytem, a dwójka moich partnerów poszła, więc tak naprawdę się oni zeszli, to ja siedziałem, płakałem, byłem załamany. Ja po prostu nie chciałem z tej góry wracać, chciałem iść na ten szczyt, ale nie miałem siły.
1: Jak objawia się ta choroba wysokościowa, opowiedz trochę o niej, bo to jest coś, co no dopada wiele osób na dużych wysokościach.
3: Tak, znaczy objawy choroby wysokościowej mogą pojawić się już powyżej 2000 metrów, czyli nie musi być bardzo wysoko. Uczucie jest, można powiedzieć, jakby pijanego człowieka. Oprócz tego jest straszny ból głowy, jakby ktoś wielkim młotem nam w głowę uderzał z tyłu. Nudności, no zawroty to już mówię, więc człowiek czuje się całkowicie bezsilny, tak? Zatacza się.
1: Czy to jest coś, myślę o tych wędrówkach, co uzależnia, ciebie uzależniło?
3: Tak, mnie to uzależniło, mi te wędrówki, wyprawy dają lekcje pokory, lekcje wytrzymałości i również wielu przemyśleń. Tak, ja w górach staram się odcinać głowę, ale całkowicie się nie da, bo to jest cały czas walka ze sobą i ja znalazłem przynajmniej taki sposób, żeby rzeczywiście nie patrzeć na ten szczyt, tylko odmierzać sobie kroki. 30 kroków, 15 sekund przerwy. 30 kroków i to jest tak, robię dwa kroki, mówię, Boże, po co ja tu idę? Nie, odpuszczam. Dobra, jeszcze dwa. I z tych 30 robi się 35 na przykład. Więc to jest taka no, walka ze własnymi słabościami.
1: Łukasz, czy lubisz odkrywać nowe miejsca, wchodzić na nowe szczyty? Czy też są takie, do których wracasz, bo nie tylko dlatego, że nie wszedłeś wcześniej na ten szczyt, tylko dlatego, żeby po prostu sprawić sobie ponownie przyjemność?
3: Oczywiście są góry, na których byłem kilka razy, choćby Rysy, choćby Mnich, na Świnicy, to już byłem, nie pamiętam ile razy, latem i zimą, więc często wracam do gór, na których byłem, natomiast uwielbiam rzeczywiście odkrywać nowe miejsca, nowych ludzi, poznawać nowe zwyczaje, nowe sposoby komunikacji, jak tam się wszystko dzieje w innych krajach.
1: Ile gór już zaliczyłeś? Liczyłeś to kiedyś?
3: Tak, mam wszystkie spisane góry, nawet mam spisane, ile razy byłem na której górze. Jest to 59 szczytów.
1: Z którego z tych szczytów jesteś najbardziej dumny?
3: Na pewno z Matterhorna. To jest taki szczyt, to był szczyt moich marzeń i teraz walczę również ze sobą i z górą, na którą dwa razy mi się nie udało wejść przez słabość. Tak naprawdę chyba głowa mi odmówiła raz posłuszeństwa, a drugi raz wyczerpanie fizyczne.
1: To znaczy?
3: To jest Obergaberhorn. to jest góra też powyżej 4400 metrów, również w Szwajcarii, podobne wspinaczkowo do Matterhorna.
1: I bardzo to jest twoje największe marzenie teraz, jeżeli chodzi o górę?
3: Nie, nie, to jest góra, z którą walczę, bo jej nie zdobyłem dwa razy i jestem uparty, żeby ją zdobyć. Natomiast moje marzenie są Himalaje. Chciałbym zobaczyć te największe góry i już oczywiście nie marzę o Everestie, tak? Natomiast no, są tam góry, które chciałbym zdobyć, tak?
1: Ale twoją pasją są nie tylko góry. Ty jesteś człowiekiem, który interesuje się różnymi rzeczami i wydawałoby się bardzo odległymi.
3: Zgadza się. Uwielbiam, interesuję się sportem, kulturystyką, uwielbiam motoryzację, tym się również zajmuję. Jeżdżę na motocyklu, więc ja jestem takim duchem, niespokojnym duchem. Ja nie umiem usiedzieć na miejscu.
1: I powiedz, jak realizujesz, skoro jeździsz też w góry właściwie raz na dwa tygodnie, jak realizujesz te inne pasje swoje?
3: No mam z tym wielki problem, bo tak jak z siłownią, tu oczywiście chodzę codziennie na siłownię po pracy i to jakoś mi się udało pogodzić, tak z górami mam i motocyklem mam wielki dylemat. Bo albo jadę w góry, albo idę na motocykl. I jak wrócę z gór, to mi zostaje weekend, kiedy ten czas chcę spędzić z córką, więc na ten motocykl znowu nie bardzo mam kiedy wyjść. Mówię, pojechać w góry motocyklem, z racji to, że super sport, no nie będę miał siły wejść na te góry. I to jest ciągła walka, chociaż na chwilę, chociaż 5 minut się przejechać. I tak próbuję to wszystko łatać, godzić ze sobą.
1: Czy rodzina nie jest trochę zazdrosna o ten czas?
3: Na początku były duże konflikty rzeczywiście o wyjazdy w góry i o ten czas, że mnie nie ma w domu. W tym momencie no już się pogodziła rodzina z tym, tak? Już nie rozmawiamy na ten temat, po prostu informuję, jadę w góry, wracam w niedzielę i no jest wszystko dobrze.
1: Co ci dają góry? Co ci dają takie wyprawy w góry?
3: Spokój, siłę, motywację do działania, naładowanie baterii.
1: Twoje marzenia niezwiązane z górami?
3: To chyba zawodowe, tak? Z racji tego, że prowadzę swoją działalność, chciałbym, żeby to była firma, która rzeczywiście będzie świetnie prosperowała i będzie znana przynajmniej tutaj w Płocku bardzo mocno.
1: I już jesteś z niej zadowolony?
3: Jestem bardzo, jesteśmy znani, jesteśmy no, nawet ponad Płock znani mocno, ale jest ciągle mało i chciałbym jeszcze więcej.
1: Łukasz, podobno jesteś pracoholikiem, to prawda?
3: Tak, uwielbiam pracować, uwielbiam coś robić i osiągać sukcesy, tak, jestem pracoholikiem.
1: Czy to nieraz nie przeszkadza w życiu?
3: Bardzo przeszkadza, ponieważ nie daje nigdy spokoju ducha, nie daje nigdy odpocząć, bo nawet jeśli usiądziesz w domu, to myślisz o tej pracy, co zrobić, żeby uzyskać tego klienta, żeby zrobić to. I tak samo jest z pasjami i również jestem osobą bardzo pedantyczną, więc czy to zrobiłem dobrze, a może to trzeba jeszcze poprawić i tak nie przeszkadza to.
1: Ja myślę, że dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu, bo jesteś osobą o wielu twarzach. Dzisiaj czego ci życzyć?
3: Sukcesów zawodowych, sukcesów w górach i chyba zdrowia, tak? Bo to jest najważniejsze. Jeśli nie ma zdrowia, to nie osiągniemy sukcesów.
2: Muzyka się żyje. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
4: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
2: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK, a Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień, ale hity na czasie wesce będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsaniem głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Iwona do mnie napisała pod 6-4-4-2-3-2, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest Teska, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
8: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
7: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wiekał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
5: I po reklamie. Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Resident Evil, do tego Teddy i Magiczna Lampa, a także 100 dni, Misja Zeus, Totalna Magia, jak również Niebo nad Normandią, Nie patrz w dół 2, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja czy też Mistyczka. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie płockiego kina Heliosa. Po zaproszeniu zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 29 września w Płocku wystąpi dla Was Michał Kutek.
7: Muzyką się żyje.
8: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
9: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
10: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
9: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
10: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
8: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Medali Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Gunky Michael, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienią zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 6644202 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
12: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
13: Co czujesz?
12: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
13: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
12: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
13: Okej, okay, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
12: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
11: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski, to kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Watford. Był Fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008 Infinity. Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. A jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz gratka dla wszystkich płockich fanów latino, a może bardziej samego króla latino, oczywiście tego polskiego. To dlatego, że już w czwartek 26 listopada w Płocku, a konkretnie w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki imienia Temersonów wystąpi dla Was Skoli. Początek zaplanowano punktualnie na godzinę 18.30, a więcej informacji znajdziecie na Facebooku. Jeżeli jednak od muzyki wolicie śmiech na sali, to 6 listopada wystąpi dla Was Adam Van Bendler.
14: Muzyką się żyje.
15: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
16: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
15: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

świeżynka od Armina van Burena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
13: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
12: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie, mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie, jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: I po reklamie. SK.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Płock na czasie.
12: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby 100 dni Misja Zeus, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Ma to sens, Niebo nad Normandią, czy też Teddy i Magiczna Lampa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie nowego kina Przedwiośnie w Płocku, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 27 września coś dla fanów biegania, czyli kolejna Tumska Dycha.
13: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się 2 samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
14: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
13: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do juwelera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
15: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
13: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
16: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radio SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radiu SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.
14: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
16: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
18: Bardzo nam się podoba.
19: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
16: A patronem turnieju było Radio SK.
20: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterię. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty.
1: 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało. Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: I po reklamie.

0: H, Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
18: Płock na czasie.
19: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz dobre wieści dla wszystkich płockich fanów muzyki w nieco oldschoolowym wydaniu. To dlatego, że już 25 września do naszego miasta po raz kolejny zawita giełda płyt winylowych oraz CD. Odbywać będzie się ona na terenie Galerii Mosty i potrwa do 26 września do godziny 21. Jest to więc prawdziwa okazja do tego, aby rozpocząć kolekcjonowanie albo uzupełnić swoje kolekcje o prawdziwe perełki. 7 listopada za to w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpi dla Was kabaret Młodych Panów.
0: Minęła 16, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
17: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
18: Półtorej minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.

0: co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
1: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
2: Półtorej minuty po godzinie 17. Hit na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Płock na czasie.
20: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Resident Evil, do tego Teddy i Magiczna Lampa, a także 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia, jak również Niebo nad Normandią, Nie patrz w dół 2, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja czy też Mistyczka. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie płockiego kina Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 29 września w Płocku wystąpi dla Was Michał Kutek.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
2: So tough.
15: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Śląska, Płock.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Panczar, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
2: Witam, Darku, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Mistrzostwa Polski służb mundurowych w kickboxingu należą już do historii w tym roku. I historią jest już to, że dostałeś tam złoty medal, ale myślę, że to historia, to wcale nie znaczy, że nie ma w tobie nadal emocji. Bo to chyba fantastyczne, kiedy dostaje się złoty medal, zdobywa się go po raz kolejny.
2: Tak, cały czas jednak daje to jakąś radość i cieszy człowieka. Każdy taki start coroczny zawsze jest jednak podejście do tego dość poważne, przygotowania. Przeciwnicy też nie są słabsi, przybywa ich wręcz z roku na rok, więc zawsze jest ta obawa, że może być trudniej, no dlatego staram się jak najbardziej przygotowywać, więc każdy taki sukces kolejny cieszy, że nie była to łatwa droga, że kolejny raz nie tyle może się udało, ale po prostu człowiek zapracował na to i ten sukces, można powiedzieć, na tym szczycie.
1: No właśnie, nie możesz chyba mówić, że się udało, bo kolejny raz to chyba nie tak.
2: No tak, to jest to efekt pracy, przygotowań, wielu różnych tam czynników, które się na to składają, więc można powiedzieć śmiało, że jest to no, wypracowany, zapracowany ten medal, nie? No i to podwójnie cieszy.
1: Wróćmy w takim razie do tych mistrzostw. Gdzie one w tym roku się odbywały?
2: No w tym roku wyjątkowo blisko, bo w Łodzi. Dotychczas przeważnie były to dość odległe, poza no, Żyrardowem dwa lata pod rząd, to były odległe raczej od tam miejsca w Polsce. Tym razem jednak Łódź, więc było dość blisko.
1: Jak wyglądała twoja walka i z kim walczyłeś? Czy przeciwnik był mocny, czy też nie łatwo go pokonałeś?
2: Zgłosiło się nas w tej mojej kategorii 5 zawodników do 94 kg w kategorii Masters, z tym, że jeden z nich nie zrobił wagi, więc niestety nie mógł wystartować w tej kategorii. Poszedł kategorię wyżej. Ukłon organizatorów w jego stronę, bo tak naprawdę teraz już, jeżeli się ktoś nie zmieści w kategorii, to raczej są dyskwalifikacje, raczej się nie dopuszcza, więc spory ukłon tam był w jego stronę, widocznie ze strony organizatorów. Więc zostało nas czterech, jak łatwo policzyć, dwa półfinały. Ja w półfinale wylosowałem tam zawodnika ze Szczecina, policjanta. Nie był jakiś tam mocno skomplikowany przeciwnik, mimo że nie znałem go pierwszy raz, tak naprawdę to nazwisko się pojawiło. To młody zawodnik, chyba pierwszoroczny master, z tego co tam się zorientować, więc chłopak tam kilkanaście lat młodszy ode mnie. Jednak to mówię, no taktyka dobrze dobrana, odpowiednio realizowana, to przyniosła efekt, że 11-1 przewagą techniczną tak naprawdę skończyłem tą walkę w drugiej rundzie. No i walka finałowa, to był znany mi kolega, już tak naprawdę można powiedzieć z drugiej połowy lat 90. się znaliśmy, w normalnych mistrzostwach Polski startowaliśmy wówczas jako seniorzy. Nawet w 2002 roku w Pasłęku na mistrzostwach Polski obaj staliśmy na podium. On jako zwycięzca, jako mistrz Polski, pokonując Jastrzębskiego z Siedle, co dobrze pamiętam, ubiegłorocznego wtedy mistrza Polski, ja stałem na brązie. Więc wiedziałem, że to jest zawodnik, który dość dobrze czuje tą formułę, nieźle się w niej odnajduje. Półfinałową walkę też tam zdecydowanie wygrał, więc no mówię, jest troszeczkę ode mnie niższy z pół głowy, bardziej taki masywniejszy, więc ja mówię, no trzeba wykorzystać zasięg rąk, nóg, no i szybkość, no i tak się starałem to realizować, dość mobilnie, ruchliwie na tych nogach, szybkością, i ja byłem stroną atakującą, nie czekałem na jego ataki z kontrą, bo to różnie może wychodzić, starałem się ja być dominującą, on się obawiał natomiast jakiś kontrol robić, próbował, no ale no wajka się skończyła wynikiem 6-2, więc taką można powiedzieć kontrolą, nie tam jednym punktem i tak dalej, więc no, zadowolony byłem naprawdę, myślałem, że może być jeszcze ciężej, ale udało się to fajnie rozegrać taktycznie, nie, więc...
1: Reprezentowałeś oczywiście OSP Brwillo.
2: Tak, standardowo swoją macierzystą jednostkę OSP Brwillo.
1: Jakie formacje były najliczniejsze?
2: Najliczniejsze formacje to reprezentacja polskiej policji wystawiła. Jeśli chodzi o wojsko, no to tak naprawdę chyba tam nie było jakichś takich bardzo licznych, były takie rozdrobnione po kilka osób, różne formacje. No i jeśli chodzi o straż pożarną, to chyba OSP ze Śląska, tam jedno z OSP wystawiło, z tego co kojarzę, tam kilkanaście osób mieli, więc tak naprawdę to były takie najliczniejsze, można powiedzieć, jednostki. Reszta to tak bardziej pojedyncze osoby lub jakieś niewielkie grupki osób.
1: Była też super nagroda, troszkę niespodziewana.
2: No tak, powiem szczerze, zaskakuje.

0: Jonesa, bo organizator, a więc Polski Związek Kickboxingu, doszedł do wniosku, że w ubiegłym roku po tych mistrzostwach, które miały miejsce w Łukowie, pojawiło się dwóch, można powiedzieć, takich zawodników, którzy zrobili sukcesy globalne takie. No i okazało się, wśród tych zawodników było dwóch strażaków. Jeden Adrian Durma z Państwowej Straży Pożarnej z Elbląga. Okazało się, że został 10-krotnym mistrzem Polski w formule Kicklite. Natomiast w formule Point Counting, ja z naszego OSP Berwino, też 10 tytułów w formule. Więc zarząd ufundował piękne puchary efektowne i na tabliczkach jest tam na pamiątkę naniesione dla 10-krotnego mistrza Polski.
1: No teraz byliśmy już 11-krotnego.
0: Teraz już 11-krotnego. Także byliśmy pierwszymi podobno w Polsce, którzy w tych formułach, bo to są dwie najstarsze formuły, pierwsze dwa lata tak naprawdę tylko w nich się rozgrywały te zawody, dopiero w trzecim roku doszło K1, więc chcieli w jakiś sposób to nagrodzić, więc bardzo miłe na ringu podczas oficjalnego otwarcia osobiście pan prezes Polskiego Związku Kickboxingu Grzegorz Stresiej nam wręczył te puchary, także naprawdę taki bardzo fajny, miły.
1: To chyba jesteś też dumny, bo twój podopieczny też zdobył medale.
0: Tak, cieszę się, bo Mariusz Dłużniewski, reprezentujący również tutaj wspólnie z nami, wystartował w dwóch formułach, Kicklite i Point Fighting, zdobył dwa srebrne medale, więc tak naprawdę można powiedzieć dwa wicemistrzostwa. Zmartwienie małe tylko takie, że kontuzję odniósł w formule Kicklite w walce tej półfinałowej, na tyle skomplikowaną, że do finału nie mógł wyjść, bo jak stawiał stopę, to czuł, że coś mu tam chrupie. Medycy na miejscu nie byli w stanie do końca tego zdiagnozować. On jako ratownik wyczuwał palcami, rękoma, przypuszczał, że to jest złamanie i na sorze okazało się faktycznie czwarta kość jednego z palców, opaliczków tam najgłębsza, tam została złamana, nawet nie pęknięta, więc niestety noga została zagipsowana i w finał trzeba było poddać. Niestety, tak czasami w sportach kontaktowych się zdarza. Aczkolwiek mówię, walka nie była jakaś tam bardzo mocna, ciężka fizycznie. Prawdopodobnie stopą trafił gdzieś na łokieć. To jest twardy element niechroniony. W pojfightingu tam są chraniacze na łokcie, natomiast w pozostałych formułach nie ma i prawdopodobnie to spowodowało pęknięcie, więc no, na pewien moment jest wyłączony, że tak powiem. No przeciwnik miał łatwiejszy finał, bo miał poddany finał, że tak powiem. No ale nic, no.
1: Jak to się patrzy na swojego podopiecznego, który zdobywa medale?
0: No cieszy to. Chłopak przyjeżdża, trenuje u nas, przygotowuje się, ma kawałek drogi, bo tak naprawdę spod Sierpca przyjeżdża do nas w Lidzewa i tam za bardzo nie miał warunków u siebie gdzieś tam w Sierpcu, żeby potrenować tak na tyle solidnie, tym bardziej te formuły, które my tam powiedzmy preferujemy tutaj planszowe, a w jego kategorii wiekowej wiadomo, że w innych formułach startować nie można, tylko w planszach, więc u nas tak naprawdę wszystkich trzech formuł się można powiedzieć nauczył od podstaw i zaczął startować zarówno w pointfightingu, jak i w light kontakcie, jak i w kicklite. No i ten rok można powiedzieć dla niego chyba największe pasmo sukcesów, bo mistrz Polski w light kontakcie seniorów, brązowy medalista Polish Kickboxing Cup, również w point fightingu i w point fightingu brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów. No i teraz doszły te dwa medale tutaj srebrne z, można powiedzieć, mundurowych mistrzostw Polski w formule kicklite i w point fightingu, więc no.
1: To nie jedyny twój podopieczny, który zdobywa medale, który odnosi sukcesy, bo przecież Rafał Dobies to twój taki sztandarowy zawodnik, wychowanek. Co u niego słychać?
0: Tak, zdecydowanie. Rafał, można powiedzieć, że sztandarowy, taki najbardziej utytułowany mój wychowanek. Rafał w tym czasie, gdzie my byliśmy na tych mistrzostwach Polski, pojechał stoczyć bardzo ważną walkę, dla niego w zasadzie w tej chwili najważniejszą, do Kalisza. Tam odbyła się jakaś gala, więc był wolny ring i sędziowie neutralni, którzy mogli tą walkę przeprowadzić. Takie było życzenie i ustalenie z trenerem kadry narodowej, ponieważ na mistrzostwach Polski Rafał w półfinale w tym roku przegrał walkę, jednak ja uznałem i skonsultując to z trenerem kadry, potwierdzenie takie otrzymałem, że faktycznie ta walka nie jest walką przegraną. Patrząc na jej sędziowanie, wyglądało to troszeczkę, no, nieudolnie, powiem szczerze. No, czasami sędziowie też mogą popełniać błędy, ale czasami to wynika z jakiegoś tam braku doświadczenia, nie do końca tej formuły, więc uznaliśmy, że ponieważ dwóch haber było wyraźnie widać, damy szansę jeszcze jedną. No i Rafał stoczyć musiał z zawodnikiem, którym wtedy przegrał walkę, bo on wygrał później półfinał i finał, był mistrzem Polski. No to, jak to się mówi, jedynkę w formule full contact 70 5 kg w kadrze narodowej. I wygrał tą walkę 2-1, więc kamień serca nam spadł, więc udowodnił to bezdyskusyjnie. W nagrodę on jedzie na Puchar Świata do Uzbekistanu za miesiąc. No i później kolejne 2 tygodnie przerwy tylko i Macedonia Północna Skopie Mistrzostwa Europy, które no, w tym roku, jak wiemy, są bardzo ważne, bo są jedyną kwalifikacją do przyszłorocznych Igrzysk Europejskich. A formuła Full Contact w kickboxingu i kategoria 75 występuje, bo tam jest to bardzo okrojone. Tam występują tylko 3 kategorie wagowe, męskie i żeńskie, i tylko 3 formuły z 6, które występują w walkach. Więc naprawdę jest niedużo szans, natomiast no, myślę, że tutaj będziemy walczyć o to.
1: No właśnie, jedziesz z nim?
0: Tak planuję.
1: Tylko jako trener?
0: No na Puchar Świata zgłosiłem się również jako zawodnik. No i na Mistrzostwa Europy też się zgłaszam jeszcze jako zawodnik. Więc już tak będę chciał po prostu sobie postartować przy okazji, będąc również tutaj, nie w tych swoich formułach.
1: Jakie szanse i jego, i twoje?
0: No cóż, jeśli chodzi o Rafała, myślę, że szanse są bardzo duże. Cały czas się rozwija, cały czas dojrzewa. W tym roku zdobył ten Puchar Europy. W Pucharze Świata, tym w Turcji, no poszło jak poszło. Bardziej chyba, że tak powiem, walka była z sędziami niż z zawodnikiem, więc już pozostawiam to bez komentarza. Natomiast no, ja też staram się jak najlepiej przygotowywać. Teraz daleko było do szczytu formy, aczkolwiek przeciwnicy byli na mundurówkach, tacy jacy byli, więc udało się to wygrać zdecydowanie. Natomiast tam poziom jest znacznie wyższy, więc no, muszę się przyłożyć, po prostu popracować nad tym, żeby jeszcze ta forma była lepsza, i myślę, że szanse są.
1: No właśnie, gdybyś miał porównać te mistrzostwa Polski służb mundurowych, 11 złotych medali, sporo, jedyny zawodnik właśnie taki, który otrzymał aż tyle. Gdybyś miał porównać te zawody z innymi, czy rzeczywiście są duże różnice?
0: No w Mistrzostwach Polski, porównując normalnych, na pewno ta różnica jest. Nie, czasami większa, czasami mniejsza, bo część tych samych zawodników startuje również w mundurówkach, ale tylko część. Więc te różnice są widoczne. Na normalnych Mistrzostwach Polski mniej jest zawodników na takim poziomie, natomiast więcej jest jeszcze w wyższym poziomie. Tutaj jest odwrotność, jak gdyby, nie? Więc chociaż mówię, jak zliczałem ostatnio swoje sukcesy mistrzowskie również w normalnych mistrzostwach, no to też w tej chwili jest chyba ich 8, 9, no to chyba też 10 wyjdzie, nie? Więc wychodzi u mnie to podobnie. Może troszeczkę jest to czasowo rozciągnięte inaczej, ale mniej więcej zbliżony okres.
1: Dlaczego zawodnicy wybierają point fighting, mimo że to no, najtrudniejsza formuła?
0: Myślę, że tu się odnajdują osoby, które mają takie wrodzone predyspozycje szybkościowo-techniczne. Nie każdy po prostu chce walczyć bardziej fizycznie, siłowo. Niektórzy się po prostu lepiej w tym odnajdują. No, jest taka, można powiedzieć, szermierka, nie? Także też, jeżeli jest wykonywana naprawdę na takim poziomie mistrzowskim, to jest sporo piękna w tym, nie, kunsztu, finezji takiej, nie, bo to jest naprawdę czysta, fajna technika, szybkość. Natomiast mówię, w tych formułach innych czasami można nadrobić sobie tutaj wytrzymałością, odpornością, czasami mówię tutaj ciosem jednym trafić zawodnika, natomiast tutaj nie ma szansy zaistnieć. Ktoś, kto nie ma po prostu takich predyspozycji szybkościowo-technicznych, no to bez szans jest, nie, tak naprawdę, nie nadrobi się tego.
1: A co spowodowało, że ty jednak zdecydowałeś się na tę formułę i jesteś jej wierny przez długie lata?
0: Myślę, że startując w przeszłości w różnych formułach, bo startowałem i w light kontakcie, a więc ciągłej planszowej, startowałem w full kontakcie, w ringowej, medale Mistrzostw Polski miałem, Pucharów Europy również w jednej, jak i w drugiej. No, ta mi się najbardziej podobała. Powiem szczerze, może dlatego, że była taka najbardziej wymagająca. Ja nawet w przeszłości wagowo, jak byłem w kategorii takiej naprawdę trudnej, 74, 79, gdzie była masa zawodników, tam mi nieraz podpowiadali, że mógłbym mieć lżej, jakbym poszedł w górze, miały tych zawodników mniej i tak dalej. Ja uznałem, że nie, mnie to cieszy, czym jest więcej, czym jest trudniej, to lepiej smakuje ten sukces.
1: Walczysz w kategorii do 94 kg. Czy trudno utrzymać wagę na tym poziomie? Jak to wygląda? No wśród zawodników również innych, w innych kategoriach, tak?
0: Ja tutaj nie mam problemu z tym, dlatego, że tak, w Mastersach mamy co drugą kategorię, więc niższa kategoria jest 84. Ja tu na Mistrzostwach Mundurowych zaważyłem na wadze 84 800, więc ja naprawdę miałem niewiele przekroczone. Jakbym chciał zejść do tej każdy 8-4, to bez problemu bym to rzucił. Z tym, że po prostu mówię, ja już nic nie muszę, tak naprawdę nie chciałbym się tego rzucać, nie robimy różnicy, czy ja wystartuję w tej, czy w tej. Na Mistrzostwach Polski dopinowałem te 8-4, bo w takie startowałem rok wcześniej, żeby obronić tytuł. Na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku też startowałem w 84, nie? Natomiast tutaj jestem w 94, do Pucharu Świata też się zgłosiłem na razie w 94 i tak, tak na zmiany startuję w tych dwóch kategoriach sobie, nie?
1: W takim razie życzę Tobie, życzę Rafałowi i innym Twoim podopiecznym sukcesów na kolejnych zawodach. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać, jak przyjedziesz i z Pucharu, i z Mistrzostw. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Panther, trener i zawodnik.
0: Oby tak było. Dziękuję bardzo.
1: SK Płock News. Derek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn Eski Płock. A dzisiaj w magazynie przejdziemy się z Joanną Pęsik, przewodniczką turystyczną po Płocku, aby odnaleźć ślady znanych płocczanek. Natomiast z Małgosią Szatkowską kontynuować będziemy nasz spacer po ekspozycji secesyjnej Muzeum Mazowieckiego.
2: SK Płock.
1: W studiu Radia SK Joanna Pęsik, osoba, która związana jest z historią płocką, a jednocześnie przewodnik turystyczny. A skoro Jasia w studiu, no to wiadomo, że będzie o kobietach i to o kobietach, które związane są z Płockiem. Będziemy sobie wędrowali znowu po naszym mieście ich śladami. Witam Cię, Asiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj wybrałaś kobiety według pewnego klucza.
3: Tak, dzisiaj chciałam przedstawić trzy postacie kobiece i to będą kobiety pochodzenia żydowskiego, bo ich historie są jeszcze mniej często znane niż historie innych płoczanek. Chociaż tutaj na tym polu oczywiście ogromną pracę wykonuje Fundacja Nobiskum, Fundacja Piotra Dąbrowskiego i Gabrysi Nowak-Dąbrowskiej, no i oczywiście Rafał Kowalski, który już kilka książek poświęconych płockim Żydom wydał, opublikował.
1: No, Żydzi w Płockim byli bardzo związani. To jest nacja, która tutaj mieszkała przez wiele, wiele lat i myślę, że o nich koniecznie trzeba powiedzieć, a zwłaszcza, no tak jak powiedziałaś, o kobietach tutaj, tak, też, tak. Dlatego, że są to, podejrzewam, postaci, które też miały bardzo duży wpływ na życie w naszym mieście.
3: Tak, ja nie będę też tutaj przedstawiać zarysu historycznego gminy żydowskiej w Płocku, powiem tylko tyle, bo to część słuchaczy może nadal tego nie wiedzieć, że ta pierwsza zmianka o społeczności żydowskiej to już jest 1237 rok i dokument lokacyjny miasta Płocka, gdzie jest jednym z punktów granicznych, jest właśnie studnia żydowska i już XV wiek to jest powstanie takiej dosyć prężnie działającej, może jeszcze nie gminy żydowskiej, tak, ale tej społeczności żydowskiej i generalnie aż do II wojny światowej Żydzi byli bardzo ważną częścią miasta Płocka, także warto tą pamięć o nich zachować i przypominać, żeby te historie i herstorie przetrwały też dla
1: Ty chciałabyś
3: innych.
1: Przedstawić kobiety, które żyły oczywiście w wieku XX, czy nie?
3: Przedsiębiorcza Masza, tak zatytułowana była historia Maszy Kowadło, żyła tak, no to przełom XIX-XX wieku. Róża Holzman podobnie, natomiast Ludwika Dąbrowska, trzecia kobieta, której chcę opowiedzieć, to jest wiek XIX.
1: No to zacznijmy od którego? Od XIX? Czy
3: zaczynasz? Może zaczniemy od Maszy Kowadło. Tak, to jest taka krótka, ale bardzo ciekawa herstoria, bo Masza Kowadło była urodzona na początku właśnie XX wieku. Jako młoda dziewczyna pobierała nauki w zakresie fotografii w zakładach fotograficznych Samuela Józefa Ostrowera i Juliusza Dąba. Później pracowała w takim zakładzie fotograficznym znajdującym się na Placu Kanonicznym, teraz współcześnie to jest Plac Narutowicza. I między innymi była tam retuszerką, fotografistką. Jako młoda dziewczyna poślubia Adama Watmana i zostaje wtedy współwłaścicielką atelier fotograficznego Fotosalon. Ten fotosalon należał do jej męża, właśnie do Adama Watmana, znajdował się na ulicy Kolegialnej 6. Małżeństwo nie przetrwało długo, Masza i Adam rozstają się, ale dlatego powiedziałam przedsiębiorcza Masza, bo bierze sprawy w swoje ręce. W ogóle to małżeństwo przetrwało niecały rok i Masza bierze sprawy w swoje ręce i otwiera własne studio fotograficzne z siedzibą na ulicy Tumskiej, obok słynnej cukierni Szałańskiego, czyli tej cukierni, gdzie spotykała się cała ówczesna śmietanka towarzyska Płocka.
1: Powiedzmy, w którym miejscu mniej więcej na Tumskiej?
3: No tak jak mamy, jak jest Tumska 8, ta kamienica Górnickich, to właśnie tam się znajdowała cukiernia Szałańskiego. Niestety jest dosyć silna konkurencja w tamtym czasie, więc zakład fotograficzny prowadzony przez Maszę Kowadło upada, ale ona się nie poddaje i otwiera kolejny atelier w Przytomskiej 10, czyli zaraz obok tego, tej pierwszej lokacji. No i co jest też warte podkreślenia, to Masza Kowadło w tym zakładzie pracowała sama i prawdopodobnie była jedną z dwóch kobiet, które były w tamtym czasie, czyli na początku właśnie XX wieku, może nawet nie tak na początku, tak, lata 20, lata 30, była jedną z dwóch kobiet fotografek w Płocku.
1: O, no proszę, no to rzeczywiście bardzo ciekawa postać i też przecierająca jakby szlaki trochę.
3: Tak, tak, można powiedzieć, że przecierająca szlaki. Ta druga historia, herstoria, to też jest przecierająca szlaki, bo to jest herstoria Róży Holzman, czyli też Żydówki, córki Lejby i Lizy Lej z Rosenbergów. I ona była pierwszą w Płocku kobietą, adwokatem, czyli można powiedzieć, że przebijała ten szklany sufit, no bo w tamtym czasie wydaje mi się, że zostanie adwokatką to było naprawdę wielkie, tak, wielkie osiągnięcie. To było coś. I ona w 1934 roku kończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę, która przygotowywała ją do zawodu, odbywała między innymi u Kazimierza Meissnera. Kazimierz Meissner to też osoba żydowskiego pochodzenia, mocno zaangażowana w życie społeczno-kulturalne Płocka, no bo on był jednym z działaczy klubu artystycznego Płoczan. I te szopki noworoczne, które przedstawiały znane postaci z Płocka w tamtym czasie, trochę w takiej karykaturze, no to była między innymi jego dzieło. To więc Róża Holzman właśnie do tego, tej praktyki przygotowywała się między innymi u Kazimierza Meissnera. We wrześniu 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, razem z matką uciekła z Płocka i skierowały się na wschód. Najpierw pracowała w delegaturze polskiego rządu na uchodźstwie z siedzibą w Londynie. W 1942 roku została aresztowana i skazana na 15 lat w sowieckim obozie pracy. W 1943 roku poznaje tam Filipa Rosenblita. To jest amerykański dentysta, który służył jako lekarz. Rodzi im się córka w obozie i matce Róży Holzman udaje się jej uzyskać pozwolenie od NKWD na zabranie tej malutkiej, niespełnorocznej dziewczynki z obozu. Niestety Róża Holzman jeszcze w obozie zostaje. W 1955 roku dopiero zostaje zwolniona z obozu i to też jest, pokazuje jej taki niezłomny charakter, bo wraca do matki, do córki, do Warszawy i zostaje ponownie wpisana na listę adwokatów i praktykuje aż do 70 roku życia w zespole adwokackim numer 9 w Warszawie. Ale żeby jeszcze, bo tak naprawdę śladów tych kobiet w Płocku nie ma, no ale żeby jakoś tak umiejscowić jej historię tutaj, powiązać z miastem, no to warto podkreślić, że rodzina Holzmanów mieszkała przy ulicy Grodzkiej 9, czyli jednej z takich bardziej reprezentacyjnych ulic miasta w tamtym okresie.
1: No i tam możemy się przejść i po prostu sobie wyobrazić, że tam właśnie mieszkała.
3: Tak, no i Grodzka 9 to jeszcze też jest żydowska rodzina Temersonów. Mieczysław Temerson, lekarz, i jego syn Stefan Temerson. Teraz w październiku zawsze obchodzimy w Płocku festiwal Temersonów. Bardzo duże, ważne wydarzenie zorganizowane przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. No i ostatnia kobieta z XIX wieku, herstoria, czyli Ludwika Dąbrowska z domu Londyńska. To była płocka filantropka. Płocka filantropka dlatego, bo ona zapisała się na kartach historii Płocka jako osoba, która dokonała największego w mieście zapisu na cele dobroczynne w XIX wieku. Pochodziła z rodziny płockich Żydów. Była córką Rozalii Ruchli z Jalonków i Zachariasza Londyńskiego. To był płocki kupiec, przemysłowiec. I pierwszym mężem był Rudolf Szenwitz, a drugim był lekarz i generał Adam Dąbrowski. I to jest ciekawa historia, że bo aby móc wziąć z nim ślub, przeszła na wyznanie ewangelicko-augsburskie, bo takiego wyznania był jej mąż, właśnie Adam Dąbrowski. I ona była właścicielką nieruchomości kamienic położonych przy Starym Rynku 10 i przy ulicy Piekarskiej 476. Ona dziedziczyła to wszystko w spadku po swojej matce. W tej kamienicy przy Starym Rynku właśnie pod koniec XIX wieku funkcjonował m.in. magazyn ubiorów męskich Osuchowskiego, ale też skład towarów i wyrobów kaukaskich, a nawet szkoła tańca w 1887 roku. Ale wracając do Ludwiki, to ona słynęła z takich wybitnych uzdolnień muzycznych. Podobno potrafiła grać na naprawdę niezliczonej ilości instrumentów, a najpiękniej grała na harfie. I ona prowadziła taki otwarty salon w Płocku, jeden z ostatnich salonów tego typu w XIX wieku. Wydawała koncerty, a właśnie dochody z tych koncertów przeznaczała na cele charytatywne, bo jej działalność filantropijna to nie jest tak, że dopiero po śmierci ona przekazała swój majątek właśnie na cele filantropijne, charytatywne, tylko ona przez całe swoje życie bardzo mocno właśnie walczyła z biedą, z ubóstwem, z zubożeniem społeczeństwa, nie tylko pochodzenia żydowskiego, ale też innych wyznań. I tutaj chciałam taki fragment przytoczyć z Ech Płockich i Łomżyńskich, już po jej śmierci opublikowany. Ludwika Dąbrowska odznaczała się wielkim talentem i wykształceniem muzycznym. Grała na wszystkich niemal instrumentach, ale ulubionym najwięcej do ostatka była harfa, na której dosięgła wysokiego artyzmu. Płock przez czas długi pamiętać będzie wieczory muzykalne w jej salonie, jakie urządzała w gronie przyjaciół i miłośników muzyki. Zmarła nie odmawiała pomocy swego talentu, gdy szło o współudział jej pięknej gry w koncertach na cele dobroczynne. A gra jej na harfie zawsze ściągała publiczność zachwyconą tym cudnym instrumentem. I w 1899 roku Ludwika Dąbrowska umiera po takiej krótkiej, ale ciężkiej chorobie i jej śmierć to jest w ogóle manifestacja jedności wszystkich wyznań w Płocku, bo ona na mocy testamentu cały praktycznie swój majątek przekazała na działalność różnych towarzystw, które w tamtym czasie funkcjonowały w Płocku. Generalnie nieruchomość przekazała na własność Płockiego Towarzystwa Dobroczynności. Tą nieruchomość przy Starym Rynku 10, a z kolei dom przy ulicy Piekarskiej przeznaczyła gminie żydowskiej dla biednych mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego. Obdarowała też gimnazjum męskie w Płocku, gdzie ufundowała 3 wieczyste stypendia dla uczniów i to też jest warte podkreślenia, że w tym testamencie było zaznaczone, że ma być dla 3 biednych uczniów, ale wyznania katolickiego, ewangelickiego i judaizmu.
1: Super.
3: Także wszyscy byli dla niej równi, nie kategoryzowała ludzi w żaden sposób. Do tego jeszcze obdarowała Szpital Świętej Trójcy w Płocku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwo Straży Ogniowej, Katedrę Płocku, gdzie zaznaczyła, że to są pieniądze przeznaczone na konserwację organów. Towarzystwo Muzyczne w Płocku
1: obdarowała... Czyli generalnie miała wielkie serce.
3: Tak, miała ogromny majątek, ale też wielkie serce. Przepisała też różne sumy dla sióstr zakonnych, właśnie obsługujących Szpital Świętej Trójcy oraz jeszcze bliżej nieznane osoby. Aby również otrzymały w testamencie różnego rodzaju zapisy pieniężne właśnie ufundowane przez Ludwikę Dąbrowską. Także naprawdę niesamowita postać i myślę, że bardzo mało znana historia. A jak chcemy poszukać śladów Ludwiki Dąbrowskiej i jej męża Adama, Ludwika Dąbrowskiego, tego drugiego męża, to jest grobowiec rodziny Dąbrowskich, odrestaurowany, odnowiony między innymi właśnie przez społeczników, którzy działają w akcji Ratujmy Płockie Powązki. I to jest taki neobarokowy grobowiec wykonany z granitu, wapienia, marmuru i żelaza, który w ogóle ufundowała po śmierci męża Ludwika Dąbrowska, bo jej mąż Adam Dąbrowski zmarł troszeczkę wcześniej. A on też był lekarzem i generałem wojsk rosyjskich polskiego pochodzenia, który w ogóle najpierw przebywał w Wilnie, jeździł później po Polsce i po Europie, a do Płocka przybył dopiero w 1872 roku, no ale tutaj już został aż do swojej śmierci. Niestety nie udało mi się zweryfikować, gdzie jest ten grobowiec, ale wydaje mi się, że najbardziej logiczne wydaje się, że jest to na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, skoro oboje małżonków było takiego wyznania.
1: Bardzo dziękuję, Jasiu, za kolejne bardzo ciekawe historie o płotczankach, tym razem pochodzenia żydowskiego. Zapraszamy na kolejne rozmowy i oczywiście na kolejne historie. Moim gościem dzisiaj była Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, a jednocześnie przewodniczka turystyczna. Dziękuję Ci pięknie.
3: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock.
1: No i ponownie dzisiaj w Radiu SK zaglądamy do Muzeum Secesyjnego w Płocku. Ostatnio zostawiliśmy Was na pierwszym piętrze w sypialni razem z Małgosią Szatkowską, którą witam dzisiaj również w studiu. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Witam serdecznie.
1: A Małgosia jest kierowniczką działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Małgosiu, pierwsze piętro mamy już za sobą. Wędrujemy na piętro drugie i tu już w Muzeum Secesji troszkę inaczej.
2: Z jednej strony inaczej, z drugiej strony można powiedzieć, że podobnie, ponieważ prezentujemy wnętrza o podobnym przeznaczeniu, natomiast zaaranżowane w zupełnie inny sposób. Musimy pamiętać, że secesja była stylem międzynarodowym i nasza ekspozycja rzeczywiście stoi eksponatami, rzemiosłem artystycznym, sztuką stosowaną z różnych kręgów kulturowych. Jest to sztuka faktycznie międzynarodowa, więc we wszystkich tych wnętrzach odnajdziemy i meble, i przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Europy. I rozpoczynamy od wnętrza, jakby powtarzając ten sam klimat jadalniany, ale jest to wnętrze pokoju stołowego. Pokój stołowy stanowił taką miniaturę pokoju jadalnianego w mieszkaniach mniej zamożnych, bądź był dodatkowym wnętrzem obok jadalni w rodzinach, które mogły sobie pozwolić na to, by mieć dwie jadalnie. Jedną tą bardziej reprezentacyjną dla gości i pokój stołowy, w którym stołowali się wyłącznie domownicy. Zaaranżowany jest z podobnym w przeznaczeniu przedmiotów. W jadalni dominują kredensy. Tutaj prezentujemy kredensy z łódzkiej wytwórni. Bardzo interesujące. Musimy pamiętać, że we wszystkich tych przedmiotach dominuje bardzo charakterystyczna stylistyka secesyjna, czyli ta rozedrgana linia dynamiczna, która niekiedy przybiera różne formy, bardziej lub mniej zgeometryzowane. I tak jest i w tym przypadku. I tak jak w jadalni na pierwszym piętrze na stole królował serwis obiadowy zaprojektowany przez Henry'ego van de Velde, tak tutaj pokazujemy również serwis obiadowy z królewskiej manufaktury w Berlinie, zaprojektowany przez Schmutza Baudisa, też znanego projektanta, ale pokazuje on zupełnie jakby inny kierunek tej secesji. Jest taki bardziej rokokowy, barokowy. W dekoracji pojawiają się złocenia. To jest bardzo ciekawe, jak zestawiamy ze sobą te dwa serwisy w tej samej stylistyce, ale zupełnie są bardzo różne. Więc to jest jedna z tych ciekawostek. Dalej, podążając po wnętrzach naszego muzeum, wkraczamy do buduaru. Buduar jest takim wnętrzem uwielbianym przez kobiety, bo to jest, ja to nazywam świątynią dumania kobiety. Było to wnętrze o charakterze prywatnym, wypoczynkowym, które łączyło charakter saloniku z takim pomieszczeniem do pracy. Oczywiście dzisiaj, myśląc o kobiecie przełomu XIX i XX wieku, która pracuje, to na twarzy jednej z kobiet maluje się uśmiech, bo wówczas kobieta pracująca i dzisiaj to jest jakby przepaść, no ale faktycznie do obowiązków ówczesnej pani domu, która pracowała w domu, zarządzając służbą i planując kolejne spotkania towarzyskie, to było bardzo wymagające zadanie. Dlatego w takim buduarze oprócz kompletu wypoczynkowego, bardzo charakterystycznego właśnie dla secesji, zaprojektowanego w stylu jachtowym, czyli taka sowka wpisana w założenie architektoniczne wnętrza z zabudową drewnianą, do tego fotele i maleńki stolik, przy którym mogła przyjmować swoje przyjaciółki na ploteczki, bądź oczywiście mężczyzn, ale o tym nie mówimy. Jest jeszcze sekretarzyk. Tam mogła zasiadać, pisać listy, bo do niej należało podtrzymywanie kontaktów z dalekimi krewnymi, czy właśnie planować kolejne przyjęcia, wysyłając zaproszenia do swoich gości. W tym wnętrzu też panuje inny klimat, bardziej taki intymny, kolorystyka pastelowa, japonizująca, bo pamiętajmy, że secesja czerpała inspirację ze sztuki Dalekiego Wschodu. Japonia wtedy w latach 60. po długoletniej izolacji relacji otwiera się na resztę świata i ta fala sztuki japońskiej zalewa Europę. Ta fascynacja sztuką japońską jest wszechobecna od lat 60. tak naprawdę również do lat 20. XX wieku. Oczywiście tam żadnych przedmiotów japońskich akurat nie mamy, ale ta inspiracja sztuką japońską w buduarze jest bardzo widoczna, chociażby w obrazie pastelowym Leona Wyczółkowskiego, Chryzantemy, jest bardzo stylistycznie nawiązujący właśnie do drzeworytów japońskich. Więc ten klimat tam jest rzeczywiście obecny. Dalej powtarzamy wnętrze salonu, ale mówię, jeśli chodzi o funkcję, o przeznaczenie, bo salon ten jest zupełnie inaczej zaaranżowany. Tutaj króluje secesja północna, secesja wiedeńska, niemiecka, czyli taki zgeometryzowany porządek. Ten salon też jest bardziej przeznaczony nie do spotkań towarzyskich o charakterze tanecznym, tak jak to było w salonie na pierwszym piętrze, ale tutaj raczej spotkania intelektualne. Tam też pojawiają się meble wypoczynkowe, przy których można było spocząć i właśnie prowadzić jakieś ważne dysputy o życiu artystycznym.
1: Co jeszcze, powiedz mi, w muzeum możemy zobaczyć na kolejnych piętrach, co być może przechodząc przez poszczególne sale możemy nie zauważyć?
2: No niewątpliwie podążając dalej na trzecie piętro prezentujemy galerię rzemiosła artystycznego. Secesja stała rzemiosłem artystycznym, to artyści secesyjni tak naprawdę reaktywowali rzemiosło i walczyli o to, by miało ono rangę dzieła sztuki. Ta walka zakończyła się sukcesem tak naprawdę w dwudziestoleciu międzywojennym, ale warto było próbować, bo od tego się zaczęło, a jeszcze poprzednikami byli artyści z ruchu Art and Crafts Movement z lat 60. w Anglii, więc to jest jakby długotrwały proces, więc to rzemiosło na trzecim piętrze rzeczywiście króluje. Mamy kolekcję szkła, która jest największą kolekcją rzemiosła artystycznego w naszej kolekcji muzealnej i jedną z największych kolekcji w Polsce, w której dominuje szkło francuskie, bardzo charakterystyczne, światowego formatu. Tutaj mamy nazwiska Emila Gallet, słynnego ebenisty, założyciela szkoły Nancy, również oczywiście projektanta i właściciela Huty Szkła. Te jego szkła są bardzo charakterystyczne, nie da się ich z niczym pomylić. On jako botanik też widział tą przyrodę w zupełnie inny sposób, bardziej pod mikroskopem i te formy, które on produkuje, wazony, ample, serwisy, bardzo dekoracyjne, pokazują tą przyrodę rzeczywiście w takim mikrokosmosie. Dalej jego uczniowie, bracia Dom, którzy byli jego uczniami, wychowankami, a później stali się konkurentami na rynku. Mamy też szkła oczywiście z innych wytwórni, z wytwórni czeskich, śląskich, z wytwórni Tiffany'ego, szkła iryzujące, które pokazują ferię barw, kształtów, bardzo wielką, bogatą różnorodność w obrębie cały czas tej samej stylistyki secesyjnej. Tutaj pokazujemy ogromny wachlarz tych narzędzi, którymi artyści i projektanci secesyjni się posługiwali.
1: Szkło, rzemiosło oczywiście, ale nie możemy pominąć malarstwa. To jest coś, czym secesja też stała, prawda?
2: Tak, tak. No my na naszej ekspozycji poświęciliśmy jedno wnętrze, galerię malarstwa, w której prezentujemy malarstwo artystów młodopolskich. Czyli oczywiście to jest ten sam okres, ta sama czasoprzestrzeń, czyli przełom XIX i XX wieku. Młodopolanie też czerpali garściami z postulatów, również ze stylistyki secesyjnej. Natomiast o jako takim malarstwie secesyjnym nie możemy mówić, bo taka definicja jakby w historii sztuki nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak malarstwo secesyjne. Aczkolwiek czy w utworach Stanisława Wyspiańskiego czy Mehofera ta stylistyka secesyjna jest rzeczywiście bardzo często wykorzystywana wykorzystywana. Stąd też Wyspiański jeszcze za życia był szufladkowany jako artysta secesyjny, z czym się bardzo mocno nie zgadzał. Ja również, bo był to artysta wszechstronny, wręcz wizjoner. On wręcz pokazał drogę ku stylowi art deco, więc byłoby to rzeczywiście niesprawiedliwe dla niego. No i tutaj mamy ferię tematów, różnych form obrazowania, które dostrzeżemy w Galerii Malarstwa, od autoportretu Jacka Malczewskiego, Fała i Sława, poprzez autoportret Wygrzywalskiego, Żegocińskiego, słynną Wiosnę Teodora Axentowicza, który uchodził za malarza tak zwanych pastelowych główek, czyli portretów kobiecych niezwykle pięknych i urokliwych. Ta Wiosna to jest oczywiście alegoria piękna, ulotności, kaprysu. Więc tutaj mamy na tej galerii i hołd kobiecości, tej kobiecości przez artystów młodopolskich traktowanej i podmiotowo, ale również przedmiotowo. Podmiotowo jako ta kobieta femme fatale, kobieta interesująca, kobieta intrygująca, zagadkowa, a z drugiej strony przedmiotowo, bo rzeczywiście ten wizerunek kobiety, sylwetka kobiety była wszechobecna nie tylko w malarstwie, ale również w rzemiośle artystycznym.
1: Obraz, który przykuwa uwagę w tej galerii, to na pewno Skarga duszy. Przepiękny, wielki, tak, monumentalny obraz, obok którego absolutnie nie da się przejść obojętnie.
2: Nie da się przejść obojętnie. Oczywiście jest to obraz Kazimierza Stabrowskiego i tutaj mamy do czynienia z głębokim symbolizmem, bo musimy pamiętać, że malarstwo młodopolskie, w malarstwie młodopolskim dominował symbolizm. W dobie trójpodziału Polski na trzy rozbiory ta walka o tożsamość Polaków i o wydobycie tej polskiej sztuki na arenę międzynarodową było niezwykle ważne. W Skardze duszy widzimy inspirację wszechobecnym dekadentyzmem, czyli tą filozofią, która wówczas ogarniała świat artystyczny, intelektualny ówczesnej Europy. Widzimy tutaj tą kobiecą postać klęczącą w wnętrzu sakralnym, bardzo monumentalnym, bardzo mistyczna. Jest to scena, gdzie ta dusza jakby ulatuje do wizerunku boskiego. Tutaj można tworzyć różne interpretacje tego dzieła, bo jest ono rzeczywiście bardzo interesujące, ale jest to przykład właśnie tego symbolizmu, który zdominował malarstwo młodopolskie, niewątpliwie.
1: Małgosiu, powiedzmy, że oprócz malarstwa, tego niezwykłego, również jest rzeźba, jak najbardziej, ale oprócz tego, co już powiedzieliśmy, są też inne pomieszczenia, w które też warto zobaczyć i do których warto pójść i zapoznać się chociażby z biżuterią, tak, z medalierstwem i wiele, wiele innych rzeczy. Tak dosłownie w dwóch zdaniach, bo czasu już nie mamy, co jeszcze tam można zobaczyć?
2: Więc kontynuacją myśli młodopolskiej jest Sala Galicyjska. Tam pokazujemy ten nurt sztuki inspirowanej sztuką ludową polską, zakopiańszczyzny, potocznie zwanej chłopomanią, która ogarnęła nie tylko literaturę, ale sztuki plastyczne. I tam oprócz mebli Wojciecha Brzegi jest wspaniała Madonna Stanisława Wyspiańskiego. To jest ikona młodej Polski, w której ta linia secesyjna jest niezwykle widoczna. Jest to obraz pastelowy, który jest powtórzeniem jakby tematu, motywu, który Wyspiański zawarł w projekcie Polichromii dla Kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie. Więc to jest niezwykłe dzieło, którym rzeczywiście warto się pochwalić. Dalej oczywiście mamy zbiory metaloplastyczne. Tutaj dzięki uprzejmości koleżanek z gabinetu numizmatycznego prezentujemy medalierstwo, plakiety, ale również przedmioty platerowane, cynowe z naszych zbiorów, które pokazują tą stylistykę secesyjną obecną nie tylko w rzemiośle artystycznym, ale właśnie w obrębie numizmatyki. No i na koniec wspaniała galeria biżuterii, która jest jakby zwieńczeniem tego opus magnum pomnika secesji naszej ekspozycji. Tam prezentujemy wysokiej jakości biżuterię z przełomu XIX i XX wieku, również z różnych kręgów kulturowych, od Rosji po Austrię, Niemcy, Polska również, Stany Zjednoczone. Jest to biżuteria pokazująca znowu fascynację linią, fascynację naturą, przyrodą, kobietą, ale z drugiej strony wykonaną w mistrzowski sposób w najlepszych warsztatach jubilerskich Europy.
1: Małgosiu, w dwóch zdaniach, dlaczego właśnie kamienicę secesyjną w Płocku trzeba obejrzeć?
2: Ach, bardzo trudne pytanie. Ponieważ tam jest kwintesencja secesji.
1: To nie
2: jest,
1: ma takiej w Polsce.
2: Nie ma takiej nigdzie. W Polsce, nie ma takiej nigdzie. Myślę, że każdy, kto tam wstąpi, to nie zapomni tego doświadczenia i zostanie na długo w pamięci i na pewno będzie wracał.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z niedosytem i pamiętajcie, w czwartki na pewno za darmo wejdziecie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku i możecie zobaczyć to wszystko na własne oczy. Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za oprowadzenie po Muzeum Mazowieckim w Płocku, po ekspozycji secesji, a oprowadzała Was Małgosia Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
2: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Dziękuję bardzo.
4: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
4: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, który zasłynął serią o Zuzie Lewandowskiej. Witam cię, Jacku.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Jacku, na początek pytanko, jak tam zdrówko?
5: No powoli teraz byłem, miałem badania robione i jest lepiej, więc optymistycznie patrzę w przyszłość, bliższą i dalszą.
1: I bardzo dobrze. I myślę, że też to, że cały czas piszesz, to cię troszkę nakręca, a piszesz sporo mimo wszystko, mimo swojej choroby. Ostatnio ukazała się książka 15 już Zuzy Lewandowskiej, Początek, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądały początki pani mecenas. No a teraz niedługo już, bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą tutaj poza anteną, w październiku ukaże się kolejny tom Zuzy Lewandowskiej i to przed takim niezwykłym, pierwszym ogólnopolskim wydarzeniem.
5: No tak, pierwszy ogólnopolski zjazd fanów Zuzy Lewandowskiej. No, fajna sprawa.
1: Jak zrodził się pomysł, żeby coś takiego zorganizować?
5: Znaczy ja wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i tak planowałem zrobić go, ten zjazd zorganizować w maju przyszłego roku, ale jak wróciłem z Hiszpanii, no to wszyscy na mnie wsiedli, czemu nie teraz. No i zdecydowaliśmy, że ponieważ tak się dobrze czuję, badania wyszły mi dobrze, więc mogę się spotkać z czytelnikami drugi raz, chociaż zaraz mówiłem cały czas, że tylko będzie jedno spotkanie w tym roku, no ale jest lepiej niż przewidywałem, więc i tutaj jest też duży motor prezydenta miasta Płocka, który też naciskał, żeby to było w tym roku, bo się nie mogą czytelnicy doczekać, no i zgadzam się z nim całkowicie, także będzie 24-25 października, zapraszamy serdecznie.
1: No nie dziwię się prezydentowi, że naciskał właśnie na ten rok, ponieważ w tym roku otrzymałeś tytuł zasłużony dla Płocka. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie ten tytuł?
5: No tak, właściwie to takie jest, ale za całokształt i to takie trochę mnie stłamsiło, mówię tu.
1: Ale za całokształt...
5: Ale później stwierdziłem, że całokształt plus teraz pracuje. Mm-hmm.
1: I za całokształt też kolejna nagroda, prawda? Medal województwa mazowieckiego.
5: No tak, zgadza się. No fajne to jest uczucie, na pewno fajne uczucie, niespodziewane, zaskoczenie kompletne. Miło mi, że została doceniona moja praca, bo to w sumie dużo pracy. Kto książek nie pisze, ten nie wie, powiem tak, bo jednak to nie jest tylko, że usiądę przy komputerze i piszę, to nieprawda, prawda? To trzeba wszystko przemyśleć, trochę nieprzespanych nocy i trochę siedzenia, dużo siedzenia przed komputerem, gdzie pozycja, no nie oszukujmy się, nie jest za wygodna dla kręgosłupa, więc też inne dolegliwości wtedy dochodzą, no więc mnóstwo rzeczy, tym bardziej, że już nie jestem najmłodszy.
1: Ale chyba wielka satysfakcja, bo skoro takie docenienie, chyba jesteś pierwszym pisarzem, który dostał takie wyróżnienie. Jesteś no, najpopularniejszym pisarzem płockim ostatnimi laty. No a właśnie, stałeś się nim dlatego, że zacząłeś pisać książki o mecenas Zuzie Lewandowskiej. Ona stała się takim motorem i taką odskocznią dla ciebie. Powiedz, ilu masz tych fanów, skoro organizujesz zlot?
5: Nie wiem, ale trudno powiedzieć, ilu przyjedzie, bo to też jest dobre pytanie, ilu przyjedzie, bo nie zawsze są fani, którzy powiedzmy czytają książki, siedzą w ciepłym fotelu, to jest w sumie koniec października, nie wiadomo jaka będzie pogoda i niektórym może się po prostu nie chcieć. Mhm. Ja to też rozumiem, bo ja będąc fanem też pewnych powiedzmy czy zespołów, czy pisarzy, też nie wiem, czy by mi się powiem szczerze chciało jechać, więc to jest różnie, prawda? Ale to nie znaczy, że oni fanami nie są Zuzy Lewandowskiej oczywiście, ale co po sprzedaży książek, no to jest dużo. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy czytają moje książki. Także jest dobrze, jest fajnie, bo te książki jednak, nie oszukujmy się, reklamują nasze miasto i właśnie fajnie cieszę się, że w tym momencie taki Urząd Miasta, Prezydent i my, i ja mamy wspólny cel, prawda, reklamować nasze miasto, zachęcać ludzi, żeby przyjeżdżali, turystów, żeby zwiedzali, mamy mnóstwo zabytków. To wszystko się fajnie kręci, tym bardziej, że tu jest, mówię, zjazd na Tumskiej Górze, prawda, więc dodatkowo jest też tutaj, chciałem zwrócić uwagę na to, że też będzie może mowa też i o książce Tajemnica Tumskiej Góry, no i o drugiej części, którą planuję napisać, bo wydawca ciśnie mocno i bardzo możliwe, że ukaże się na początku przyszłego roku część druga, Tajemnica Tumskiej Góry.
1: Czyli pierwsza część okazuje się, że to też był strzał dziesiątkę, żeby wydać ją ogólnopolską.
5: Tak, tak, to się przyjęło i ja się z tego bardzo cieszę. Ja wierzę, że też dużo czytelników, wielbicieli Zuzy sięgnęło po tą książkę, bo często się sięga autorami, prawda? Tak, i tak dlatego mówię, cieszę się dużym powodzeniem przez serię z Agatą Johnson, która w sumie te książki się nie zupełnie dzieją w Płocku, częściowo, prawda? Ale czytelnicy sięgali dlatego, że napisał to autor, twórca Zuzy Lewandowskiej, a w tej chwili już Agata zaczyna żyć swoim życiem. W lutym przyszłego roku powinna się ukazać część trzecia serii.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlatego że w książkach Agaty Johnson również pojawia się postać Zuzy Lewandowskiej, a więc ci, którzy uwielbiają serię Zuzy, chcą wiedzieć jednak, jak ta Zuza egzystuje w czasach późniejszych.
5: No to jest więcej związków, ale to wyjaśni się w trakcie, prawda, czytania i w trakcie ukazywania się następnych, kolejnych części, które mam nadzieję, że się ukażą. Oczywiście Zuza Lewandowska to była taki uśmiech, takie mrugnięcie okiem trochę do wielbicieli Zuzy Lewandowskiej. Podziękowanie za to, że sięgnęli, że zaufali mi, sięgnęli po Agatę, prawda? Bo to coś innego niż Zuza.
1: Jak odbierany jest początek, czyli początki samej Zuzy Lewandowskiej, a więc 15. książka serii, ale właściwie mogłaby być pierwszą.
5: No tak. Świetnie, powiem krótko. Świetnie jest przyjęta. Naprawdę wielu czytelników uważa, że to jest najlepsza część serii. Nie ukrywam, że ja się też cieszyłem pisząc ją. Dlaczego? Bo to było coś mimo wszystko nowego. Bo wróciłem do samego początku, do Zuzy Lewandowskiej, kiedy ona wysiada z tego autobusu, prawda, ogórka na dworcu z walizkami i nikt jej nie wita, prawda, i ta szarzyzna tego Płocka, początek lat 70. I to było właśnie fajne, bo pokazałem Ambrożego, prawda, Ambroży i ojciec, bardzo ciekawa postać zresztą, ja uważam, naprawdę sam bym się z chęcią napił kielicha z Ambrożym. Lewandowski zapalił cygaro. Ale nie tylko. Jest pokazane też, jak się to wszystko zaczęło rozwijać, prawda? No bo w paragrafie to my już wchodzimy, bym powiedział, w historię, która się toczy, prawda? Bo Zuza Lewandowska jest już znanym adwokatem, ma już papugę, zaś... Bo tu zdradzę Państwu, że ta część z Lewandowskiej 16, która się ukaże jesienią, to jest kontynuacja początku. Czyli dowiecie się Państwo, w jaki sposób papuga znalazła się u Zuzy i też się Państwo dowiecie dlaczego, bo niektórzy czytelnicy mi piszą, że pomyliłem Grysika z Piosikiem, prawda? Więc to też będzie wszystko wyjaśnione, także proszę być spokojny, wszystko będzie wyjaśnione. Dużo nowych rzeczy się Państwo dowiecie z życia Zuzy Lewandowskiej i Ambrożego. Dużo się będzie działo, bo moja redaktorka właśnie w redakcji jest książka, wysłałem do redaktorki, ona mi pisała, Boże, Panie Jacku, ile tu się dzieje, to głowa ma, ile ja mówię, jak ja się muszę skupić, żeby sprawdzić, czy to wszystko ma sens. Ja mówię, spokojnie, wszystko będzie dobrze.
1: Czyli jednym słowem, wypełniasz kolejne luki.
5: Tak, tak. Staram się wypełnić luki, żeby to było wszystko taka spójna historia od początku, ale ktoś mnie spytał, czy będzie początek. Czyli Zuza Lewandowska w szkole. Raczej chyba nie pójdę w tym kierunku.
1: Czyli początek jej kariery zawodowej, spotkanie no,
5: tak
1: z
5: mi się
1: ojcem.
5: Wydaje, tak jest rozsądne.
1: Jak najbardziej. Jacku, wróćmy do tego spotkania, do tego pierwszego zjazdu ogólnopolskiego. Dwa dni, sporo.
5: Tak.
1: Co w takim razie przygotowaliście? Bo trzeba jakoś przyciągnąć tych, którzy są fanami Zuzy Lewandowskiej.
5: Oczywiście dużo rzeczy przygotowujemy. Zaraz, że będzie kilku gości specjalnych, między innymi będzie pani Ewa Abart, która czyta audiobooki Zuzy Lewandowskiej i jest zresztą wielką fanką Zuzy Lewandowskiej. Także na pewno pani Ewa Abart będzie. Staramy się o to, żeby w końcu to na pewno wielu czytelników ucieszyć. Będziemy starali się ściągnąć producentów filmu, który ma powstać. Także zobaczymy. Na razie rozmawiamy z producentem. Choć chciałem tu się Państwu pochwalić, że to taki żart, ale faktycznie ten żart się sprawdzi, ponieważ dostałem zaproszenie, żeby zagrać w filmie producentów Zuzy Lewandowskiej, faktycznie, także zdjęcia jesienią. No.
1: Ciekawe.
5: Nowa przygoda, oczywiście to będzie jeden taki
1: epizod,
5: także więcej na pewno.
1: A możesz zdradzić, kogo tam zagrasz?
5: Nie, jeszcze nie zdradzę. No ja siebie przede wszystkim.
1: Siebie.
5: Oczywiście siebie, tylko możliwe, że pod innym nazwiskiem też, że nie wiem, bo nie znam scenariusza tego odcinka, bo to jest serial, który jest w jednej z telewizji polskiej i w jednym odcinku będę ja.
1: Jacek, Zuza Lewandowska ma takie kultowe miejsca w tym mieście i ona rzeczywiście tam się pojawia.
5: I będzie spacer śladami Zuzy Lewandowskiej, oczywiście. Przypuszczenie drugiego dnia, ale to też wszystko zależy od pogody, bo może będziemy przesuwać. Ja nie mówię o całym programie, bo ten program może ulec jakimś modyfikacjom, ponieważ no jesień, zresztą nawet nie jesień, u nas jest tak kapryśny klimat, że trzeba na bieżąco, prawda, pewne rzeczy korygować, ale tak planujemy. Spotkanie autorskie będzie na pewno takie duże, spotkanie autorskie będzie w sobotę, a w niedzielę planujemy spacer, plus tego w sobotę wieczorem planujemy mnóstwo imprez, no już się mówię, całowanie na Mariańskiego i inne rzeczy. Nie żartuję, to oczywiście, to jest żart. Także będzie w Płocku tego dnia będzie oczywiście inna waluta, bo będą Mariany, będziemy płacić Marianami, nie będziemy płacić złotówkami ani euro, będą Mariany, ale nie wiem, czy w jakimkolwiek kantorze Państwo to wymienią, bo boję się, że pan w kantorze albo pani dostanie zawał, jak zobaczy Mariana jednego, czy tam 10 Marianów, poproszę 1 euro. Nie wiem, jaki to będzie przelicznik tej waluty.
1: Wszystko będzie się działo za sprawą twoją i Książnicy Płockiej.
5: Książnicy Płockiej, która jest naprawdę filarem tutaj w Płocku, naprawdę wielkim filarem pod dyrekcją pani Banasiak, naprawdę to jest tak prężna książnica jak mało.
1: 15 książek. Zaczęło się to bardzo dawno.
5: 20 lat temu.
1: No właśnie.
5: Dokładnie.
1: Wtedy chyba nie zdawałeś sobie sprawy, że to będzie aż tak popularne.
5: Nie, to znaczy moja, bym powiedział, popularność taka wśród czytelników zaczęła się od ostatniej wizyty. To była taka, bym powiedział, książka przełomowa. A wtedy było wielkie spotkanie autorskie w Płocku, mnóstwo przyszło mieszkańców, prawda, i wtedy wszyscy usłyszeli Ostrowski. No. I dosłownie rok po tym ukazał się paragraf 148.
1: Ale wówczas, pisząc pierwszą książkę z serii Zuzy, też nie miałeś świadomości, że powstanie ich 15, 16 już właściwie za chwilę.
5: Znaczy to było tak, że ja w ogóle ta Zuza była napisana wiele lat wcześniej. Wiele lat wcześniej była napisana. Nawet teraz któregoś dnia znalazłem ten maszynopis. Także ona była wiele, wiele lat temu napisana. Zuza Lewandowska się nazywała nie Lewandowska, ale Mariański był Mariańskim w każdym razie. To też ważne jest. I ona tak leżała. I to był taki, ja już nieraz opowiadałem, że to był taki, no ja uważam, że to był gniot. Córka nawet mówiła, ojciec, nigdy tego nie wydasz, to odpuść tę książkę. A ja się uparłem, że właśnie to było tak, że po ostatniej wizycie Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej, jak ta książka się ukazała, się ze mną skontaktował i słuchaj, bym był zainteresowany współpracą z tobą, może masz jakąś fajną książkę i żebym ją wydał. I pomyślałem o tej książce i ją przerobiłem, oczywiście. Córka miała rację, to był gniot, też ja naprawdę dużo musiałem nad tą książką pracować i powstał paragraf 148, który został wydany właśnie w Skarpie Warszawskiej. No i to się okazało hitem.
1: No naprawdę. Właśnie. I tak poszło później, bo ludzie zaczęli ją czytać i stwierdzili, że to bardzo fajna książka i chcieli kolejnych przygód Zuzy.
5: Tak, i później był Czarny Wdowiec i tak dalej, dalej. Jakby ktoś pytał mnie tak na ulicy, proszę wyjść po kolei te książki, ja już nie jestem w stanie tego robić.
1: Pierwszy zlot, myślę, że fantastycznie. 20 lat, to jest doskonała okazja. 15 książka została wydana, 16 w toku, więc też super okazja. No i co? Okazja do poznania, tak jak powiedziałeś, również naszego miasta.
5: Okazja do poznania naszego miasta, przy czym to nasze miasto tak naprawdę istnieje prawie we wszystkich moich książkach, bo i w Agacie, prawda, taki Tajemnice Tumskiej Góry oczywiście, Zuza Lewandowska. Staram się cały czas i wydaje mi się, że w prawie każdej książce, która powstanie jeszcze, też ten głos będzie takim, no, będzie też cichym bohaterem, będzie bohaterem, bo ta książka, prawda, to nie jest miejsce, gdzie się odbywa akcja. Ja uważam, że miasto jest też jednym z bohaterów tej opowieści.
1: 24-25 października, pierwszy zlot fanów Zuzy Lewandowskiej. Szczegóły już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz krymi.
5: Tej opowieści.
1: 24-25 października, pierwszy zlot fanów Zuzy Lewandowskiej. Szczegóły już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz kryminałów.
4: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK.

0: Później ma pewną edukację, a więc szkoła podstawowa. Ja uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 10. Bardzo sobie chwalę i serdecznie wspominam tą szkołę, ponieważ w tej szkole wówczas Janusz Białaszek zauważył we mnie taką iskierkę takiego niepokornego, wszędobylskiego ucznia. Od tego się zaczęło. Zaszczepił mi baksel taki do sportu, choć w tej szkole było naprawdę fantastycznie pod każdym względem, i edukacyjnym, jak i sportowym. Wychowanie fizyczne było wielopoziomowe, wielokonkurencyjne. Była gimnastyka, była lekka atletyka, były gry zespołowe i myśmy w tych wszystkich grach rywalizowali jako szkoła i mnie się spodobał skok wzwyż. Ja byłem wówczas niewielkiego wzrostu, mając 145 cm. Przeskakiwałem swój wzrost. Nauczyciel był w szoku, mówi: jak to możliwe? I od tego się tak właśnie zaczęło, że polubiłem tą lekką atletykę, chociaż byłem przygotowywany do biegów, średnich, i moja przygoda z biegami średnimi u trenera świętej pamięci też Froma. Szykowaliśmy się na mistrzostwa województwa w biegach przełajowych na dystansie 1,5 km, bo to wówczas jako kategoria młodzik. Ja wystartowałem, dostałem nawet kolce i w pewnym momencie taką ławą żeśmy szeroką ruszyli i później był wbieg w las i przepychanka oczywiście, jak to w biegach jest, i nadepnęli mi kolcami na nogę. Ja się przewróciłem, noga przebita, ukrwawiona. Nie ukończyłem tego, ja powiedziałem, że ja nie chcę w życiu biegać i nie będę biegał, ja chcę skakać. No więc był szok olbrzymi. Poszli na tą, że tak powiem, na tą moją ugodę taką i na moją prośbę.
1: Zwłaszcza, że byłeś dobry w jednym i drugim.
0: Tak, właśnie byłem dobry, ja byłem sprawny i w gimnastyce. Myśmy mieli, były takie ligi gimnastyczne nawet, więc mówię, szpagat wówczesnym w tamtym czasie jako młodzika nie był to problemem. W tej chwili też, jak się dobrze rozgrzeje, to też ten szpagat jestem w stanie zrobić. Może nie na 100%, ale 95-98% taki szpagat robię. Więc jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Później nastąpiła era szkoły średniej. Jestem absolwentem 120-letniej szkoły imieniem Władysława Jagieły Jagielonka. Tam edukowałem się w klasie sportowej. Fantastyczny dyrektor Jerzy Przyszlak robił wszystko, żeby w tej szkole i był sport, i była nauka, i edukacja. I było rzeczywiście w tej szkole, jak i w tej chwili obserwuję, bo jestem fanem tej szkoły, porządek, ład, i wiele się działo i wiele się dzieje. Myśmy mieli, jako uczniowie, musieli mieć tak zwane mundurki. Chodziło się do szkoły, gdzie wszyscy jednakowo w zasadzie byli ubrani. Nie w tej chwili, tak jak mamy, widzimy po prostu, kto rano wstanie i coś złapie, to się w to ubiera. Mamy XXI wiek, więc mówię, te przemiany są.
1: Darek, a jak to się stało, że ten styl przerzutowy do ciebie przylgnął?
0: Ja się urodziłem w 1954 roku i panował styl wówczas przerzutowy, styl w zasadzie nożycowy najpierw, później on się przeobraził w przerzutowy. Ja niestety takim stylem się uczyłem.
1: Trafiłem w tym
0: do
1: stylu
0: klubu Wisła, gdzie moim pierwszym trenerem takim lekkoatletyki był Edmund Niewczeski. Fantastyczny trener, pedagog. Myśmy próbowali, uprawiali lekkoatletykę, różne, że tak powiem, skoki, biegi, rzuty, tak jak to w lekkoatletyce. I ja niestety cały czas dążyłem do tego, żeby skakać. I później się okazuje, że trafiłem do grupy trenera Jerzego Malanowskiego, który prowadził grupę skoków, takich dobrych chłopaków. Ja byłem najmniejszym. Trafiłem do tej grupy. Pamiętam jak dziś, do szkoły, do liceum Machowskiego, tam były treningi i przyszedłem, powiedziałem, że do trenera i do chłopaków, którzy byli o mnie o 2-3 głowy wyżsi, mówię, że ja tutaj się zgłosiłem do trenera na treningi skoków wzwyż. Nie zapomnę tego, że trochę śmiech był taki i niedowierzanie, że taki mały knyp. Mówi, to idźcie, mówi, przebierz do następnej szatni i dołączysz. Więc ja usłyszałem już wychodząc ten śmiech i te głosy, mówi, ty zobacz, mówi, co on chce tu osiągnąć. Więc mnie to tak zabolało, ale mówię, ambicja moja była olbrzymia i się okazuje, że ja w ciągu roku byłem lepszy od tych chłopaków.
1: Myśmy mieli treningi
0: na stadionie miejskim, który w tej chwili, a wtedy był stadion Mazowie, ja jako ten najmniejszy miałem wyznaczone, że musiałem pół godziny wcześniej przyjść,

0: od dozorcy klubu brać łopatę, taczki i poprzeczki, które były wówczas trójkątne i niestety poprzeczki były drewniane. Ja na taczkach tych poprzeczek brałem z 20 parę i w zasadzie po treningu zawoziłem jedną, dwie, bo co nieudany skok to była złamana poprzeczka. Poza tym szpadel, łopata wtedy, musiałem taką usypać górę z piasku, żeby koledzy, którzy ze mną będą trenować, mieli na czym skakać.
1: Darek, a w młodości właśnie, czy miałeś sukcesy duże, takie rangi właśnie mistrzostw Polski?
0: To znaczy tak, jako uczeń szkoły podstawowej jeździliśmy na tak zwane czwórboje. I w tych czwórbojach byłem jednym z wiodących, a przede wszystkim moje w skoku wzwyż wygrywałem, nie? I to mnie tak dalej zainspirowało, żeby się, że tak powiem, poświęcić temu skokowi wzwyż. Mimo mojego wzrostu 173 na dzień dzisiejszy, może w tej chwili z racji metryki już ten wzrost jest trochę mniejszy, ale tyle miałem. No i ciągnąłem to, podpatrywałem wtedy idolem moim takim był Walery Brumel, który skakał też na piasek, 2,28. Mówiłem, matko, jak to jest wysoko. No chociaż, żeby coś skoczyć. I się okazuje, że u tego trenera Jerzego Malanowskiego po roku czasu ja skoczyłem 171, zdobyłem mistrzostwo Mazowsza juniorów w Sochaczewie i też pewna anegdota, śmiech, rozbieg, organizator zorganizował takie gumowe chodniki, zamiast piasku i ze skoczni, to były takie worki, w których były jakieś tam już odpady czegoś tam, więc pamiętam, że w którymś ze skoków, a miałem kolce były nie przykręcane, tylko kolce były na stałe, ja dostałem nowe kolce, więc te kolce spały ze mną pod poduszką, bo zawody i tak dalej, się okazuje, że na jednym z rozbiegów skoków wbiłem tak mocno tymi kolcami nogą się w ten zeskok, że po prostu poderwałem tą gumę i wpadłem w te gąbki. Oczywiście skok został, że tak powiem, przyznany mi do poprawy. Poprawili tam tą gumę i później się okazało, że ja zwyciężyłem w kategorii juniora młodszego 171. I się okazuje, że no, uznanie znalazłem w wojewódzkiej, że tak powiem, Warszawska Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, bo takowy był i jest do tej pory, różnego rodzaju zawody i powstał tartan lekkoatletyczny na Skrze Warszawa. Zostałem tam zaproszony, był meeting, gdzie mogłem wystartować. Dostałem też również kolce takie, które spełniały wymóg i ja tam skoczyłem 191. 191 jako niespełna 17-latek z dużym, że tak powiem, progresem i zostałem powołany do kadry Polski. Uczestniczyłem w jednym międzynarodowym meetingu w Magdeburgu, skoczyłem tam 2 metry. Wszyscy łapali się za głowę, że taki mały knyp pokonał wszystkich i ta pasja moja po prostu trwała.
1: Czyli generalnie od samego początku odnosiłeś sukcesy, ale tak naprawdę największe odniosłeś w momencie, kiedy miałeś już dużo więcej lat, czyli jak zostałeś mastersem. Tutaj Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, właściwie cały czas złote, srebrne medale, brązowe. Ile ich w końcu jest?
0: No chcę powiedzieć tak, że moja przygoda taka ze sportem masterskim po 25 latach przerwy spowodowana tym, że ukończyłem studia na WF-ie poznańskim. Tam miałem też doskonałego trenera Kazimierza Pibera i tam już był flop, bo w 1968 roku Dick Fosbury na Igrzyskach Olimpijskich pokazał, zademonstrował pierwszy styl flopa, skacząc na takie gąbki, nie na zeskok, tylko na gąbki takie poukładane i wygrał to zdecydowanie i od tego momentu po prostu skok wzwyż, styl przerzutowy, że tak powiem, jakby szedł w zapomnienie, bo była duża grupa młodych adeptów chętnych, żeby się tego nauczyć. To jest prosta metoda. W zasadzie to jest tak, skok wzwyż techniką flop, to jest skok w dal po łuku. Trzeba im szybciej pobiegniesz, tym wyżej skoczysz. Oczywiście z zachowaniem pewnych parametrów siły odśrodkowej, która działa na łuku i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili mamy niestety tak, jak mamy, że skok wzwyż stylem przerzutowym, którym ja do tej pory, że tak powiem, zostałem wierny i chcę go ocalić od zapomnienia, no niestety poszedł w zapomnienie. Skaczą wszyscy flopem. Część...
1: Bo można skakać wyżej.
0: Tak, można skakać wyżej, chociaż 2,35 Jaszczenko stylem przerzutowym skoczył skoki wzwyż, więc można było, bo to środek ciężkości, fakt faktem, że jest trochę różnica. My siły odśrodkowe nie wykorzystujemy, my tylko wykorzystujemy napęd, który mamy po linii prostej, po skosie, poprzez zablokowanie piętą i spowodowanie tak zwanej katapulty w górę.
1: Darek, co się stało, że nie zdecydowałeś się jednak przejść na ten nowszy styl?
0: Fakt, że metoda treningowa, ja nawet na studiach próbowałem, bo to już jak byłem na studiach, to już ten styl był, trener nawet mnie też próbował, ale ja skakałem tak 190-185 z krzesełkiem. Ja miałem po prostu zespawane, że tak powiem, odcinek lędźwiowy biodra krzyża, bo to trzeba było ten odcinek wzmacniać dla potrzeby skoków zwyż, żeby zablokować piętą, żeby ta pięta po prostu przeniosła się przez staw skokowy, przez biodro w linii, że tak powiem, prostej, spowodowała to wybicie w góry. I tu był ten problem taki, że ja byłem sztywny w odcinku lędźwiowym, w kręgosłupie.
1: A i lepiej jest... ci było i nadal tak, skakać tym starym
0: w tej chwili
1: stylem.
0: Mówię tak, no... Już nie wrócę do tego, bawię się na treningach, próbuję jakimś tam flopem coś, mówię, może się przerzucę, bo w jakimś tam czasokresie doznałem kontuzji kolana, miałem nawet artroskopię kolana, więc mówię, przerzucę się na drugą nogę, ale miłość i parcie i nawyki ruchowe zostały, że no trudno jest.
1: No ale cały czas zdobywasz medale, to jest coś niezwykłego.
0: No tak, to jest, mówię, to jest taka pasja, mówię, do sportu, pasja do lekkiej atletyki, pasja bycia nauczycielem, bo ukończyłem, tak jak wspominałem, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z wyróżnieniem. Nawet rozpocząłem pracę doktorską, ale na skutek tego, że byłem tutaj wychowankiem Wisły Płock i reprezentowałem Płock, otrzymałem mieszkanie wtedy i to spowodowało, że ja tą pracę doktorską, jeden artykuł jakiś tam wypuściłem i no niestety zdecydowało to, że tak, w Poznaniu mój promotor pracy, profesor, mówi, Darek, mówi, będziesz mieszkał w akademiku, a pracował będziesz na AWF-ie i będziesz pisał swoją pracę doktorską. A ja w tym momencie, jak dostałem tą możliwość zamieszkania w Płocku, no, zawiesiłem to wszystko. I tak to się pokończyło. Natomiast w 2005 roku rozpocząłem właśnie po 25-letniej przerwie od skakania, jako Masters i w 2005 roku stanowiłem rekord Polski w kategorii 50. Skoczyłem wówczas 180. Rok później pojechałem na pierwsze halowe Mistrzostwa Świata do Linz. Zdobyłem srebrny medal. Rok później pojechałem, były Igrzyska Olimpijskie Mastersów, tak zwane WMG World Masters Games do Sydney i tam zdobyłem srebrny medal. I od tego co roku pasja, że tak powiem, trwa i zawody są i póki jeszcze możliwe to startuje.
1: No właśnie, to jest coś, co cię trzyma przy życiu chyba. Darek, zadałem ci pytanie, czy wiesz, czy liczyłeś, ile tych medali masz w sumie?
0: No, trudno mi jest policzyć. Naprawdę, bo ja przede wszystkim tak bardzo sobie cenię to, że w kategorii Masters od 50 roku mam wszystkie rekordy Polski na stadionie, na hali do tej pory niepobite, więc to mnie bardzo satysfakcjonuje. Co dwa lata są Mistrzostwa Świata, więc przywożę medale. Jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Nie licząc Mistrzostw Europy, które są również tam co dwa lata, też mam jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Więc jestem z tego tytułu bardzo usatysfakcjonowany, spełniony. Choć chciałbym jeszcze. Nie wiem, na ile organizm pozwoli. Robię wszystko, żeby te swoje marzenia, realizacje sportowe, że tak powiem, jeszcze utrzymywać.
1: I realizacji marzeń ci życzę. Wszystkiego dobrego, kolejnych startów, kolejnych medali, kolejnych złotych medali, nie tylko Mistrzostw Polski, ale Europy i świata. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Radio SK.
2: Radio SK. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów w magazynie reporterów SK Płock. A już za chwilę rozmowa z Andrzejem Kwasiborskim na temat nowej wystawy w Płockim Domu Darmstadt, a także z Krzysztofem Misiakiem, kierownikiem muzycznym Płockiego Teatru.
2: SK Płock.
1: Andrzej Kwasiborski, kolekcjoner twórczości Art Brut, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Andrzeju.
3: Dzień dobry.
1: Andrzej, kolejna wystawa, bo jesień, w związku z tym czas na kolejną wystawę z cyklu Art Brut, z twojej kolekcji oczywiście. Która to już wystawa w domu Darmstadt, jeśli chodzi o twoje zbiory?
3: Powiem tak, próbowałem liczyć to i bodajże 13. Indywidualna, bo praktycznie każda wystawa to jest jednego człowieka, pokazujemy twórczość. Była też jedna wystawa zbiorowa, czyli pierwsza, którą w domu Darmstadt pokazaliśmy, no to były moje zbiory jeszcze związane bardzo ze sztuką naiwną, bo od tego zaczynałem. A teraz już ta kolekcja poszła w kierunku tylko i wyłącznie Art Brut.
1: No i była też niedawno stosunkowo w Muzeum Mazowieckim też wystawa zbiorowa właśnie twórczości Art Brut. I tam na tej wystawie można było zobaczyć pracę tego człowieka, który będzie miał indywidualną wystawę w domu Darmstadt, czyli Piotra Goraja, prawda?
3: Tak. No ten rok dosyć płodny był, 2026. Zaczęliśmy właśnie w lutym i w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się ta wystawa 13 niepokornych. No i to był debiut właśnie Piotrka, jeżeli chodzi o takie wystawy no, z najwyższej półki, no bo muzealna w sumie, prawda? Miewał takie wystawy w Łodzi, ale to nie było z taką pompą, z takim katalogiem, który się ukazał. Oczywiście Piotrek przyjechał na tą wystawę z opiekunami i był bardzo zadowolony, bardzo dumny. Zresztą rodzice są również bardzo dumni z tego, że Piotr jest już tak znany, bo ten katalog już poszedł w świat i pytają się ludzie z zagranicy właśnie, kto to w ogóle jest ten Piotrek Goraj.
1: Czy te same prace zobaczymy na tej wystawie, czy to będą zupełnie inne prace?
3: Powiem tak, że będą te prace, ale bodajże z tego co pamiętam, to tam było chyba 8 prac pokazanych na tej wystawie zbiorowej. No tu będzie prac pokazanych dużo więcej, no bo będzie może 50, a może 60. Jeszcze tego dokładnie nie wiemy, bo jak wejdziemy na ekspozycję, wtedy przymiary zrobimy do tego, ile tych prac się tam zmieści. No w każdym bądź razie będzie dużo więcej tych prac niż na tej zbiorówce w muzeum.
1: W takim razie powiedzmy troszkę o Piotrze. Co to za człowiek? Czym się zajmuje na co dzień? No i właśnie, czym charakteryzują się jego prace?
3: No Piotr Goraj no właśnie w przyszłym roku, w marcu skończy 30 lat. Jest to młody człowiek. Najmłodszy w ogóle chyba w mojej kolekcji. Nie mam chyba młodszego. Mieszka w Łodzi z rodzicami. Praktycznie no, nie zajmuje się niczym innym jak rysowaniem właśnie tych aut uprzywilejowanych. Zresztą nie tylko aut, bo i pojawiają się też tam łodzie różne. No co tu jeszcze powiedzieć o Piotrze? No mówi, że gdyby nie rysował, to pewnie byłby ratownikiem medycznym, bo tak go bardzo to fascynuje. Zresztą sam sobie robi takie obchody po Łodzi. Wsiada w tramwaj i jeździ po okolicy, odwiedza takie różne znane obiekty, choćby nawet jakieś galerie handlowe, czy ulica Piotrkowska, obserwuje i no, przynajmniej on ma satysfakcję z tego, że no, spełnia jakiś dobry uczynek, że tam młodych ludzi informuje, że uważaj, bo ty możesz sobie krzywdę zrobić albo jakieś inne rzeczy. No, jest bardzo związany ze strażą pożarną. Jego ojciec, właściwie ojczym, był strażakiem i właściwie Dzięki niemu odwiedził chyba 11 jednostek Straży Pożarnej w Łodzi, bo chyba tyle jest. Mówi, że wszystkie je zobaczył i punkty medyczne.
1: I stąd jego fascynacja właśnie tymi wozami?
3: Właściwie to wszystko, co jest mundurowe, to no, oprócz wojska, bo jeszcze nie widziałem, żeby jakieś wojskowe pojazdy tworzył, ale tak karetki pogotowia, Straż Pożarna i policja, wszystko o tych samochodach praktycznie wie. On je rysuje, opisuje. We wcześniejszym czasie to on jeszcze wycinał te samochody, żeby nadać im kształt właśnie auta. Obecnie już tego nie robi. Mówi, że już więcej opisów tworzy niż właśnie, bo to wycięcie powodowało ograniczenia w tych opisach.
1: Czy nosi nadal to wszystko ze sobą? Bo podobno on tak robił?
3: Cały czas nosi, ma taką teczkę. Nawet ostatnio mówi, że mama mu kupiła taki segregator, w którym te prace sobie segreguje, ale to już się nie mieści, bo tego naprawdę powstaje dużo. Jak Piotr mówi, około 4 prac dziennie. Warto też powiedzieć, że Piotr tworzył od dziecka, ale ostatnie lata jest związany z taką galerią Odlot w Łodzi. Chodzi tam, on mówi, że chodzi do pracy. No i właśnie tam tworzy również te prace, ale to nie tylko tam, bo w domu również. No i wyliczył, że to są chyba 4 prace dziennie, tak mniej więcej wychodzi, bo tam dużo szczegółów.
1: To właśnie to sporo prac dziennie powstaje. Tak jak mówisz, sporo szczegółów. On jest rzeczywiście nastawiony na takie detale, prawda?
3: Tak. Właściwie to nie przeszkadza mu żaden materiał do tworzenia. Tworzy na wszystkim, co tylko wpadnie mu w ręce. Może być to zwykła kartka z zeszytu, może to być kawałek jakiejś dykty. Tak samo jest z materiałami piśmiennymi. Często jest to długopis, flamastry, ołówek. Właściwie to wszystko, co istnieje, nie przeszkadza mu w twórczości.
2: SK Płock.
1: Czy tylko pojazdy właśnie tego typu są w kręgu jego zainteresowań, czy próbował też rysować, malować coś innego?
3: Zauważyłem, że raczej tylko. Znaczy, też widziałem makiety, które takie stworzył, a to były takie strażnice, w których były boksy takie do parkowania tych pojazdów uprzywilejowanych. Właściwie to chyba pomysł był ze Straży Pożarnej, prawda, że oni mają nawet jakieś lądowisko dla helikopterów. No, jeszcze przestrzennych prac nie tworzy, także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy na tych parkingach zadomowią się pewnie auta, które stworzy właśnie takie no, w kształcie bryły, prawda, geometrycznej, żeby ten samochód mógł tam stać, bo na razie to jest tylko płaskie na kartonie, prawda, czy tam na karteczce. A jeszcze ważną informacją jest, że Piotrek ma niesamowitą wiedzę na temat tych aut, które tworzy, i żeby tego nie zapomnieć, to zapisuje to wszystko w zeszycie. Numer rejestracyjny, jaka jednostka, z jakiego miasta, numer służbowy, wszystko jest tam szczegółowo zapisane, także nie pomyli się, drugi raz tego samego pewnie auta nie stworzy. Chociaż oglądając jego pracę, ma się wrażenie, że są podobne do siebie. Chociaż Piotrek mówi, że nie, one nie są podobne, one się różnią. Dla niego te różnice są bardzo istotne. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam rysunek, to one się różnią, ale jeżeli chodzi o te marki samochodów na przykład, no to one bardzo podobne są.
1: Kolor gra również dużą rolę, prawda?
3: U Piotra tak. I to mogą być kredki, to mogą być flamastry. No, wszystko praktycznie, co tylko istnieje, on jest w stanie, no nie widziałem, żeby farbami malował, ale najczęściej to chyba jest długopis, bo on właściwie, albo jakiś cienkopis, bo on dużo pisze na tych pracach. To jest takie charakterystyczne dla ludzi, którzy tworzą art brut, że oni bardzo często powtarzają ten sam motyw w swojej twórczości.
1: Powiedz, jak ty trafiłeś na pracę Piotrka? Jak ty spotkałeś się z nim po raz pierwszy? Jak to wyglądało?
3: Trafiłem bardzo przypadkowo. W internecie właśnie zobaczyłem jeden samochód i mówię, o, to jest to, czego szukam. A bardzo rzadko się zdarza, że właśnie od razu taki impuls jest, że to jest ciekawe. No i z Radkiem Łabarzewskim pojechaliśmy do Łodzi, a wiedziałem, że, bo to było na stronie Galerii Odlot, która no, nie bardzo promowała Piotra, jeżeli chodzi o to jego twórczość. Mówię do Radka, jak jechaliśmy, pokazałem mu zdjęcie i mówię, słuchaj, jak będziemy tam w tej galerii, szukamy takich rzeczy. No i chodzimy po tej galerii, chodzimy. Rzeczywiście ciężko było to znaleźć, ale Radek gdzieś tam wypatrzył, mówi, patrz, jest. No i jak się spytaliśmy o tego człowieka, no to już poszło to sprawnie.
1: Ile prac masz, Piotrka, w swojej kolekcji?
3: Myślę, że około 60. Nie liczyłem jeszcze, ale około 60.
1: Czyli prawie wszystkie zobaczymy je w domu Darmstadt już od 25
3: być
1: września.
3: Może, tak, być może wszystkie zobaczymy. Tak jak wcześniej mówiłem, to w zależności od tego, ile miejsca zostanie. Próbujemy jeszcze zrobić jakąś niespodziankę Piotrkowi, bo skoro ci strażacy dla niego są tacy ważni, ci policjanci, to może ktoś z państwa ma jakiś mundur strażaka albo policjanta i mógłby wystąpić na wernisażu 25 września w domu Darmstadt, to byśmy byli bardzo wdzięczni.
1: No właśnie, jak będzie wyglądał wernisaż? Rozumiem, że Piotrek przyjedzie na otwarcie wystawy.
3: Tak, zapowiedział się, właściwie jego opiekunowie zapowiedzieli, że przyjadą. Jeszcze nie wiedzą, czy koleją, czy autem. No i bardzo ciekawe było to, że Piotrek jest taki bardzo szczegółowy i dużo uwagi poświęca temu, jak to się zachowuje. I z grupy musiał wybrać 3 osoby, które z nim przyjadą, bo jest tam więcej takich osób, które tworzą. No i bardzo długo mu to zajęło, żeby, no ale w końcu wybrał te osoby.
1: Andrzej, dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego Piotr Goraj na kolejną wystawę w domu Darmstadt jesienną, coroczną?
3: Wybór jest oczywisty. Jest to jedna z ciekawszych postaci, którą ostatnimi laty znalazłem. W ogóle jest bardzo ciężko w ogóle ciekawą postać, bo wiemy, że tu chodzi o tą osobę i o tę pracę, że to jest nierozłączny element i Piotrek naprawdę jest wart tego, by go pokazywać i dlatego.
1: Od 25 września do którego października?
3: Do 15 października będzie otwarta wystawa, na którą serdecznie zapraszamy.
1: Wernisaż o godzinie 18,
3: tak? 18, tak.
1: Zapraszamy w takim razie na wernisaż. Pracę Piotra Goraja i jeszcze zapytam o tytuł. Uprzywilejowane. Dlaczego taki?
3: Uprzywilejowane dlatego, że chodzi o te auta, które są uprzywilejowane, czyli Straż Pożarna, Pogotowie i Policja.
1: A twoje plany oprócz tej wystawy w najbliższym czasie?
3: Tych planów to jest sporo, dużo jeździmy, już byliśmy, w tym roku byliśmy 2 razy we Francji, pokazywaliśmy wcześniejszy nasz film w Nicei na festiwalu o Henryku Żarskim, który został bardzo miło przyjęty i w ogóle pojawiły się takie osoby jak Michel Tevos, który był pierwszym dyrektorem muzeum w Lozannie, przyjaciel Jeana Dubifeta, poznaliśmy się, bardzo się polubiliśmy, no, namawiam go, żeby przyjechał do Płocka na Brudok, na festiwal, który prowadzi Radek Łabarzewski. No nie wiem, czy się to uda, bo już ma 90 lat. I bardzo sympatyczna postać. Jakie plany? No, w tym roku będziemy jeszcze jeździć, ale nie są to plany wystawowe, a raczej odwiedzając twórców.
1: Będziecie kręcić kolejny film?
3: Film. Pracujemy teraz nad montażem o Stefanie Szkorupie. Film o człowieku, który tworzy budki dla ptaków. Będziemy również chcieli nakręcić film o Piotrku Goraju. Także to są przyszłościowe, myślę, że na przyszły rok dopiero te plany spadną, ale już na wernisażu może będziemy już kręcić pierwsze zdjęcia do tego filmu.
1: W takim razie trzymamy kciuki za nowy film, produkcję związaną właśnie z twórcami Art Brut, no i na kolejne wystawy z twojej kolekcji. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Andrzej Kwasiborski, płocki kolekcjoner twórczości Art Brut.
3: Dziękuję.
2: SK Płock.
1: Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta, dyrektor muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Krzyśku.
4: Witam cię, Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprostuję tylko lekko, bo chciałbym być dyrektorem muzycznym, ale jestem na razie kierownikiem.
1: No dobrze, w takim razie niech zostanie kierownik, okej. Okay. Ale myślę, że to też stanowisko, które jest no, jedyne w swoim rodzaju w teatrze, prawda?
4: Tak, samodzielne. W pewnym sensie mam wpływ na to, co robię i dobrze mi z tym. Mhm.
1: 40-60. Te cyfry są dla ciebie ważne w tym roku.
4: To jest mój rok jubileuszowy. 40 lat pracy artystycznej, no i oczywiście i moje urodziny.
1: 60 na karku.
4: Tak jest, 6-0.
1: Jak się z tym czujesz?
4: Świetnie. No, fajną perspektywę, bo podsumowując oczywiście, no to tak wydaje mi się, że te lata, mam nadzieję, że nie poszły na marne. Ja przynajmniej nie odnoszę takiego wrażenia, chociaż wiadomo, że zawsze można lepiej, zawsze można więcej, zawsze można częściej, że się tak wyrażę, ale generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co mi się udało zrobić i że jeszcze żyję.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką te 40 lat temu?
4: No, przygoda się zaczęła oczywiście wcześniej. Ja tak 40 liczę od momentu, kiedy wraz z moim zespołem Rybiełości w 1986 roku wystąpiliśmy na festiwalu opolskim, tam na scenie debiutów, a potem konsekwencją w pewnym sensie tego, chociaż też do końca tego nie wiemy, ale najwyraźniej ktoś nas zauważył i wrzucił nas na bardzo ciekawą, egzotyczną minę pod tytułem Wyjazd do Korei Północnej, spotkać się z szeregiem różnych przywódców ówczesnych, mniej lub bardziej tamto systemowych, tak powiem, krajów, no ale spotkanie z Kim Il-sungiem zrobiło na nas dosyć duże wrażenie. No i tak się składa, że mieliśmy nawet z nim zdjęcie w gazecie tam takiej lokalnej, powiedzmy, Trybunie Ludu, tak jak myśmy to nazywali wówczas. Więc jak wychodziliśmy na miasto, chociaż to było rzadkie i w ogóle, ale to jest temat na inną rozmowę, no to tam to trochę nam się kłaniano, wiesz. Szybko można było chyba karierę zrobić tam.
1: No właśnie, nie chciałeś tam zostać w takim razie.
4: Nie chciałem tam zostać, bo tam po prostu znakomicie są łamane prawa humanitarne, prawa człowieka, nie?
1: Bo no tak, wówczas były łamane i
4: teraz są też
1: niestety nic się nie zmieniło.
4: Znaczy cieszę się z tego, że jestem ja i wiesz, jako powiedzmy muzyk, ale też normalnie człowiek, że udało mi się tam być, nie? Bo to jest zamknięty kraj i niewiele osób ma tam do tego miejsca wstęp, że się tak wyrażę. Bardzo ciekawa, bardzo interesujące spojrzenie na inny świat. Coś nieprawdopodobnego.
1: A jak zaczęła się twoja przygoda z gitarą?
4: Mój ojciec świętej pamięci, Józef, był bardzo muzykalnym jegomościem. Grał amatorsko na instrumentach klawiszowych. Na gitarze też grał. Mój kuzyn grał na gitarze, więc to były takie czasy, gdzie tam ludzkość parała się tym instrumentem jakoś. No i oczywiście wiadomo, jak zobaczyłem AB no, i zauważyłem tę brokatową taką gwiazdę i wtedy, no to sobie myślałem, o kurde, ale to jest niesamowite, kurczę. Chciałbym mieć taką gitarę. No, były problemy oczywiście wówczas z instrumentami. Miałem kupowane, znaczy miałem kupić dokładnie, no, w końcu byłem młodym jegomościem, no to jeszcze sam sobie nic nie mogłem kupić, więc były mi kupowane instrumenty. Potem były przerabiane, modyfikowane, z gitary akustycznej robiło się gitarę elektryczną. No i cały ten szereg po prostu, wiesz, tych implikacji związanych z tym wszystkim. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz to jest tylko kwestia woli właściwie, nie? Czy chce mi się, czy nie, nie? Wówczas mi się bardzo chciało i może dlatego, że mi się chciało i do tej pory mi się chce, No to właśnie siedzę tutaj.
1: Krzysiek, zaczynałeś od bluesa i teraz znowu blues na twojej nowej płycie, która niedawno się ukazała. Blues 6.0. Dlaczego taki tytuł? Nawiązanie do twojego wieku, czy nawiązanie zupełnie do czego innego? Do jakiejś zmiany, nowoczesności, innego podejścia do bluesa?
4: No, głównie to chyba raczej chodzi o ten PESEL, nie? Tak, ale generalnie miałem płytę kiedyś Misiak 5.1, no to też to nie, ale 6.0 to jest taki nowy update, myślę, nowy w sensie mojego spojrzenia oczywiście na muzykę bluesową. To jest muzyka, która, z której się wywodzę, którą po prostu lubię i wydaje mi się, że ja cały czas grałem bluesa, tylko on nie był, on jest taki mój, taka mojość jest, że tak powiem, w tym wszystkim.
1: No, no właśnie, bo jest to troszkę mieszanka. Pomieszanie styli, prawda? Bo to nie jest taki typowy blues.
4: Nie, właśnie dostałem taką recenzję od jednego wytrawnego słuchacza bluesa, który powiedział, że jak miałby posłuchać bluesa w moim wykonaniu w stylu, powiedzmy, z tym szacunkiem oczywiście, Tadeusza Nalepy i tak dalej, to mówi, żeby tego raczej chyba nie zaakceptował, ale on, czytaj dalej, wytrawne ucho bluesowe, no stwierdził, że jednak to jest zupełnie inne spojrzenie na tę materię, więc to jest ważne, nie? Znaczy to jest ważne, tak o tyle ważne, że wiesz, no oczywiście są emocje bluesowe, ale no też jest jakiś rodzaj umiejętności, powiedzmy, sposobu aranżowania. Tam jest dużo nawiązań do tego, co tam 40 lat temu graliśmy, bo tam jest numer, który po prostu odświeżyłem. Numer nazywa się Gdy pokłóci się dziewczyną. Wtedy był realizowany wokalnie. Tutaj jest wersja instrumentalna tego utworu. No ale to jest też taki ukłon w tamten rodzaj emocji, o, może tak. Chociaż jest przearanżowany oczywiście utwór, znaczy przearanżowany w sensie, że nie typu, że nie do poznania, tylko jest nowy aranż po prostu do tego utworu.
1: Ty gitara oczywiście, ale jest spore instrumentarium, jak zwykle na twoich płytach solowych, ale po raz pierwszy pojawia się puzon. Dlaczego?
4: Dlatego, że poznałem człowieka, czy znałem go właściwie, Szymona Klekowickiego, który jak się okazało, oczywiście chodził do szkoły muzycznej, do której ja też chodziłem. Przychodził na festiwal rockowy Ogródki. Znaliśmy się generalnie, ale tak obserwowałem chłopaczka i on naprawdę wyrósł na znakomitego muzyka, bardzo wrażliwego, twórczego. I tak sobie pomyślałem, a do tego jeszcze był taki pretekst do tego, żeby go zaczepić i zaprosić. To jest młody człowiek, z Płocka właściwie i tam z okolic właściwie, ale stąd można powiedzieć. Był taki pretekst na 80-lecie szkoły muzycznej, gdzie z Big Bandem graliśmy razem. Podszedłem i zapytałem, czy by oczywiście nie zagrał, znaczy, czy by zagrał. No i zgodził się. I to jest ciekawe, bo to jest naprawdę bardzo kolorowy, jeśli tak mogę powiedzieć, instrument. A jeszcze w międzyczasie się dowiedziałem, że nasi ojcowie, notabene dwa Józefy, grali razem na jakichś takich usługowych imprezach typu wesele, tam zabawa i tak dalej. To taki świat jest, okazuje się, mały, ale zrobił na mnie wrażenie i tutaj fajnie zagrał po prostu w utworze Monada Blues, bo te są takie, w tym utworze jest taki rodzaj, mam nadzieję, oczywiście tak sobie założyłem po części, takie zestawienie klimatu, czyli harmonika ustna, czyli grająca dosyć wysoko, można powiedzieć, czyli rodzaj góry, no i on typu dół, nie?
1: Szymon Klekowicki to znana postać, młody chłopak powiedziałeś, ale generalnie znana postać w świecie muzycznym.
4: Oczywiście, no przecież to jest gość, który właściwie gra już teraz, ja ze wszystkimi grał, a gra teraz, nie wiem, ostatnio go widziałem z Vito Bambino, chyba w Sanach, no po prostu wszystkich tam obsługuje.
1: No i teraz Krzysztof Misiak, no super. Krzysiek, ile utworów, co w takim razie zawiera ta płyta i jak ona została skonstruowana?
2: SK Płock.
4: Utworów jest 13, chociaż blues ma 12 taktów, ale właśnie o to chodzi, żeby było tak, wiesz, troszkę inaczej. No wiadomo, Kamil Barański na syntezatorze, Mietek Grubiak na tenorze, Piotrek Kelm na skrzypcach, Piotr Krzemiński na fligerhornie, to też taka ciekawa trąbeczka. Mam taki sentyment do tego fligerhornu, dlatego że świętej pamięci Chuck Mangione i jego słynne dzieci Sancheza zawsze robiły na mnie wrażenie, a tu kolega gra po prostu pięknie. Dave Lecho to jest gość właśnie z Fort Wayne, naszego zaprzyjaźnionego miasta. Na klawiszach Bartosz, Darek Petera. O, Darek Petera u mnie pierwszy raz gra na syncie, zagrał solówę piękną. No i tutaj mam takie dwa nazwiska, gdzie Puchowski melodeklamuje i to jest to jest utwór właściwie instrumentalno-wokalny i on po prostu opowiada historię o mnie, o Płocku, o tym, że tutaj, bo on i był gościem naszego festiwalu Rockowe Ogródki, bywał, a do tego jeszcze w ramach tego festiwalu ja realizowałem warsztaty muzyczne i prowadził gitarę. No i Jacek Siciarek, którego wokal uwielbiam i też tam wokalizę zaśpiewał. Także to jest to. Jak jest skonstruowana płyta? No myślę, że tutaj jest ten blues taki, wiesz, taki rockowy, funkowy, countrowy, ale wszędzie jest taki rodzaj jakiegoś takiego mojego, jeśli mogę tak powiedzieć, języka wypowiedzi, nie? Czyli takiej specyficznej frazy, powiedzmy, jakiegoś swoistego brzmienia mojego, poczucia
1: zwykle
4: harmonii, czyli jak zwykle, wiesz, nie? No,
1: to jest, ci, no, którzy cię znają, to na pewno nie będą zawiedzeni.
4: Myślę, że to jest, będzie rozpoznawalne dla nich. Mm-hmm. Misiak gra, dobra, to ten.
1: No to właśnie, no to o to chodzi. Myślę, że to jest najlepsza recenzja zawsze dla
4: taki
1: artysty,
4: trademark,
1: prawda? Mm-hmm. Że jest rozpoznawalny. Wiadomo, że to jest on. Mm-hmm. No i ty jesteś ty. Słuchaj, 40 lat na scenie, grałeś z wieloma. Kto w takim razie spośród tych, z którymi grałeś, z którymi występowałeś, zapadł ci najbardziej w pamięć?
4: No muszę powiedzieć, że wszyscy mają, wiesz, miejsce w moim sercu, dlatego że każdy z tych artystów reprezentował, wiesz, swoją, jeśli tak mogę powiedzieć, swoją ścieżkę, nie? Czyli swój świat, swój klimat, swoją jakiś rodzaj atmosfery i tak dalej. No ale tak zawodowo, no to stanąłem na nogi grając w zespole Chylińska. No bo faktycznie to już było takie, powiedzmy, może nie komercyjne, ale już taki poziom, powiedzmy, wiesz, no.
1: Mhm. No i od tego momentu stałeś się chyba bardziej rozpoznawalny.
4: Myślę, że tak. To mi pozwoliło na to, że to nazwisko gdzieś tam zafunkcjonowało. Chociaż w tym naszym showbiznesie, jeśli chodzi o muzyków instrumentalistów, no to byłem znany, nie? Ale tutaj już troszeczkę szerzej poszło. No bo wiadomo. Że...
1: Mamy nową płytę, Blues 6.0, Krzysztof Misiak, no właśnie. Krzysiek, no ale tak jak powiedziałem na początku, jesteś, no nie dyrektorem, ale kierownikiem muzycznym Teatru Dramatycznego w Płocku. I tutaj też masz swoje osiągnięcia. Powiedz, co w takim razie szykujesz teraz w teatrze? Jak wygląda twoja ścieżka kompozytorska?
4: Ubiegły rok, 25, był rokiem rocznicowym. No, to zrealizowaliśmy koncert na 50-lecie. Mhm. No i tam też występowałem i to był koncert z orkiestrą symfoniczną. Bardzo fajnie. Przy okazji udało mi się dostać medal Promazowia. Dziękuję oczywiście kapitule i instytucji. Później mieliśmy premierę Iwony Księżniczki Burgunda. Następnie były Martwe Dusze. Ja tam robiłem muzykę. Martwe Dusze 2.0 Gogola. Potem był Pontyfikał. Następnie była farsa Pomoc Domowa. A na Święto Teatru zrealizowaliśmy Króla Ubu, do którego ja też robiłem muzykę w reżyserii Marka Mokowieckiego. Potem na scenie kameralnej jakby motyle są wolne, Piękna i Bestia. No i w tym roku przypada 500. rocznica inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na podstawie materiałów historycznych oraz legend zrealizowaliśmy, powstała sztuka Mazowsze w Koronie i teraz będziemy prolongować jakby ten spektakl. W sensie to był taki plenerowy spektakl, a teraz przenosimy go na deski. On tam będzie oczywiście odpowiednio zmodyfikowany, będzie lekka korekta. No i ja się właśnie też tym zajmowałem od strony muzycznej, a do tego jeszcze zrobiliśmy w 50. rocznicę protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i w Płocku. Zrobiliśmy taki właściwie widowisko, właściwie spektakl historyczny Czerwiec 76, tam też maczałem w tym palce. To też będzie wystawiane, też będzie jakby modyfikowane, no bo chcemy uczcić jakby. To były ważne wydarzenia, one, ja myślę, że tak, nie wiem, w świadomości płotczan, to one chyba, nie wiem, odniosłem takie wrażenie, o może tak, że one nie zapadły tak, wiesz, nie, jakoś tak głęboko, a uważam, że warto o tym wspominać, dlatego, że to był fajny ruch przeciwko swoistej niesprawiedliwości i tak dalej, no wiadomo. Teraz zaproszę Państwa na premierę Świętoszka Moliera, bo to będzie nowy spektakl. W październiku będzie premiera, także...
1: I tam też piszesz muzykę.
4: No właśnie, niestety nie. Tutaj niestety przejął tę pałeczkę, wiesz to?
1: No.
4: Wolfgang Amadeusz Mozart, nie? Więc, no proszę, więc, czyli, więc nie oponowałem.
1: Nie będziesz w takim razie konkurował z nim.
4: Nie będę, ale jeśli pan reżyser poprosi mnie o cokolwiek, żebym zrobił przy tym spektaklu, to po prostu to zrobię.
1: Krzysiek, życzę Ci w takim razie wszystkiego, co najlepsze. 40 lat na scenie, myślę, że kolejne 40?
4: Taka perspektywa, oczywiście fajnie byłoby dożyć. Dziękuję w adwansie.
1: No i oczywiście życzę kolejnej dobrej płyty, no i tej, która pewnie będzie się również dobrze sprzedawać. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta i kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: Renata Nych, prezes Stowarzyszenia De Facto, jest dzisiaj moim gościem w Radiu SK. Witam Cię, Renatko.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Po roku niebytności znowu się spotykamy i przewrotnie zapytam na początku, dlaczego Ty już po raz 16 organizujesz ten festiwal?
5: O, to mnie zaskoczyłeś. No, organizujemy ten festiwal, bo mamy coraz wierniejszą naprawdę grupę odbiorców. Powiedziałeś, raz do roku się spotykamy, ale de facto bardzo dużo się dzieje. Właśnie dużo dzieje się kulturalnie i filmowo, bo my przez cały rok oglądamy masę filmów w internetowym klubie filmowym, teatrów, spektakli operowych, więc ta nasza publiczność dojrzewa, czeka na ten Festiwal Płocki, czeka na spotkania z twórcami, reżyserami, ale tak naprawdę my mocno żyjemy kulturalnie przez cały rok. Naprawdę osoby niewidome są grupą osób, która bardzo mocno wchodzą w kulturę. Jak już wejdą i pokochają, to potrzebują naprawdę takiej regularnego kontaktu z tą sztuką, więc 16 raz święto kultury, sztuki w Płocku. 16 raz Płock stanie się naprawdę kulturalną stolicą osób niewidomych i tworząc program tegorocznej edycji, zamknęliśmy go w takim haśle 7 dni, 7 emocji, 1 festiwal, bo rzeczywiście to hasło najbardziej opisuje tegoroczną edycję. To, co się wydarzy od 26 września do 2 października i to będzie miejsce, nasz festiwal, miejsce spotkań z kinem, z muzyką, z teatrem, rozmów z twórcami, rozmów z publicznością, kontaktu ze sobą i każdego dnia zaproponujemy nieco inną historię, nieco inną atmosferę, emocje. Myślę, że od radości po wzruszenia, po napięcie, zachwyt, no i na pewno refleksje, której ze względu na gatunki filmowe, jakie przedstawimy, ze względu na kinematografię i konkretne tytuły filmowe, tej refleksji na pewno nie zabraknie na tym festiwalu.
1: Wiesz co, od kiedy my się tutaj spotykamy i rozmawiamy o filmach dla osób niewidomych, o tym festiwalu, to właściwie cały czas u Ciebie na twarzy widzę uśmiech. Ty po prostu żyjesz tym festiwalem i żyjesz również tym, co dzieje się przed i po festiwalowo, prawda? Nie dosyć, że zachęcasz tych ludzi do tego, aby przyjeżdżali do Płocka, to również chcesz, aby ludzie uczestniczyli online w tych wydarzeniach, bo od jakiegoś czasu właśnie ta forma też jest aktualna.
5: Tak, festiwal, zapraszamy oczywiście naszych przyjaciół, osoby niewidome do Płocka i ta grupa rozwija się. Znaczy myślę, że doszliśmy do tego momentu, w którym już wiemy, że w przyszłym roku na pewno zwiększymy liczbę uczestników, bo ta potrzeba jest ogromna. Też to działanie właśnie online'owe, to, że nasi odbiorcy ufają nam, przekonują się, uczą się też tej audiodeskrypcji, wracają po wielu latach znów do oglądania filmów, albo rozkochujemy ich w tym kinie, no to powoduje, że grupa odbiorców tych na żywo w Płocku zwiększa się. Zwiększa się również i to jest bardzo wygodna formuła spotkań online'owych i w tym roku na pewno naszym takim doświadczeniem nowym będzie to, że chcemy tworzyć takie mini studio festiwalowe. Przed każdym seansem tutaj w Płocku będziemy też nawiązywać kontakt z naszymi odbiorcami online, żeby troszeczkę im tej cudownej atmosfery, jaka jest w Płocku na sali, tych rozmów, picia porannej kawy, dyskusji, śmiechów, żeby troszkę im też przekazać, bo ciągle mówimy o takim szczególnym odbiorcy, o odbiorcy, który nie chcę powiedzieć trochę mniej korzysta z życia, ale jednak potrzebuje takiego kontaktu, rozmowy telefonicznej, potrzebuje poczucia tej atmosfery tutaj i wyrwania go trochę z tej codzienności takiej domowej i tego, żeby on będąc w domu mógł być w pewnym sensie z nami w Płocku. I w tym roku to studio festiwalowe i zadbamy o taką atmosferę, żeby połączyć te dwa światy, płocki i ten online'owy, ale to jest bardzo wygodna formuła. Także ze względu na to, że osoby niewidome mają jednak taką większą trudność w wyjechaniu ze swoich miejsc, nie zawsze mogą, nie zawsze mają przewodnika, nie zawsze odważą się na to. To są różne pewne kwestie osobiste. Więc odkąd jest ta możliwość, te dwa festiwale online i na miejscu tutaj stacjonarnie w Płocku współistnieją.
1: No dobrze, to popatrzmy w takim razie, co będzie nowego, co będzie innego niż zwykle. No bo wiemy, że są filmy, wiemy, że są koncerty, wiemy, że również jest spotkanie z literaturą. No właśnie, ale to spotkanie z literaturą tym razem troszkę inne.
5: Tak, z inną osobą, bardziej lektorem niż twórcą, Filipem Kosiorem. Osoby niewidome no po prostu ucieszyły się niezmiernie, bo to jest jeden z ich, myślę, że pierwszej trójce ulubiony lektor, a jak wiemy, osoby niewidome pochłaniają audiobooki, pochłaniają książki w różnych formatach, więc szczególnie tutaj szykują się na to spotkanie. Tym bardziej, że księżnica obiecała, że to też będzie spotkanie, w którym Filip Kosior będzie czytał na żywo fragmenty swoich książek, więc jak najbardziej wszyscy czekają i to już jest kolejne spotkanie, nie liczę ich dokładnie, który festiwal już spotkanie z książką, to spotkanie zaistniało, na pewno już wiele ich było i od kilku lat księżnica Renia Kraszewska, pani dyrektor Joanna Banasiak dbają o to, żebyśmy byli współtwórcami tego spotkania, czyli właściwie już doszliśmy do tego momentu, że to osoby niewidome troszeczkę podpowiadają i współtworzą to spotkanie, wybierają, mają na pewno aktywny wpływ na to, kto będzie gościem tego spotkania z książką na festiwalu.
1: Więc... No właśnie, audiobooki są bardzo ważnym elementem w życiu osób niewidomych.
5: No oczywiście, to są osoby, które bardzo dużo czytają, bardzo dużo słuchają, to są wytrawni, oczytani ludzie, co przekłada się także na znajomość kina, czytają też nie tylko literaturę, ale także czasopisma w naszym kiosku z prasą, to są czasopisma też branżowe, czyli między innymi kino i stąd też czerpią informacje i tą wiedzę o kinie, ale też spotkania z krytykami filmowymi, Arturem Zaborskim, Anitą Piotrowską, także Łukaszem Maciejewskim, Dagmarą Romanowską, no to wszystko powoduje, że te 16 lat festiwalu i naszej działalności kulturalnej powoduje, że my się świetnie tym bawimy, ale bawimy się w sposób taki, który po prostu ludziom przynosi i pasję, i każdy rozwija się w tym swoim działaniu, więc to jest też publiczność, która od nas dużo wymaga, coraz więcej od nas wymaga. I to, co powiedziałeś, to, że jest we mnie ten entuzjazm, no to też jest entuzjazm, który między innymi bierze się stąd, że ja tą publiczność taką mam wewnętrzną i zawodową i prywatną ochotę zaskakiwać. Ja po prostu chcę, żeby oni po prostu, kiedy obejrzą ten program, powiedzieli wow, och, że to jest coś wspaniałego, wspaniali goście, wspaniałe filmy. To jest to, co nas kręci w stowarzyszeniu, tworząc ten program.
1: No właśnie, zabawa, ale też fantastyczni goście. Ci goście elektryzują zawsze tych, którzy przyjeżdżają do Płocka. Znowu będą nazwiska i to wielkie nazwiska, między innymi Jan Englert.
5: Tak, wtorek na festiwalu to jest taki dzień Łukasza Maciejewskiego. To jest czas na polskie kino i gościem tego dnia będzie oprócz, no właśnie, za chwilę mistrzowi Janowi Englertowi oddam to zacny moment. Natomiast spotkamy się z Zuzanną Grabowską i Pawłem Domagałą. Zuza jest reżyserką, Paweł Domagała producentem filmu Droga Rzadziej Przemierzana. To jest film, którego premiera odbyła się w tym roku. Kino kobiece, mocno kobiece, więc to pierwsi goście tego dnia. Natomiast z filmem Skrzyżowanie przyjedzie do nas Jan Elglert i Beata Ścibakówna. No i to jest spotkanie główne tego festiwalu. Czekamy, bo to coś więcej niż spotkanie tylko z artystą. To spotkanie i z mistrzem, i w pewnym sensie legendą, więc uważam, że to spotkanie to główne wydarzenie tego festiwalu.
1: Z kim jeszcze będziemy mogli się spotkać ze znanych nazwisk?
5: Przyjadą też reżyserzy i twórcy Kordian Kondziela, to jest LARP filmu. Też przyjadą twórcy filmu Bałtyk, główna bohaterka, twórca filmów. Młode pokolenie też reżyserów. Zaprosiliśmy Warszawską Szkołę Filmową na to spotkanie. Przyjadą producenci. Właściwie każde spotkanie z polskim kinem to spotkanie z twórcami, więc na naszym festiwalu będzie ich wielu, natomiast filmy zagraniczne w tym roku także zawsze będzie oprócz krytyka gość specjalny, z którym podyskutujemy na temat poruszany w filmie, tematy społeczne, tematy polityczne. To jest coś, co też zainteresuje naszego widza i spowoduje, że ta dyskusja będzie jeszcze bardziej interesująca.
1: Jak zwykle w programie nie może zabraknąć sztuki teatralnej. Tym razem Iwona Księżniczka-Burgunda. Dlaczego akurat taki wybór?
2: SK Płock.
5: Nasza widownia nie widziała tego tytułu. Myślę, że ze względu na Adama Gradowskiego, z którym mocno współpracujemy i z teatrem, ale też na pomysł reżyserski, taką adaptację, w której w sumie nasza widownia będzie oglądała, widownia osób niewidomych będzie ten spektakl oglądać właściwie z każdego miejsca nieco inaczej. To jest takie wyzwanie audiodeskrypcji i lektorów, którzy będą czytać tę audiodeskrypcję. Prawdopodobnie będzie ich dwóch. No i ciekawe przedsięwzięcie teatralne. No i to, że nasz teatr zawsze musi zaistnieć na festiwalu.
1: Rozmawialiśmy też wielokrotnie o tym, że nieraz brakuje czasu na to, żeby pójść na spacer z tymi osobami. Spacer będzie podobno z audiodeskrypcją.
5: Tak. Spacer po Płocku. Mamy kilka propozycji. Z jednej strony to może być Płock filmowy, z drugiej to jest Płock taki nasz tradycyjny, najpiękniejsze miejsca, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy przyjadą na festiwal, ale też Mazowsze dla Korony. Muzeum Mazowieckie proponuje bardzo ciekawą wystawę, którą otwiera 10 września. I to jest też taki bardzo fajny punkt, w którym ta dostępność tak mocno już zaistniała w Płocku, także ze względu na festiwal, na tę publiczność, że my naprawdę w Płocku mamy co pokazać. Mamy dużą ilość makiet, mamy bardzo dużą ilość audiodeskrypcji. To się wiąże przecież z projektem, w którym szkoliliśmy naszych cudownych przewodników płockiej lokalnej organizacji turystycznej. Więc widzicie też Państwo, słyszycie, jak dużo dostępnego dzieje się w Płocku, jak i festiwal zmienił nasz Płock i Płock się zmienia dla tej publiczności.
1: I trzeba tej publiczności pokazać ten nasz Płock, prawda?
5: Koniecznie. I to, czego zawsze brakowało, już uległa w tym roku mocno, bo ten harmonogram jest bardzo napięty festiwalu. No to już przyrzekłam po tej 15 edycji, że znajdziemy miejsce na spacer po Płocku i on rzeczywiście w piątek, w taki luźniejszy dzień przed koncertem, który w tym roku wyjątkowo o 20 ten kończący, odbędzie się. I to jest, myślę, też dobry moment, żeby też zaprosić płocczan i płocką publiczność. I drodzy Państwo, ja chciałam Wam powiedzieć, że nie dlatego, żebyście może w pewien sposób przyszli i poznali niewidome osoby, jak one odbierają kino. Myślę, że już przy tej 16 edycji dojrzeliśmy do tego, że my Was zapraszamy po prostu na cudowny festiwal, na ważne wydarzenie kulturalne, które ma swoją jakość, które proponuje ciekawe filmy, których być może nie obejrzeliście w kinie, i przede wszystkim po to Was zapraszamy i po to, żebyście z nami po tych filmach zostali i podyskutowali, i wtedy rzeczywiście na tej widowni możemy zasiąść razem jak równy z równym, żebyście przekonali się, jak audiodeskrypcja, która jest niezbędna dla niewidomych, nam widzącym też pomaga. Więc kochani, zapraszam Was na filmy, koncerty.
1: No właśnie, klamrą spinającą festiwal będą koncerty. Jeden koncert na rozpoczęcie, drugi na zakończenie.
5: Tak.
1: Kto tym razem wystąpi?
5: Zapraszamy 26 września. To jest otwarcie festiwalu. Po krótkim, tradycyjnym takim otwarciu, nie przydługim, także nie martwcie się. Zaraz o 18, mniej więcej 15 ruszamy z koncertem, więc zapraszamy na 18. Briella. Młoda wokalistka, która pisze teksty, śpiewa. Gdybym miała zamknąć, chociaż artyści nie lubią porównania, to troszkę taki klimat Kaśki Sochackiej, więc kochani, jeżeli lubicie taką refleksyjną, emocjonalną, taką prawdziwą nutę w głosie i artystki i w tekstach, to zapraszamy na młodego artystę. Natomiast zamykamy koncertem pełnym emocji. Wielka gwiazda, tym razem ukłon dla instrumentalistów, Marcin Wyrostek, trio. Wystąpi razem z innymi artystami, więc kochani, to takie zwieńczenie i taki mocny akcent na zakończenie. I ten koncert o 20, pamiętajcie.
1: Powiedzmy, koncerty w Pokisie, rozpoczęcie, zakończenie, w międzyczasie również pokazy filmowe. Gdzie one się odbędą?
5: Mediateka, tradycyjnie, Kościuszki i miejsce festiwalowe naszego pobytu, gdzie na chwilę hotel Czardasz na Dobrzyńskiej zmienia się w nasze festiwalową salę, naszą salę kinową, ale można łatwo tam dojechać, więc kochani, przede wszystkim zaglądajcie na stronę wkison.defacto.org.pl. W zakładce program jest idealnie już wszystko, drobne zmiany też tam będą, aktualizacje, i zapraszam was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami.
1: Myślę, że jeszcze przed samym festiwalem się spotkamy. Ja ci bardzo dziękuję dzisiaj za przybycie do studia i rozmowę. Moim gościem była Renata Nych, prezes Stowarzyszenia Defacto i organizator 16. Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych.
5: Bardzo ci dziękuję, dziękuję państwu.
2: SK Płock.
1: Marcin Piotrowski, adwokat, a także popularyzator postaci Kazimierza Meissnera jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Marcinie.
6: Witaj, Darku, witam państwa.
1: Marcin, wszystko zaczęło się w 2023 roku i ruszyła lawina. Ty byłeś podobno pomysłodawcą, aby spopularyzować tę postać w naszym mieście, aby ją przypomnieć. Dołączyli później do ciebie inni, między innymi Michał Kublik, Michał Sokolnicki, Anna Banasiak. No i tak się zaczęło. Dlaczego postać Kazimierza Meissnera tak cię zafascynowała?
6: No, myślę, że nie bez
1: ciebie inni, między innymi Michał Kublik, Michał Sokolnicki, Anna Banasiak. No i tak się zaczęło. Dlaczego postać Kazimierza Meissnera tak cię zafascynowała?
6: No, myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj sytuacja, że ja jestem adwokatem.

0: Rok 2026 rokiem Kazimierza Meissnera. Tutaj duży wkład ma Joanna Banasiak, prawda?
1: Tak, Jasia była osobą, która wpadła na pomysł, żeby spróbować kultywować postać Kazimierza Meissnera poprzez rok meissnerowski 2026 w Płocku. No, nie ukrywam, że my i moi koledzy, bo jeszcze było ich kilku, nie chciałbym kogokolwiek pominąć, ale jeszcze był Karol Wiśniewski, jeszcze były koleżanki z Justicji, które bardzo mocno się włączyły również w popularyzację Kazimierza Meissnera. Jeszcze był Maciek Czyż, jeszcze był Darek Tokarski z prokuratury okręgowej w Płocku. No, wszystkie te osoby bardzo mocno zaangażowały się w popularyzację Kazimierza Meissnera, ale wracając do Asi, rzeczywiście ona wpadła na pomysł dotyczący tego uhonorowania poprzez rok meissnerowski Kazimierza Meissnera. No i tutaj to dalsze wydarzenia, to już można powiedzieć, że babułka z masłem.
0: No dobrze, ty w 2023 roku podobno wygłosiłeś wykład na temat Meissnera w twojej kancelarii. Było troszkę osób i od tego się właśnie zaczęło. Co przekazałeś na tym wykładzie? O czym mówiłeś?
1: Wykład wygłosił Misiek Sokolnicki, czyli mój przyjaciel. Ja byłem organizatorem wykładu.
0: I pomysłodawcą.
1: Ale wkład merytoryczny to już włożył Michał bezpośrednio. Ja już się wtedy bardzo mocno interesowałem Meissnerem i pomimo tego, że już byłem, no już miałem sporą wiedzę na ten temat, no to to, co usłyszałem od Michała, to się okazało, że ja mam taką jakimś 1 promil wiadomości na temat Kazimierza Meissnera, bo Michał już kopał na jego temat około 10 lat.
0: No tak, i w końcu wydał też książkę.
1: Tak, no i się dokopał, no to później już oczywiście bardzo mocno kibicowałem mu, żeby to dzieło stworzył i wreszcie oddał do druku, no bo on, tak mówiąc językiem młodzieżowym, bujał się z tym 10 lat i tak nie za bardzo był w stanie dojść do końca. I potem chyba motywacja tego wszystkiego spowodowała, że tak bardzo jednoznacznie, już został też emerytem w międzyczasie, więc bardzo wcześnie. No i miał trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić czas Meissnerowi, więc najpierw wykład, potem była kwestia właśnie książki. Książka była wydana wręcz w błyskawicznym tempie, bo chcieliśmy to zrobić rocznicowo. Wszystko robiliśmy rocznicowo, jak do tej pory, jeżeli chodzi o nasze uroczystości związane z Kazimierzem Meissnerem. No to akurat była przykra uroczystość, bo honorowaliśmy jego rocznicę śmierci. No ale w marcu 2025 Książnica Płocka wydała tą książkę, która bardzo mocno zaciekawiła i tak jakby nakład jej się dosyć szybko wyczerpuje.
0: Ten rok 2025 też był bardzo ważny, ponieważ pojawiła się tablica na domu Meissnera, prawda?
1: No tak, bo tak jak już wspomniałeś, Darku, to tak trochę szło lawinowo. W międzyczasie zgłosił się do nas Karol Wiśniewski, właściciel firmy, która jest właścicielem tejże kamienicy. Ona była wówczas świeżo po remoncie. Myśmy z Michałem przez długi czas boleli, że nie ma, no, że to miejsce jest takie, nazwijmy to, bardzo mocno zaniedbane i nagle ni stąd, ni zowąd się okazało, że jest w remoncie. No i właściciel tejże kamienicy odezwał się do nas, no to powstała kolejna jakaś inicjatywa, tym razem z jego strony, czy byśmy nie chcieli tej tablicy umieścić na tym budynku. Michał Kublik zadbał o to, żeby zrobić z tego odpowiednią oprawę, no i zrobiliśmy uroczystość tym razem na urodziny Meissnera i wówczas odsłoniliśmy tablicę, mieliśmy sporo gości, był pan prezydent, byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele Polskiej Adwokatury, był dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, byli seniorzy Polskiej Adwokatury, no tak jakby było to takie bardzo fajne wydarzenie, które dla nas rzeczywiście miało takie znaczenie bardzo duże, no bo uświadomiliśmy sobie, że nie robimy tego tylko i wyłącznie dla siebie.
0: Ale cały czas był niedosyt, bo cały czas było wam mało, chcieliście więcej. No i co? I właśnie, Joanna Banasiak postanowiła zaproponować Radzie Miasta, żeby rok 2026 był rokiem Kazimierza Meissnera. Zaczęły się działania właśnie tegoroczne, między innymi spotkanie w Książnicy Płockiej.
1: Tak, zaczęliśmy rok meissnerowski, no znowu w rocznicę śmierci Kazimierza Meissnera, czyli w marcu tego roku. Zrobiliśmy sympozjum quasi naukowe, w którym były kolejne postacie, które bardzo dużo pracy poświęciły w zakresie tego, żeby się do tego sympozjum przygotować. Znowu frekwencja nie zawiodła, co znowu było dla nas fajnym zaskoczeniem. zaproszeniem. Między innymi był Michał, robił swój jakiś tam mały odczyt, robiła moja koleżanka z Muzeum Mazowieckiego, inni historycy również mieli udział w

0: No i co najważniejsze, była też tam Ania Orzeńska, czyli kuzynka Kazimierza Meissnera, która postanowiła tego Meissnera trochę przedstawić od takiej strony rodzinnej, chociaż nigdy nie miała okazji go poznać, bo urodziła się dokładnie rok po jego śmierci.
1: No właśnie, owa kuzynka również pojawiła się chyba na najważniejszym wydarzeniu, prawda? Bo cały czas dążyliście do tego, aby w mieście pojawiła się ulica nazwana imieniem Kazimierza Meissnera.
0: Tak, i bardzo chcieliśmy, żeby to była ulica właśnie zlokalizowana w okolicach tablicy i tegoż domu Kazimierza Meissnera, żeby to tak tworzyło pewnego rodzaju jakąś taką małą enklawę przenoszącą nas trochę w świat dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą to dodatkowo było fajne to, że ta ulica jest blisko Urzędu Miasta Płocka, gdzie Meissner bardzo dużo poświęcił czasu na to, żeby ten Płock, w tym również na niwie samorządowej, budować po odzyskaniu niepodległości. No więc myślę, że ta ulica jest, pomimo tego, że jest niewielka, ale to jest dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, żeby była, i bardzo dziękujemy panu prezydentowi Nowakowskiemu za to, że bardzo mocno nam pomógł akurat w tej materii.
1: No właśnie, z tym chyba mieliście największe problemy, żeby ta ulica pojawiła się, prawda? I to jest jakby uwieńczenie waszych starań.
0: No, ja nie ukrywam, że to był taki, dla mnie był to punkt numer jeden tegoż wszystkiego. Ja bardzo chciałem, żeby, w ogóle jestem zwolennikiem tego, żebyśmy w naszym mieście mieli jak najwięcej miejsc, które honorują jego mieszkańców. Dla mnie jest to strasznie ważne i jako osoby, która zajmuje się historią amatorską i nie jestem w tym odosobniony, rzeczywiście mamy mało miejsc, w których, ale już coraz więcej, w których ta przestrzeń miejska jest wypełniona naszymi takimi akcentami z naszego rodzimego podwórka. Pojawiły się też posągi, które są odlewami brązowymi, które znacie Państwo ze Starego Miasta. Pojawiają się ulice słynnych Płotczan, no ale uważam, że to jest cały czas mało. Wiele razy powtarzałem, że dla mnie to jest zadziwiające, że u nas w Płocku, który jest, nazywa się Grodem Książąt Mazowieckich, nie ma ani jednej ulicy, która jest poświęcona księciu mazowieckiemu. To jest zadziwiające. No, nie mówię tutaj o ulicy Hermana i ulicy Krzywoustego, bo to jest trochę inny kaliber. Poza tym nie do końca jest to ta para kaloszy, o której przed chwilą mówiłem, ale no, nie mamy czegoś takiego, co honoruje osób, które były właśnie związane z Płockiem.
1: Podczas odsłonięcia tablicy nazwy tej ulicy 4 lipca, przypomnijmy, również pojawiło się takie zapewnienie, że tegoroczna edycja akcji Ratujmy Płockie Powązki będzie poświęcona odnowieniu nagrobków płockich prawników, między innymi Kazimierza Meissnera i Adama Aleksandra Niemirowskiego.
0: Ja jestem strasznie zdziwiony, Darek, jak ty się dobrze przygotowałeś do tego wszystkiego, ale naprawdę coraz bardziej mnie zadziwiasz. Tak, przy czym to była inicjatywa, która tak naprawdę wydarzyła się w sposób spontaniczny, kompletnie nie była to nasza inicjatywa, mówię, nie była to inicjatywa, nazwijmy to, tego grona, które budowała. To jest kolejny dowód na to, że ta lawina znowu tam obejmuje kolejne obszary. Z tego, co wiem, to rzeczywiście, notabene chcielibyśmy się włączyć w tą zbiórkę jak najbardziej, że w tym roku będą rzeczywiście pieniądze podczas Wszystkich Świętych zbierane na odnowienie, renowację pomników, tym razem starych pomników dotyczących prawników, w tym Kazimierza Meissnera. Oczywiście jeszcze są kwestie techniczne, które no, wymagają tego, żeby jednak rodzina, która jest na świecie, czyli w Szwecji dokładnie Kazimierza Meissnera, żeby wyraziła na to zgodę. No, więc wszystko jest, że tak powiem, w toku, ale myślę, że to jest bardzo fajna idea i jeżeli by się udało ją zrealizować, to tym bardziej będę zadowolony.
2: SK Płock.
1: Marcin, mówimy cały czas o Kazimierzu Meissnerze, ale nie powiedzieliśmy właściwie ani jednego słowa o nim dzisiaj, ale myślę, że warto powiedzieć dla tych, którzy jeszcze być może nie wiedzą, kim był. Był na pewno właśnie adwokatem, prawda? Stąd twoje zainteresowanie tą osobą, ale nie tylko, bo działał na wielu polach.
0: No to był niesamowicie ważny człowiek dla miasta Płocka. Wydaje mi się, że jedna z bardziej wyrazistych postaci dwudziestolecia międzywojennego i pomimo tego, że no jest to osoba mi bliska, biorąc pod uwagę zajęcia, ale staram się być obiektywny, że chyba najważniejsza postać dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o kwestię odbudowy miasta, kreowanie tego, co w tym Płocku było, no to chyba te jego wielkie skrzydła, bo to jest człowiek, który nie urodził się w Płocku, jego rodzina pochodziła z Płocka, on się rodził w Warszawie, studiował w wielkim świecie, bo nie był to pilny uczeń, zmieniał trzykrotnie uczelnię. Myślę, że miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne i jego jakąś działalność, obawy jego rodziców, że on może w ramach tej działalności źle skończyć. Mówię o tej działalności takiej, nazwijmy to, rewolucyjnej, bo to był socjalista z poglądów. No i najpierw studiował w Warszawie, potem studiował w Paryżu, potem studiował w Dorpacie. On tak długi czas szukał swojego miejsca w szeregu. 8 lat studiował, w związku z powyższym to nie był typ jakiegoś, nazwijmy to, wzorowego ucznia, a mimo tego tak skończył, jak skończył, czyli skończył jako wybitna postać, która kreowała rzeczywistość polskiego życia dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo mocno angażował się w kwestie samorządowe. Był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka, poniekąd również dzięki niemu mamy hejną Miasta Płocka, ponieważ był przewodniczącym kolegium, które wyłoniło w konkursie inicjatorem, jednym z inicjatorów tego pomysłu, żeby Płock miał hejnał. No tak jak właściwie, jakbyśmy tak w ogóle popatrzyli sobie na jakiekolwiek idee z tamtego okresu, to by się okazywało, że ten Meissner był wszędzie. Tworzył Płocki Czerwony Krzyż, promował Płock turystycznie, no, można
1: no i kulturalnie,
0: i kulturalnie, no przecież nie wspomnę, właśnie chciałem na koniec powiedzieć, że wreszcie ta jego, nazwijmy to, dzieło jego życia, był absolutnie liderem klubu artystycznego Płoczczan, takiej, nazwijmy to, organizacji, która chyba zadziwia historyków do dnia dzisiejszego, bo oni tak trochę sumptem takim swoim własnym skupili fajne grono niebieskich ptaków, z kolorowych ptaków z Płocka i zrobili coś fantastycznego.
1: Marcin, rok majznerowski się jeszcze nie kończy, bo jeszcze mamy kilka miesięcy. Coś podobno fajnego znaleźliście i o czymś myślicie?
0: No tak, znaczy podzielę tą wypowiedź na dwie części. najpierw powiem o tym, co znaleźliśmy. Wielkie podziękowania, ponieważ znalazła się szopka, zaginiona szopka Kazimierza Meissnera właśnie z klubu artystycznego Płoczan. No bo taką... To też trzeba wrócić do tego, że Kazimierz Meissner był na tyle wyrazisty, że w czasach tej takiej kulturalnej nudy w Płocku, według przekazów prasowych, na Meissnera się chodziło jak na kabaret. To znaczy chodziło się do sądu, tam te sale podobno pękały w szwach, więc był taką osobą strasznie wyrazistą, cyniczną, dowcipną. Robił show na rozprawach, więc był bardzo mocno zainteresowany. A drugą kwestią to była jego działalność artystyczna w klubie artystycznym Płoczczan. I tam zostawił kilka dzieł po sobie, w tym szopki, i jedna była zaginiona. No i w cudownych okolicznościach ta ostatnia zaginiona szopka się pojawiła w naszych rękach. To troszkę zmieniło naszą optykę kontynuacji roku majznerowskiego, no ale pewnie przyspoilerowałbym bardzo mocno, co z tym będzie. W związku z powyższym zamilknę grób w zakresie planów, co my w związku z powyższym jeszcze chcielibyśmy zrobić, i poproszę o uzbrojenie się w cierpliwość.
1: Dobrze, Marcin, ale ja i tak wyciągnę to z ciebie kiedyś, dobrze?
0: Bezwzględnie tak.
1: Bardzo ci dziękuję. Cieszymy się, że mamy ulicę Meissnera i cieszymy się, że to jest właśnie rok meissnerowski. Myślę, że już wielu Płoczczan, a może prawie wszyscy już wiedzą, kim jest Kazimierz Meissner, i chyba o to wam chodziło.
0: No tak, już znaczy ja generalnie nie zapominam o tym, że to była praktycznie zapomniana postać i ja się z tym nie mogłem pogodzić, że idzie ona w totalne zapomnienie, bo już jednak ten okres od momentu, kiedy on zmarł w 1951 roku, ten okres komunizmu, spowodował, że on tak mocno przeszedział. No a teraz wydaje mi się, że jest odkurzony i bardzo mnie to cieszy.
1: Bardzo dziękuję. Popularyzator postaci Kazimierza Meissnera, adwokat Marcin Piotrowski, był dzisiaj moim gościem.
0: Bardzo dziękuję, Darku, za zaproszenie.
2: SK Płock.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.